0: Aspelu pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Reklama.
1: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Reklama.
1: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: I po reklamie.
7: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julu Jarocka naprzeciwko mnie, cześć.
8: Cześć, bardzo mi miło.
7: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
8: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam... pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę...
7: Nóż agresywny już
8: tak,
7: bardzo.
8: Tak, agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku. A potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
7: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mnie nie zawsze interesuje.
8: Słuchaj, nie przypytuj mnie w ogóle z savoir vivre'u, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
7: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
8: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu to być sobą.
7: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
8: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
7: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w gorsecie.
8: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
7: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść.
8: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
7: Bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę Savoir Vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
8: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no, faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
7: Ty trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
8: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie, no, pełne fałszu i gdzieś tam.
7: A czyli o takiej dulszczyźnie mówisz?
8: Oj, tak, tak, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
7: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
8: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną. I ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy, i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
7: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
8: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek, placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
7: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z ofu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
8: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowo osoby do pomocy.
7: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
8: Dokładnie.
7: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców, wszystko można tak, po prostu pokazać.
8: Tak, tak, właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców to trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
7: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
8: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
7: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
8: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę no, bardzo rozwijające, już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
7: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
8: No niestety
7: tego
8: nie.
7: Backgroundu.
8: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
7: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Znaczy, jeżeli idziesz na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
8: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
7: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
8: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
7: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę po pierwsze trudno byłoby to połączyć, a po drugie ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
8: jak
7: no, trochę kalendarza nie starczy.
8: Najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
7: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
8: Kiedy płyta?
7: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy
8: tak,
7: w twoim przypadku.
8: Wiesz, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
7: parę widelców.
8: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 To ty mi musisz powiedzieć.
7: 2027.
8: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
7: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach savoir-vivre.
8: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
7: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
8: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
7: Pełna.
8: Tak, pełna.
7: Moim zdaniem pełna.
8: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
7: Taki album, który nazwałabyś koncept albumem?
8: Wiesz co, to nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
7: Nie Czyli trochę bez planu, ale tak. Jednak powstało.
8: Tak, dokładnie.
7: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
8: Dokładnie.
7: Życzymy wszystkim pełnych dzieci. Żeby takie im się rodziły, na jak albumy.
8: Na jedzą.
7: Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
8: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy. A ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
7: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, m.in. na singlu savoir-vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na sk.pl w zakładce podcasty. Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
0: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
7: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
0: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że ja też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
7: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu, ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
0: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
7: trochę ma mrok.
0: Ale ma dużo mroku w sensie, tak, ma dużo mroku w sobie, ale Ci Tylko Baury to jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi? I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
7: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
0: tak.
7: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy minus 10 wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
0: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
7: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
0: właśnie
7: to czasami
0: się, że jest
7: jeden do jednego i jest odwrotnie.
0: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu... I jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini-albumy.
7: Body, Voice, Mind.
0: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
7: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
0: W ogóle
7: czasem
0: centrum.
7: Rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
0: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle gdzie to centrum jest, znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam, że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie, no że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
7: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
0: dużo
7: dają.
0: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
7: A to czym jest teraz to twoje centrum?
0: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugi byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
7: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Mm. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
0: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
7: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
0: że to
7: bo
0: jakimś
7: robię
0: cyklem.
7: Coś nowego.
0: Tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
7: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu.
0: Tak.
7: I chyba można od tego trochę oszaleć.
0: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje w życiu, bo to nie
7: emocji.
0: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej, więc to jest trochę
7: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
7: chodzi z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dla tego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
7: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
7: A to jest bardzo trudne.
0: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
7: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
7: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
7: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję tam, napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
7: prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
7: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
7: Jakieś dziecko
0: jest
7: dodajesz,
0: jakieś dziecko
7: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak. Lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
7: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, wszystko jest super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
7: Najgorsze jest to.
0: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
6: SK Warszawa News.
9: Agata Chruściak, witajcie. Zniknie betonowa wyspa wokół Palmy na rondzie de Gaulle. Drogowcy ogłosili przetarg na wybór wykonawcy. Układ zieleni ma imitować wyspy na oceanie. O czym więcej w rozmowie z Michałem Rawą mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich.
10: Na rondzie de Gaulle będzie już nie tylko palma, ale i ocean, wyspy i to z kwiatów. No to powiedzmy, co to za projekt i w ogóle dlaczego mówimy o tym?
11: Coraz więcej zieleni, chociaż ta palma to tak trochę zieleni udaje, a tutaj rzeczywiście ta wyspa betonowa wokół palmy na rondzie de Gaulle przejdzie rozputowanie. Rozpisaliśmy przetarg na rozputowania w dwóch takich miejscach w Warszawie. Właśnie samo centrum Ronda de Gaulle plus pewien fragment okolicy Królewskiej. Na ofertę czekamy do 15 czerwca, więc pewnie jak wszystko dobrze pójdzie, to do jesieni te prace przy Rondzie de Gaulle zajdą. To nie jest jakby duży i skomplikowany projekt, ale miejsce bardzo, bardzo efektowne i fajne. Po prostu chcemy, żeby ten beton, który tam jest dookoła tej palmy, też zyskał trochę zieleni. Będzie to obsadzone różnymi roślinami, bylinami, krzewami. Stworzy taki wizerunek, no trochę morza zieleni wokół palmy. Małego, ale zawsze. Więc fajna rzecz, mała, a taka wizualnie duża zmiana.
10: Czyli jak będziemy przejeżdżać przez Rondo de Gaulle, to wizualnie będzie to wyglądało, jakby ta palma stała na wyspie, będzie otoczona wodą, bo te kwiaty mają imitować taki obraz.
11: Tak, to one będą miały różne kolory, ale trochę też będą przypominały jakieś takie niewielkie morze. To trochę mam wrażenie, my się do tej palmy już przyzwyczailiśmy. Ta panorama Alei Jerozolimskich bez niej trochę by była dziwna. Znaczy mi by się było trudno przyzwyczaić. chcemy, żeby trochę do tego dodać. Oczywiście tam cały czas pozostaną miejsca do tego, żeby tam stanął na przykład radiowóz, bo wiemy, że to jest miejsce wykorzystywane przez służby do tego, żeby tam patrolować Warszawę. Natomiast co do zasady, większość tej części betonowej części Warszawy, o której się nie chodzi, ona nie pełni żadnej roli transportowej, stanie się zielona.
10: Czyli takie płaty betonowe zostaną, żeby właśnie służby miały gdzie tam się postawić, no bo wiadomo, jest to miejsce, gdzie często różne przemarsze na przykład przechodzą.
11: Tak, będą tam takie nomen omen wysepki pozwalające na to, żeby tam postawić radiowóz, żeby policjanci tam stanęli, no ale co do zasady większość tego terenu będzie wypełniona zieleniem.
10: Kiedy rozstrzygnięcie tego przetargu i kiedy już to tam wszystko się zakończy i zobaczymy efekt końcowy?
11: Na oferty czekamy do 15 czerwca. Oczywiście to, jak długo to potrwa i kiedy będzie finał, no zależy od tego, kiedy podpiszemy umowę. Na to w przypadku każdego przetargu jest rzecz płynna, ale tak jakby wstępnie można chyba oszacować, że jesienią będziemy mogli zobaczyć efekt końcowy. No lato nie jest idealną porą do tego, żeby sadzić zieleń, chociaż też się da, ale wymaga to trochę więcej pracy. Myślę, że jesienią już ta okolica Palmy będzie cieszyła oko.
10: Czy prace tramwajarzy w Alejach Jerozolimskich trochę nie przeszkodzą? Czy nie będziecie sobie tam wchodzić w drogę?
11: Nie, no jakby inwestycja tramwajarzy już się zaczęła na dosyć długim odcinku Alei Jerozolimskich. Te prace związane z rozpłytowaniem, one jednak są stosunkowo niewielkie, dotyczą konkretnie terenu, który teraz jest zabetonowany, więc one nie są jakoś bardzo skomplikowane, nie przewiduję tutaj żadnych kłopotów.
10: W centrum dużo robót, właśnie Aleje Jerozolimskie to tramwajarze, a u Was Złota, Zgoda, Marszałkowska, tam cały czas prace trwają i kiedy się zakończą, kiedy już robotników tam nie będzie?
11: Sporo się tam rzeczywiście dzieje, zwłaszcza w kwartale Złota, Zgoda. Jak ktoś tam przechodzi wzdłuż ulicy Złotej i dalej przejdzie wzdłuż ulicy Zgody, to widzi, że akurat ten fragment tej inwestycji w zasadzie już jest prawie na finiszu. Więc myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni, żeby ten element udostępnić. Cała inwestycja łącznie z tymi pracami wzdłuż ulicy Sienkiewicza na północ od tego miejsca, o którym mówimy, powinna być skończona do jesieni. Natomiast na pewno ta część bardziej na południe, właśnie Złota Zgoda. Myślę, że spokojnie w wakacje już tam będzie można z tego miejsca korzystać.
10: Czyli skorzystamy z kolejnych terenów wydzielonych w centrum.
11: Tak, jakby Złota bardzo się zmieniła. Mam wrażenie, że w ciągu ostatniego miesiąca, w momencie kiedy tam posadzono drzewa, to w ogóle jest miejsce, które wygląda zupełnie inaczej niż wyglądało kiedyś. Rzeczywiście jest to miejsce, z którego taki widok na Pałac Kultury no wreszcie przypomina coś, no, czym można się chwalić. Fajne miejsce, do którego można przyjść i na którym można posiedzieć. No i przede wszystkim miejsce dużo wygodniejsze niż to, co tam było do tej pory. No ale nie będę

0: No dla kierowców w zamian jest wielki parking podziemny pod placem Powstańców w Warszawie. To, co pozostanie na górze, wszystkie miejsca postojowe w tym kwartale, one co do zasady będą przewidziane dla mieszkańców, dla dostaw pod pewnymi warunkami. Też zmieni się organizacja ruchu, bo w zasadzie ulica Sienkiewicza będzie taką ulicą, która będzie obsługiwała cały ten kwartał. To jest miejsce, gdzie jakby musimy pomyśleć o tym, jak zapewnić dojazd do miejsca postojowe, głównie dla osób, które tam mieszkają. Natomiast dla wszystkich z zewnątrz, którzy tam przyjeżdżają, no myślę, że inne opcje dojazdu są dużo, dużo wygodniejsze i szybsze niż prywatne auto.
1: Wakacje się zbliżają, czy jakieś grube remonty szykujecie?
0: No my w tym momencie finiszujemy z tymi dużymi przebudowami i remontami, które mamy. Wspomnieliśmy o kwartale ulic Złota Zgoda. Po sąsiedzku ulica Marszałkowska, tam też się sporo dzieje. Na finiszu są też prace na Walei Solidarności. Więc tak naprawdę to są takie rzeczy, na których się skupiamy. Natomiast no, wakacje to są takim momentem, który w dużej mierze wykorzystujemy, zwłaszcza weekendowo, na frezowania tych najważniejszych ulic, dlatego że to jest jakby ten okres w ciągu roku, w którym warszawiaków w Warszawie jest najmniej. Bardzo często wtedy wyjeżdżają, jest na ulicach luźniej i też te utrudnienia są mniej uciążliwe. Mamy to rozpisane, będziemy informować oczywiście przed konkretnymi pracami remontowymi na konkretnych jezdniach, ulicach o tym, co się będzie tam działo.
2: SK Warszawa.
3: Wielkie otwarcie laboratorium na Żoliborzu. Labo 4.0 to miejsce do interaktywnej nauki zawodów, między innymi dla uczniów i studentów. Pracownie pozwolą młodym ludziom na zapoznanie się z branżą przyszłości. Do nowego laboratorium wybrała się nasza reporterka Małgorzata Zawada.
4: W pomieszczeniach znajdziemy roboty, wirtualne symulatory, drony, drukarki 3D czy okulary VR. Sprzęt będzie dostępny dla uczniów i studentów, a także dla nauczycieli i doradców zawodowych. O tym, jak ważne jest przygotowanie do nowych zawodów w przyszłości, mówił marszałek Mazowsza Adam Struzik.
5: We wszystkich właśnie dziedzinach życia mamy do czynienia z olbrzymią rewolucją. To jest właśnie rewolucja przemysłowa, czwarta rewolucja przemysłowa. To ma miejsce i w przemyśle, i w usługach. W związku z tym musimy kształcić już ludzi. Będzie służyła przygotowywaniu młodych ludzi, ale też często w sensie poznawczym starszych, tych, którzy do tej pory się nie stykali z tego typu technologiami. No to technologia naprawdę nie ma dzisiaj ograniczeń. I ta pracownia ma temu służyć, żeby pokazywać te możliwości, tak? Uczyć programowania, pokazywać możliwości, uczyć operowania na różnego rodzaju urządzeniach. No to jest takie troszkę przedłużenie Centrum Nauki Kopernik, bo tam mamy do czynienia z tymi naukami podstawowymi, a tutaj już mamy tę część, nazwałbym to przemysłową. Dzisiaj się mówi dużo o przemyśle 4.0. No to właśnie są takie modele tego typu działań. Linia produkcyjna, którą można zaprogramować, więc naprawdę bardzo jestem zadowolony, że w ramach Krajowego Programu Odbudowy udało się ten projekt zrealizować i myślę, że to jest pierwszy krok, bo takich miejsc będziemy budowali więcej.
4: Labo 4.0 zostało dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy. Dawid Kalkowski, wicedyrektor edukacji Mazowsza, podkreśla, że proces powstawania laboratorium nie był łatwy.
6: Laboratorium symulacji edukacyjno-zawodowej 4.0 zostało współfinansowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, ale również było współfinansowane prawie w 1/4 ze środków samorządu województwa mazowieckiego. I myślę, że będzie ono takim elementem łączącym te 16 branżowych centrów umiejętności z wojewódzkim zespołem koordynacji. I mam nadzieję, że będzie ono stanowiło takie istotne narzędzie do kreowania polityki edukacyjnej województwa. Za nami długa droga od pomysłu do powstania, od przekonania Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji o słuszności tej inwestycji, poprzez znalezienie miejsca na

0: lokalizację tego laboratorium, aż po instalację samego sprzętu, bo jak nie wszyscy Państwo wiedzą, drukarka 3D, która stoi za Państwa plecami i za chwilę ją zobaczymy, była instalowana tutaj przez to okno z użyciem dźwigu. Ja serdecznie dziękuję wszystkim osobom i wszystkim instytucjom, które były zaangażowane w ten proces.
1: O pracowni opowiedział Piotr Nekoneczka, student Politechniki Warszawskiej.
2: To zachęca młodych ludzi, którzy są w liceach, do właśnie pójścia w tym kierunku, w kierunkach inżynieryjnych, żeby tworzyć maszyny.
1: Co najbardziej podoba się studentom?
2: Drukarka 3D tak naprawdę, to jest najbardziej podstawowe teraz narzędzie w dzisiejszych czasach, bo można wszystko wydrukować. My tutaj mamy na kole drukarkę, to robimy formy do robienia włókna węglowego, opony do łazika drukujemy, które są też bezpowietrzne i mają wbudowaną amortyzację.
1: Z kolei okulary VR pozwolą na naukę holowania samolotu czy operowania żurawiem wieżowym. O tym, jak to działa, opowiedział Grzegorz Szatkowski, wiceprezes firmy dostarczającej symulatory.
3: No tutaj mamy do czynienia z technologią wirtualnej rzeczywistości, czyli z czymś, co jest coraz bardziej powszechne w tej chwili, nie tylko w edukacji, ale też w przemyśle. My się zajmujemy produkcją symulatorów właśnie w oparciu o technologię wirtualnej rzeczywistości, symulatorów różnych maszyn i pojazdów, ale prawdziwych maszyn i pojazdów, które działają tak jak prawdziwe maszyny. Dlatego poza jakby tym wirtualnym światem też stworzyliśmy platformę ruchomą, która nam oddaje jakby nie tylko efekt wizualny, ale też całą fizykę, mechanikę, czyli jeżeli jedziemy wózkiem, no to czujemy, że jedziemy, w coś uderzymy, to czujemy, że uderzyliśmy. W ramach projektu tutaj, który dzisiaj jest pokazywany, czyli Laboratorium 4.0, myśmy dostarczyli dwie ruchome platformy. Na każdej z nich jest zainstalowanych 6 różnych maszyn. Mamy do czynienia z takimi maszynami jak wózek widłowy, wózek widłowy wysokiego składowania, pojazd typu pushback, równice RTG, żuraw wieżowy, żuraw kolejowy. Więc 6 maszyn na każdej z tych platform jest zainstalowanych i na tych 6 maszynach możemy nie tylko nauczyć się jeździć, ale też sobie zobaczyć w ogóle, czy to jest na przykład zawód, który by nas interesował w przyszłości, żeby go rozwijać, z czym to się wiąże. Wirtualna rzeczywistość jest też o tyle fajna, że on daje głębie na przykład, więc jak usiądziemy sobie na żurawiu wieżowym, to też możemy zobaczyć, czy nie mamy lęku wysokości, tak? Czy jak w ogóle chcemy się rozwijać w tym kierunku. Więc to jest takie środowisko, które dla studentów, dla młodych ludzi jest bardzo fajne, dzięki temu, że mogą połączyć teorię z praktyką od razu. Dzięki symulatorom, które są dostępne tak naprawdę 24 godziny na dobę. Nie kosztują praktycznie nic poza zakupem, bo one zużywają energię elektryczną no tyle co komputer i platformy, to jest do 1,5 kW, czyli tyle co żelazko. Możemy się nauczyć operowania prawdziwą maszyną. Oczywiście potem, po tej pracy na symulatorze, warto sobie jeszcze wejść na prawdziwą, ale już wiadomo, że już mamy tą wiedzę i te wszystkie wiemy, jak się zachowywać, jak reagować, więc to zdecydowanie polepsza, a wirtualna rzeczywistość jest dużo bardziej efektywna niż na przykład uczenie się z ekranu, dlatego że jak zakładamy gogle, to się przenosimy w 100% do tego świata i się w 100% skupiamy na tych zadaniach, które mamy do wykonania.
1: Zapisy na zajęcia w pracowniach będą prowadzone od lipca przez Agencję Rozwoju Mazowsza.
4: SK Warszawa News.
5: Agata Chruściak, zapraszam. Na Warszawę Wschodnią czeka duża przebudowa. Zmodernizowane zostaną perony, pojawią się też windy i ruchome schody. Także zmiany dotyczyć będą stacji Warszawa Stadion, gdzie pojawi się łącznik kolei z metrem. Szczegóły inwestycji na konferencji prasowej przedstawił minister infrastruktury Dariusz Klimczak, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
6: Podpisaliśmy umowę na przebudowę stacji kolejowej Warszawa Wschodnia. Teoretycznie to się nazywa przebudowa, ale w praktyce jest całkowita metamorfoza tego miejsca pod względem funkcjonalnym, organizacyjnym i także estetycznym. Zmieni się tutaj prawie wszystko. Zaczynamy wielki projekt, który jest warty 3 miliardy 600 milionów złotych. Takich pieniędzy jeden projekt jeszcze tutaj na kolei nie inwestowaliśmy. Przede wszystkim modernizacja dotknie wszystkich peronów, ale wreszcie pojawią się ruchome schody. Będzie ich 7 par, będzie 14 wind, będzie wielka estakada, ale także przebudujemy ponad 46 km torów, ponad 50 km sieci trakcyjnej, ale wybudujemy także nowy tunel, łącznik, który będzie służył pieszym. Nasza inwestycja także dotyczy miasta w innych części miasta, przede wszystkim stacji Warszawa Stadion. Dzięki naszej inwestycji wreszcie będzie możliwe bezpośrednie połączenie stacji z metrem. Szanowni Państwo, nasza inwestycja rozpoczyna się w tym roku, warta jest ponad 3 miliardy 600 milionów złotych i jej finał zaplanowany jest na rok 2029. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ jest to taki główny etap zamknięcia najbardziej potrzebnych inwestycji.
3: To dla nas bardzo ważne, dlatego że dzięki temu powstanie też hub przesiadkowy. To się komponuje ze wszystkimi zmianami tutaj w otoczeniu tego dworca. I to, co najważniejsze, dzięki tej idealnej współpracy pomiędzy rządem a samorządem też będziemy mogli realizować inwestycje towarzyszące. Bardzo dużo było rozmowy o tunelu pomiędzy ulicą Kijowską a Rzutniczą, który połączy Pragę Północ z Pragą Południe. Również przejście dla mieszkańców podziemne, również połączenie tej infrastruktury z Warszawą Stadion. To wszystko się będzie działo w synchronizacji. Ta wielka, prawie 4-miliardowa inwestycja, która tutaj będzie realizowana przez Polskie Koleje i przez rząd, będzie idealnie skoordynowana z tymi zmianami, które są w okolicy Warszawy Wschodniej potrzebne. I o to dokładnie chodzi, żeby tworzyć tego typu synergię, żeby stawiać na transport szynowy, dlatego że kolej aglomeracyjna będzie oczywiście używać tych torów i tego dworca i aglomeracja będzie z tego korzystać. To dla nas niesłychanie istotne. To nie tylko pociągi dalekobieżne. W związku z tym bardzo się z tego cieszę. No i jedziemy dalej.
7: Polskie linie kolejowe kontynuują wielką modernizację warszawskiego węzła kolejowego. W ubiegłym roku uruchomiliśmy stację Warszawa Zachodnia. Od wielu miesięcy trwają prace pomiędzy stacją Warszawa Baber a Otwockiem. Jesteśmy w trakcie, czy kończymy odbiory systemów dynamicznej informacji pasażerskiej na kilkudziesięciu stacjach w obrębie aglomeracji warszawskiej. Podpisaliśmy umowę z firmą Torpol na modernizację stacji Warszawa Wschodnia. Ta modernizacja potrwa do roku 2029. Będzie podzielona na dwie fazy. W ciągu najbliższych kilku miesięcy wykonawca będzie przygotowywał się do realizacji robót, będzie mobilizował swoje zasoby. Na przełomie roku 2026 i roku 2027 zostanie zamknięta część dalekobieżna, czyli perony od 1 do 4. Natomiast w fazie drugiej, która nastąpi w roku 2028, zostaną zamknięte perony od peronu 5 do 7. Przez cały czas modernizacji do

0: realizacji. Aktualnie kończymy budowę kolejnego przejścia podziemnego na stacji Warszawa Gdańska. To przejście będzie oddane w ciągu kilku tygodni. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy szybkie prace modernizacyjne na stacji Warszawa Centralna. Myślimy również, prowadzimy prace, aby wybudować przystanek Ulrychów przed rozpoczęciem modernizacji stacji Warszawa Wschodnia. Po roku 2029 planujemy przejście na średnicę warszawską po tym, jak zakończymy pracę na stacji Warszawa Wschodnia.
1: SK Warszawa.
2: Deklaracja dla ESA podpisana w Warszawie. Europejska Agencja Kosmiczna planuje utworzyć w Polsce swoje centrum technologiczne. Przedstawiciele miasta i województwa podpisali deklarację poparcia dla utworzenia siedziby w regionie miasta. Byliśmy tam z mikrofonem.
3: Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy.
4: Europejska Agencja Kosmiczna szuka miejsca dla swojego centrum technologicznego. To jest olbrzymia szansa dla Polski, ale to jest już olbrzymia szansa dla Warszawy i dla Mazowsza. I dlatego z panem marszałkiem tutaj jesteśmy i podpisujemy to porozumienie, dlatego że staramy się właśnie o to, żeby to centrum było w Warszawie, na Mazowszu. Nie muszę państwu mówić o tym, że mamy mnóstwo atutów, ale to też nie bez kozery z nami jest dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, dlatego że tylko w Warszawie mamy tego typu placówkę. Proszę państwa, Centrum ESA ma obsługiwać 22 państwa członkowskie agencji i zatrudniać kadrę z całej Europy. My w Warszawie mamy doświadczenia w tym zakresie. Mamy agencję Frontex, która odpowiada za bezpieczeństwo granic Unii Europejskiej. Od IHR również, których międzynarodowe zespoły przez cały czas korzystają z całej miejskiej infrastruktury. W Warszawie mamy mnóstwo uczelni, mnóstwo szkół z językami obcymi, 250 tysięcy zagranicznych mieszkańców. To wszystko dla nas bardzo ważne. Oczywiście również współpracę z całym Mazowszem. W związku z tym Centrum ESA działałaby wśród firm, instytutów, uczelni, z którymi będzie współpracować, ale przede wszystkim z którymi, od których może czerpać wiedzę i tworzyć bardzo ważne środowisko, hub technologiczny dla tej części Europy. W moim przekonaniu jesteśmy naprawdę rewelacyjnie przygotowani do tego, żeby być siedzibą tej agencji z zyskiem dla całego kraju, z zyskiem dla miasta, regionu i dla całej Unii Europejskiej. Dlatego dzisiaj podpisujemy te deklaracje poparcia i dlatego od wielu, wielu miesięcy zabiegamy o to, aby to właśnie Warszawa stała się siedzibą tej instytucji. Zabiegamy zarówno w Unii Europejskiej, jak również w Polsce, dlatego że mamy także konkurentów w naszym kraju.
3: Proszę o głos Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego.
5: Mazowsze od wielu lat jest aktywne, jeżeli chodzi o ten obszar działalności gospodarczej, działalności badawczo-naukowej. Przypomnę, że jesteśmy współzałożycielem takiego elitarnego stowarzyszenia regionów europejskich wykorzystujących technologie kosmiczne. To wzięło się stąd, że już od roku 2005 praktycznie korzystamy z tych technologii, jeżeli chodzi o system informacji przestrzennej, który jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Ta sieć Nereus to jest bardzo elitarna grupa regionów europejskich, z którymi mamy współpracę. Dzisiaj Mazowsze jest liderem rozwoju, właściwie liderem nie tylko polskim, ale też europejskim. PKB za 2025 rok to jest 860 miliardów złotych, czyli ponad 215 miliardów euro i to jest czołówka europejska. Więc mamy oczywiście znaczącą ilość firm, ale też startupów, spin-offów, tych, które właśnie w tej dziedzinie, w dziedzinie badań kosmicznych, technologii kosmicznych, też obronnych, no dzisiaj stanowią olbrzymi potencjał. No, dlatego też bardzo popieramy tę decyzję, mamy nadzieję korzystną dla nas, żeby Centrum Technologiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej właśnie znalazło się w metropolii warszawskiej. Mazowsze jest naprawdę bardzo dużym już dzisiaj hubem, jeżeli chodzi o instytucje naukowo-badawcze, ale też firmy. i też te firmy na początkowym fazie rozwoju, które właśnie w tym sektorze kosmicznym mają bardzo duże osiągnięcia.
1: Piotr Orlański, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek ESY, który jest dedykowany bezpieczeństwu, który ma być dedykowany bezpieczeństwu, czyli będą w nim rozwijane te technologie, które w jakiś sposób pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa Europy za pomocą środków satelitarnych czy środków związanych z przestrzenią kosmiczną. Ośrodek, który ESA w tej chwili chce powołać, byłby kolejnym krokiem zwiększającym te same, znaczy powiększającym aktywność w tym kierunku. Natomiast jakie tam będą konkretnie technologie dodatkowo rozwijane, to mi jest w tej chwili trudno powiedzieć. Proszę pamiętać, że istnieje bardzo wiele ośrodków ESA w Europie i każdy by chciał, żeby mu nie zabierano kawałka technologii i nie przenoszono do Polski. Wiem, że kilka innych ośrodków z całej Polski zgłosiło swój akces. Bardzo się cieszę, że wśród nich jest Mazowsze. Region mazowiecki to jest dokładnie przykład tego, co jest potrzebne dla takiego ośrodka. Ja sobie kiedyś policzyłem, mamy w sumie dobrze ponad 30% całego potencjału sektora kosmicznego w Polsce, tutaj na Mazowszu. I to jeśli chodzi o ilość firm. Natomiast gdyby policzyć nakłady czy wysokość projektów, które są realizowane przez te firmy, to na pewno byłoby dobrze ponad połowę całych nakładów w Polsce. Mamy kilka istotnych firm, które rzeczywiście stanowią podstawę w tej chwili rynku, znaczy sektora kosmicznego przemysłowego w Polsce. Mamy kilka uczelni, które bardzo intensywnie działają w tej chwili, zarówno jeśli chodzi o kształcenie inżynierów, jak i o kształcenie naukowców, którzy badają kosmos. Mamy wiele instytutów, chyba nigdzie w Polsce nie ma takiego nagromadzenia instytutów naukowych, które zajmują się, ja nie chcę powiedzieć podbojem kosmosu, eksploracją kosmosu, to może jest lepsze słowo. No i mamy Centrum Badań Kosmicznych, które od prawie 50 lat działa w tej dziedzinie i które rzeczywiście jest chyba w tej chwili najbliższe, jeśli chodzi o docelowe działania tego ośrodka ESOSkiego. To znaczy ośrodek ma zajmować się bezpieczeństwem. Uzyskanie bezpieczeństwa Europy za pomocą działań satelitarnych.
6: Adam Okniński, Łukasiewicz, Instytut Lotnictwa. Bez wątpienia jest to dostęp do nowych technologii, to znaczy do miejsca, gdzie decydować się będą kształt i postać prac dedykowanych do rozwoju sektora kosmicznego, a sektor kosmiczny oddziałuje tak naprawdę nasze życie codzienne, tak? Nie tylko w Warszawie, nie tylko w Polsce, ale wszystkich na świecie, bo tutaj wszystkie dane, czy satelitarne, i to mówimy nie tylko o zdjęciach, czyli danych zobrazowania, czy nawigacji satelitarnych, czy komunikacji satelitarnej, to wszystko się opiera na segmencie satelitarnym, tak? Natomiast lokalizacja tego w Warszawie bądź w metropolii mazowieckiej, lokalizacja właśnie ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej, to bez wątpienia też szansa na to, żebyśmy też te polskie interesy przekładali bezpośrednio na nasze projekty, gdzie ten komponent zarówno badawczy, jak i przemysłowy Polski będzie tylko rósł.
2: A warto dodać, że o lokalizacji centrum Europejska Agencja Kosmiczna zdecyduje w najbliższych miesiącach. Święto ulicy Stalowej. Rusza Festiwal Warszawskiej Pragi. Tegoroczna edycja odbędzie się dziś i jutro, a wszystko pod hasłem Stara Praga, Nowa Praga. W specjalnych festiwalowych namiotach na uczestników czekać będzie wiele atrakcji.
7: Będzie strefa praskiego relaksu, gdzie będą wystawy. Będą gry wielkoformatowe, warsztaty malarskie, pokaz breakdance'u.
2: Mówi Klaudyna Desperat-Krawczyńska z Domu Kultury Praga. Pierwsze warsztaty ruszają o 12, a całą ich listę znajdziecie na stronie wydarzenia. Japonka Józefa Pankiewicza trafi na aukcję. Sensacyjne dzieło polskiego malarza spędziło kilkadziesiąt lat w prywatnej kolekcji. Teraz ma szansę stać się jednym z najdrożej sprzedanych obrazów w historii polskiego rynku sztuki.
8: Japonka jest estymowana na 12-20 milionów złotych. Spodziewam się, że trafi do jakiejś wybitnej polskiej kolekcji prywatnej.
2: Mówił nam Tomasz Dziewicki z domu aukcyjnego DESA. Obraz z początku XX wieku można obejrzeć bezpłatnie w domu aukcyjnym jeszcze do 18 czerwca.
9: SK Warszawa News.
10: Puszcza Kampinoska wielu osobom kojarzy się z zieloną plamą pod Warszawą, a to w rzeczywistości skomplikowany przyrodniczo i historycznie labirynt tuż obok miasta. Dla warszawiaka to wciąż po prostu las. Co jest w nim tak wyjątkowego poza bliskością stolicy?
11: Leży na północny zachód od Warszawy, w Pradolinie Wisły. To naturalna niecka, w której przez tysiące lat gromadziły się piaski, muły i torfy. Puszcza ma równoleżnikowy układ pasów. Dawne koryto Wisły, tarasy zalewowe i wydmowe, a dalej na przemian wydmy i bagna. Ten rytm piasku i wody tworzy niepowtarzalny krajobraz pełen kontrastów.
10: Czyli naturalna zebra. Pas piasku, pas bagna. Niezbyt łatwy teren do życia.
11: Dla ludzi bywał trudny, ale dla przyrody to raj. Wydmy to dawne piaszczyste łachy uformowane przez wiatr. Między nimi leżą bagna i torfowiska wypełniające dawne nurty Prawisły. Powstała mozaika suchych wyniesień i chłodnych, wilgotnych zagłębień.
10: A klimat? Mówi się, że w Kampinosie pogoda potrafi zaskoczyć.
11: Klimat różni się od warszawskiego. Wiatry są słabsze, częściej pojawiają się mgły. Na wydmach piasek nagrzewa się jak na pustyni, a nocą zdarzają się przymrozki. Podczas gdy na bagnach jest chłodniej i bardziej wilgotno.
10: Czyli kilka kroków i jakby dwie różne strefy klimatyczne. A rośliny? Kampinos to nie tylko sosny.
11: Dominują bory sosnowe. Część drzew ma ponad 200 lat, ale wiele to sztuczne monokultury. Naturalnie lasy liściaste powinny zajmować większość powierzchni. Dziś rosną głównie na bagnach. Stopniowo zastępuje się monokultury lasami mieszanymi. Są tu też rzadkie gatunki, jak chamedafne północna, wiśnia kwaśna o charakterze stepowym czy brzoza czarna.
10: Rośliny roślinami, ale symbolem puszczy jest łoś.
11: Łoś był tu kiedyś powszechny, potem wyginął. Udało się go przywrócić w latach 50. XX wieku i dziś znów jest częstym widokiem. Podobnie bóbr. Zniknął w XIX wieku, a w 1980 roku sprowadzono kilka osobników i wypuszczono w uroczysku Cichowąż. Żyje tu też ryś euroazjatycki, wydra, lis, jeleń, sarna, dzik, jenot, borsuk, a od 2013 także wilk szary. Z ptaków spotkamy bociana czarnego, bielika, żurawia czy derkacza. Nie powiodła się jedynie próba przywrócenia żółwia błotnego.
9: To jest magazyn lokalny radia SK Warszawa.
10: Przyroda robi wrażenie, ale Kampinos to też miejsce, w którym odbija się historia Polski od średniowiecza po wiek XX.
11: Przez długi czas puszcza była niemal dziewicza. Pierwsze osady, takie jak Truskaw i Wólka Zaborowska, pojawiły się dopiero w wieku XV, a późniejsza eksploatacja doprowadziła do dużych zniszczeń.
10: Czyli klasyka. Najpierw las wydaje się niewyczerpany, a potem nagle brakuje drewna. A przecież puszcza była też miejscem polowań dla królów.
11: Polowano tu na łosie, jelenie i dziki. Bywali tu Władysław Jagiełło, Jan III Sobieski i Stanisław August Poniatowski. Tędy w 1410 roku podążał pod Grunwald Jagiełło. W czasie powstania styczniowego las dawał schronienie walczącym, a we wrześniu 1939 stał się miejscem walk i masowych mordów, szczególnie w okolicach Palmir.
10: Ta warstwa pamięci jest bardzo mocna. Jak wyglądał wiek XX dla Kampinosu?
11: W wieku XIX meliorowano bagna i wycinano olsy. Podczas I wojny światowej zniszczono kolejne połacie lasu. Po stratach z II wojny światowej rozpoczęto działania, które doprowadziły w 1959 roku do utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego.
10: Czyli od intensywnej wycinki do Parku Narodowego w kilkadziesięcioleci. A jak wygląda obecna ochrona?
11: Park ma 22 obszary ochrony ścisłej. To 12% powierzchni, gdzie przyroda rozwija się bez ingerencji człowieka. Około 80,4% to obszary ochrony częściowej, a 7,6% ochrony krajobrazowej. Od 2000 dobre Kampinos jest częścią rezerwatu biosfery Puszcza Kampinoska, a Parlament Europejski uznał go za ostoję ptaków o randze europejskiej.
9: To jest magazyn lokalny radia SK Warszawa. SK Warszawa.
10: Wspomniałaś, że cały kompleks ma około 670 km2. To sporo jak na sąsiedztwo dużej metropolii.
11: Około 270 km2 zajmują lasy. Reszta to bagna, łąki, wydmy i tereny przekształcone przez człowieka. Większość należy do Kampinoskiego Parku Narodowego, a niemal cała woda pochodzi z opadów, więc długotrwałe susze są tu bardzo odczuwalne.
10: czyli Puszcza Kampinoska, to nie tylko zielone płuca w pobliżu Warszawy, ale też żywe laboratorium, w którym widać, jak przyroda reaguje na zmiany klimatu i działalność człowieka.
11: Tak, to miejsce, w którym spotykają się geologia, klimat, bogata flora i fauna oraz bardzo gęsta warstwa historii. Od królewskich polowań, przez powstania i wojny, po współczesne programy ochrony przyrody.
9: To jest magazyn lokalny Radia SK Warszawa.
10: Puszcza Kampinoska kojarzy się z lasem tuż za Warszawą, ale nazwa brzmi tajemniczo. Skąd właściwie wzięło się to Kampinoska?
11: Od miejscowości Kampinos. Najstarsza wzmianka z końca XIV wieku mówi o Białym Mieście. Później pojawiają się formy Kapinos i Kapinos. Do dziś nie ma zgody, skąd dokładnie wzięła się ta nazwa.
10: Czyli jest kilka hipotez i żadna nie jest pewna. Która jest najbardziej przekonująca?
11: Jedna teoria odwołuje się do łacińskiego campus noster, czyli nasze pola. Inna, bardziej romantyczna, przypisuje nazwę słowom króla Jana III Sobieskiego podczas polowania, ale trudno to udowodnić. Bardziej przyziemne wyjaśnienie wiąże nazwę z lokalną gwarą. Wśród bagien były kępy suchego terenu. Kampy. Stąd Kampinos, jako miejsce kęp pośród mokradeł.
10: To brzmi najbardziej wiarygodnie. A kiedy pojawia się określenie Puszcza Kampinoska?
11: Na początku XVIII wieku, a na dobre weszło do codziennego języka dopiero w połowie XX stulecia.
10: Czyli sama puszcza jest dużo starsza niż jej obecna nazwa, a jednocześnie przewija się w wielu ważnych momentach historii Polski.
11: Już w 1410 roku król Władysław Jagiełło prowadził zachodnim skrajem puszczy wojska w stronę Grunwaldu, przeprawiając się pod Czerwińskiem przez Wisłę, po moście łyżwowym zbudowanym na łodziach.
10: A później Kampinos wraca przy kolejnych zrywach niepodległościowych.
11: Podczas insurekcji kościuszkowskiej w 1794 północnym obrzeżem lasu maszerowały z Warszawy wojska generała Henryka Dąbrowskiego. A w rejonie Brochowa i Kamionu doszło do walk z Prusakami.
10: W powstaniu styczniowym lasy były często ostatnim schronieniem. Jaką rolę odegrała wtedy Puszcza Kampinoska?
11: Stała się azylem dla powstańców. Warszawska młodzież uciekała tu przed branką do carskiego wojska. W dworku w Kampinosie mieścił się sztab Zygmunta Padlewskiego. A 14 kwietnia 1863 roku oddział Dzieci Warszawy stoczył bitwę z wojskami carskimi pod Budą Zaborowską. Puszcza dawała schronienie, utrudniała pościg i ułatwiała konspiracje.
9: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Warszawa.
10: Z jednej strony wielka historia, z drugiej codzienne życie ludzi, którzy te lasy zasiedlali. Jak wyglądały początki osadnictwa w Puszczy Kampinoskiej?
11: Do XV wieku tereny puszczy należały do książąt mazowieckich, a w 1467 zostały włączone do korony i traktowane jak cenne dobra, które można oddać w zastaw pieniężny. Później, w 1590 roku, włączono je do królewszczyzn i zaczęto wydzierżawiać.
10: Czyli las był czymś w rodzaju zabezpieczenia kredytu. Kto starał się o dzierżawę takiego lasu?
11: Znaczący obywatele Rzeczypospolitej, przyciągani bogactwem drewna i możliwością spławiania go Wisłą. Puszcza była jednym z ważniejszych magazynów surowca drzewnego na Mazowszu. Słynęła z sosen masztowych, wysokich i prostych, idealnych na maszty okrętowe, po które przyjeżdżano aż z Gdańska.
10: Czyli dzisiejszy spacerowy las był kiedyś zapleczem stoczni, a kiedy pojawiają się pierwsze wsie?
11: Na obrzeżach puszczy w XV wieku pojawia się Wilków, a pod koniec tego stulecia Wiejca. Król Kazimierz Jagiellończyk za kilka tysięcy florenów przekazał kilka osad puszczańskich, w tym Wilków, Wiejce, Głusk, Rybitwę, Wolę oraz Kampinos, wcześniej znany jako Białe Miasto.
10: A co z osadnictwem wewnątrz puszczy, nie tylko na obrzeżach?
11: Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na drewno sięgano głębiej w las. W XVIII wieku pojawiło się osadnictwo budnicze, od prowizorycznych bud, w których mieszkali ludzie karczujący las. Tereny budników stały się zaczątkiem późniejszych wsi. Po wykarczowaniu lasu wchodziło rolnictwo, a tymczasowe osady przekształcały się w stałe miejscowości.
9: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Warszawa. To warto wiedzieć.
10: W historii Kampinosu jest jeszcze jeden ciekawy wątek. Osadnicy znani jako Olędrzy. To brzmi trochę egzotycznie jak na okolice Warszawy.
11: Nad Wisłą na terenie Puszczy Kampinoskiej pojawili się osadnicy holenderscy, słynący z umiejętności radzenia sobie z wodą i terenami zalewowymi. Miejscowa ludność nazywała ich Olędrami. Osiedlano ich na prawie holenderskim, które dawało im wolność osobistą, samodzielność i przywileje w zamian za zagospodarowanie podmokłych terenów i zabezpieczenie ich przed wodą.
10: I to właśnie oni zostawili po sobie charakterystyczne elementy krajobrazu nadwiślańskiego, które widać do dziś. Jakie to ślady?
11: Wyniesione fragmenty terenu, na których stawiano domy oraz miedze obsadzone wierzbami i topolami. Między drzewami stawiano wiklinowe płotki, tak zwane izbice, które hamowały pęd wód powodziowych i zatrzymywały żyzne na muły, dzięki czemu ziemia stawała się bardziej urodzajna.
10: Czyli Puszcza Kampinoska to nie tylko las i ścieżki spacerowe, ale też żywe archiwum tego, jak ludzie uczyli się współpracować z przyrodą.
11: W nazwach miejscowości, w układzie wsi, w starych groblach i nasypach zapisano historię walki o przetrwanie, wolność i codzienny chleb. Kampinos to miejsce, w którym polityka, gospodarka i przyroda splatają się w jedną opowieść. Od średniowiecza aż do dziś.
9: To jest magazyn lokalny Radia SK Warszawa. SK Warszawa.
10: Puszcza Kampinoska kojarzy się z zieloną plamą obok Warszawy, ale mało kto wie, jak blisko jest od bloków do dzikiej przyrody. Jak to wygląda na mapie?
11: Jej skraj zaczyna się już kilka kilometrów za granicami Warszawy. Wystarczy minąć ostatnie osiedla i krajobraz zmienia się w mozaikę lasów, wydm, bagien i łąk położonych w pradolinie Wisły, między Wisłą, Bzurą i skarpą równiny Łowicko-Błońskiej.
10: Czyli z jednej strony wielkie miasto, z drugiej Wisła, a pomiędzy nimi zielony bufor. A jak duży jest ten zielony sąsiad Warszawy? To około 670 km2. Nie jednolity las, lecz wydmy porośnięte sosnami, podmokłe obniżenia, torfowiska, łąki i lasy liściaste, które są miejscem spacerów, naturalną barierą klimatyczną, filtrem powietrza i ogromnym magazynem bioróżnorodności. Wspomniałaś o Sochaczewie i kolejce wąskotorowej. To tylko atrakcja turystyczna, czy ma głębszy związek z puszczą? To coś więcej niż przejażdżka. Dawniej służyła gospodarce regionu. Dziś stała się symbolem spokojniejszego kontaktu z przyrodą, pokazując, jak krajobraz przechodzi od zabudowy miejskiej do coraz dzikszych fragmentów lasu. Brzmi jak wehikuł czasu. A jak długo ten las pozostawał naprawdę dziki, zanim człowiek zaczął w nim mieszać? Przez wieki puszcza była niemal dziewicza, bo bagna i wydmy utrudniały osadnictwo. Dopiero w XV wieku pojawiły się pierwsze osady, a w XVI wieku lasy weszły w skład majątków królewskich i stały się ważnym zapleczem gospodarczym państwa. Czyli od tego momentu zaczęło się intensywne korzystanie z zasobów. Jak to wyglądało? Wycinano ogromne ilości drzew. Drewno spławiano Wisłą do Gdańska, a z drewna i żywicy wyrabiano smołę, potaż, dziegieć oraz węgiel drzewny dla hutnictwa, szkła i stoczni. Największe zniszczenia przyniósł wiek XVIII. A dzika zwierzyna? Puszcza kojarzy się z łosiami, jeleniami, dzikami. Była ważnym terenem łowieckim królów, ale wraz z wycinką i osadnictwem wiele gatunków wytrzebiono lub zepchnięto na niewielkie obszary. Brzmi jak miejsce, które było świadkiem także politycznych i militarnych wydarzeń. Czy puszcza przewija się przez najważniejsze momenty dziejów Polski? Tak, od przemarszu wojsk Władysława Jagiełły pod Grunwald, przez dywizję Henryka Dąbrowskiego, po oddziały Powstania Styczniowego. Las wielokrotnie dawał schronienie i stanowił tło ważnych wydarzeń. A wiek XX? Wrzesień 1939 roku też odcisnął tu swoje piętno.
11: We wrześniu 1939 roku lasy Kampinosu były miejscem ciężkich walk i masowych mordów, szczególnie w okolicach Palmir. Po całej puszczy rozsiane są samotne mogiły i cmentarze, które do dziś przypominają o dramatycznej historii tego miejsca.
10: To musi robić ogromne wrażenie, kiedy w środku lasu nagle pojawia się cmentarz albo pojedyncza mogiła. Z jednej strony przyroda, z drugiej historia, która nie pozwala o sobie zapomnieć.
9: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Warszawa.
10: Przejdźmy do tego, jak dziś chroni się ten obszar. Kampinoski Park Narodowy to nazwa, którą wiele osób zna, ale co kryje się za tym statusem?
11: To serce puszczy i jeden z najważniejszych obszarów chronionych w Polsce. Wyznaczono tu 22 obszary ochrony ścisłej, stanowiące 12% powierzchni parku, a reszta to głównie obszary ochrony częściowej i krajobrazowej, co pozwala łączyć bardzo rygorystyczną ochronę z bardziej elastycznym podejściem, tam gdzie pojawiają się turyści.
10: A co z terenami wokół parku? Przecież las nie kończy się nagle na granicy administracyjnej.
11: Wokół parku rozciąga się otulina o powierzchni ponad 37 tysięcy hektarów. To strefa buforowa, która ma chronić park przed zbyt silną presją z zewnątrz, tak aby zabudowa i inwestycje nie niszczyły jego wartości.
10: A jak wygląda uznanie międzynarodowe? Często mówi się, że Kampinos to nie tylko polski skarb, ale też ważne miejsce w skali Europy.
11: Od 2000 do roku park ma status rezerwatu biosfery Puszcza Kampinoska w ramach programu UNESCO, w którym łączy się ochronę przyrody z badaniami naukowymi i edukacją, a Parlament Europejski uznał go za ostoję ptaków o randze europejskiej, kluczową dla wielu gatunków lęgowych i migrujących.
10: Czyli z jednej strony lokalny las za rogiem Warszawy, a z drugiej miejsce obecne w globalnych raportach o ochronie przyrody. Jeśli spojrzymy na królewskie polowania, wycinkę, powstania, wrzesień 1939 roku i dzisiejszy status rezerwatu biosfery, to jak dziś myśleć o Puszczy Kampinoskiej?
11: Jak o żywym archiwum historii przyrody i ludzi. W ciągu jednego dnia można zobaczyć ślady dawnej gospodarki leśnej, powstańczą mogiłę i usłyszeć klangor żurawi nad Mokradłem. To przypomnienie, że nawet w cieniu dużej aglomeracji istnieje przestrzeń, gdzie przyroda ma pierwszeństwo, a człowiek jest gościem, nie właścicielem.
9: SK Warszawa News.
2: Agata Chruściak, zapraszam. Fort Bema bez wody, długotrwająca susza i niewielka ilość opadów niszczą lokalny krajobraz. Mieszkańcy proszą o pomoc, a urzędnicy wciąż szukają rozwiązania problemu. O tym, jak wygląda sytuacja na Bemowie, Małgorzata Zawada.
12: W ostatnim czasie poziom wód w Forcie Bema drastycznie spadł. Mieszkańcy, którzy często odwiedzają to miejsce, martwią się o lokalną przyrodę i pytają, jak problem zostanie rozwiązany.
13: Szkoda, nie wiem, jaka jest przyczyna, bo tutaj są jakieś plotki, że to pozwolenie wodnoprawne tej wody Oli Dygocańskiej nie zezwala na dopuszczanie wody. Nie wiem, czy to są kwestie budownictwa nowego wokół fortu, które odwadniają podbudowę, także nie wiem, skąd się to bierze, ale na pewno przykro. To już widać chociażby po kaczkach, które lata tutaj było bardzo dużo, obecnie to sporadycznie, kiedy napada, to jakaś większa kałuża, jak się trafi, to kiedy się pojawiają, więc myślę, że może być z tym problem.
14: Bardzo widać. Szkoda kaczek. Jest mało małych kaczek, nie ma ryb, nie ma kajaków, nie ma wody.
15: Znaczy generalnie burmistrz powinien się wziąć do roboty, nie? Od tego bym zaczął.
16: Kaczki się skumulowały w jednym miejscu, nie mają wody. I to noszą płatki owsiane i dokarmia. Chowają się jakieś słońce po tych krzakach. Myślę, że przetrwają, no, deszcz nie musi być kiedyś.
12: Do burmistrza dzielnicy skierowane zostało pismo żądające natychmiastowej interwencji. Petycję podpisało już prawie 2000 osób. Mieszkańcy czekają na nowe pozwolenie wodoprawne, które zwiększy limit poboru wody ze studni w okresach suszy. Liczą też, że do zbiornika zostaną przekierowane wody odpadowe z okolicznych osiedli oraz pobliskiej trasy S8, a cała fosa zostanie poddana technicznemu zabezpieczeniu, aby woda z niej nie uciekała. Jak mówi Maciej Kmita, rzecznik prasowy dzielnicy Bemowo, urząd rozumie troskę mieszkańców i szuka sensownych rozwiązań.
17: Mieszkańcy są zatroskani o los gatunków, przede wszystkim o los kaczak. I chwała im za to i tak naprawdę całkowicie to rozumiemy. My również pochylamy się nad tym problemem. Tam są zawarte pewne rozwiązania, tak jak powiedziałem, które są już realizowane, tylko no, przyczyny suszy hydrologicznej niestety kładą się cieniem na te działania. Tego nie możemy już ominąć. Tak jak to pismo do Wód Polskich, ono już wcześniej zostało przesłane. Chociażby w tej petycji pojawia się kwestia zrzutu wody opadowej. No tylko ten zrzut już jest od lat. Tylko tej wody po prostu nie ma. Bo my zrzucamy wodę opadową z pobliskich osiedli czy z ośrodka piłki nożnej. Natomiast wody opadowej nie ma. Więc siłą rzeczy te rozwiązania nie są już efektywne. Jaka będzie przyszłość tego zbiornika, czas pokaże. Na pewno przeanalizujemy wszelkie rozwiązania. Natomiast nawet jak pójdziemy na Łosiowe Błota, czyli rezerwat przyrody, również znajdujący się na Bemowie, to tam mamy taką kładkę, która kiedyś była w środku wody. W tym momencie jest w środku pola, pastwiska. Dlatego no, to najlepiej pokazuje, jaką mamy w tej chwili suszę. Musimy pamiętać, że zbiornik przy forcie Bema, on jest zbiornikiem sztucznym. On został utworzony w 2000 roku. Tam po prostu były samosiejki, było pastwisko. I to połączenie z tych wód opadowych z pobliskich osiedli zostało wówczas wykonane. Ta woda jest oczyszczana przez separatory i jest tam wtłoczana. Natomiast teraz mamy po prostu problem z suszą i z opadami. Analizujemy, sprawdzamy i bardzo dziękujemy mieszkańcom za to, że podejmują takie swoje oddolne inicjatywy. Myślę, że takim wspólnym wysiłkiem uda nam się coś w tej sprawie zrobić.
12: Problem suszy pojawia się nie tylko w Forcie Bema.
17: My to już tak naprawdę obserwujemy od kilku lat, ponieważ no, susza hydrologiczna postępuje. Niski poziom opadów przede wszystkim. Widzimy to właściwie w całej Warszawie. W całej Warszawie mamy bardzo niski poziom wód, więc siłą rzeczy dotknęło to też naszych fortów Bema i naszych zwierząt. My oczywiście cały czas się konsultujemy, czy to z hydrologami, czy to z ornitologami. W tym momencie znaleźliśmy już rozwiązania. Planujemy wydzielić, wygrodzić część tego zbiornika, tak by móc tam zrzucić określoną ilość wody, żeby te kaczki, bo je chcemy chronić w tym przypadku, miały możliwość korzystania z tego akwenu, w jakikolwiek sposób i przeżycia. My tak naprawdę musimy przeprowadzić inwentaryzację gatunków, dlatego że pojawiły się pomysły, czy to w petycji, która gdzieś tam funkcjonuje w przestrzeni publicznej w internecie, dotyczące tego, żeby na przykład pogłębiać dno. Jeżeli przystąpilibyśmy w ogóle do pogłębienia dna, to musielibyśmy przede wszystkim dokonać inwentaryzacji gatunków. Natomiast w tym momencie najbardziej poszkodowane są kaczki, szczególnie młode, które nie przelecą sobie na inne zbiorniki. Są atakowane przez wrony, więc my tutaj musimy je przede wszystkim ochronić. Dlatego podjęliśmy działania. Właśnie w tym momencie wykonawca szacuje koszty wybrudzenia i jest duża szansa, że w tym tygodniu jeszcze rozpocznie pracę. Będziemy szukać jakichś rozwiązań, dlatego że zależy nam na zachowaniu przede wszystkim unikalności przyrodniczej tego terenu, no i ochronie gatunków. Więc tutaj nasz Wydział Ochrony Środowiska podejmuje wszelkie starania, działania. Wystąpiliśmy między innymi do Wód Polskich o stosowne dokumenty. Również to było ujęte w tej petycji. My to już zrobiliśmy. Natomiast musimy pamiętać, że jeżeli chcielibyśmy napełnić cały zbiornik przy Forcie Bema wodą, to musielibyśmy to zrobić z ujęcia wody oligoceńskiej czwartorzędowej. To jest w tej chwili infrastruktura krytyczna dla mieszkańców. Czyli w przypadku, kiedy coś by się wydarzyło. Mieszkańcy już dzisiaj nawet korzystają z tej wody w przypadku awarii wody, ale korzystają też na co dzień normalnie, biorą tę wodę z ujęcia. Więc musimy pamiętać, że szczególnie w takich niepewnych czasach, można powiedzieć geopolitycznych, ta infrastruktura krytyczna jest nam krytycznie potrzebna.
2: Jak reagować w sytuacji kryzysowej i unikać zagrożeń? O tym mówili najmłodszym ratownicy i policjanci podczas pikniku Wiedza ratuje życie. Imprezę zorganizowano w siedzibie głównej lotniczego pogotowia ratunkowego na warszawskim lotnisku Bemowo. Uczniowie oprócz pokazu akcji służb po pozorowanym wypadku mogli zobaczyć też sprzęt wykorzystywany przez podniebnych medyków. Tłumaczy dr Marcin Podgórski, dyrektor RPR-u.
18: Elementy związane z ubraniami ochronnymi, z kaskami, ale również chcielibyśmy zwrócić uwagę, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy. Bo niejednokrotnie to dzieci są świadkami zdarzenia. Wspólnie ze służbami podjęliśmy taką aktywność i taką inicjatywę. Mogę powiedzieć przekornie, po to, żebyśmy mieli mniej roboty. I taka jest główna tego idea, żebyśmy dbali o wspólne bezpieczeństwo.
19: I największą uwagę chyba na dzień dobry przykuwa śmigłowiec od środka.
18: Pewnie śmigłowiec jest takim elementem, który jest rzadziej dostępny w różnego rodzaju aktywnościach i może rzadziej widziany. On jest jednym z elementów systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, czyli wykorzystanie tego statku powietrznego do tego, żeby skrócić czas dotarcia do szpitali specjalistycznych, jeżeli taka jest potrzeba.
19: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
20: Dużo guzików jest. No, na pewno jest to ciekawe wrażenie dla mnie. Pierwszy raz w takim helikopterze właśnie ratunkowym i na pewno jest to bardzo fajne przeżycie. Chciałbym się przelecieć kiedyś takim helikopterem.
19: Ale chyba nie jako pacjent, co?
20: Nie. No, raczej nie jako pacjent. Po prostu, żeby tak przeżyć, jakby takie przeżycie.
21: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
19: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
21: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, to można odpalić. Chyba
19: to może nie klikajmy lepiej.
21: Mi nie przeszkadza, mogę lecieć.
19: Chcielibyście w tym zawodzie pracować kiedyś?
21: Na pewno byłoby to ciężkie, ale prawdopodobnie mógłbym.
20: Nie jest to jeden z najprostszych zawodów, ponieważ cały czas musisz być jakby w ruchu, tak jakby, bo jeżeli coś się stanie, to od razu zostajesz wezwany.
22: Jednak praca taka to też jest obciążenie psychiczne i też jest trochę, może być ciężka, no bo jednak ty się walczy o życie ludzi czasami, w większości miejsc i zdarzeń.
19: A czego się tutaj dzisiaj nauczyliście? Co jest najważniejsze, jak widzicie, że ktoś potrzebuje pomocy?
23: Na pewno zadzwonić po jakieś pogotowie, tak? Jak umie się udzielić pomocy, to też udzielić, no bo to jednak może uratować życie.
2: A na pikniku Wiedza ratuje życie był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun.
9: SK Warszawa.
2: Stara Praga, nowa Praga, tak brzmi hasło tegorocznej edycji Święta ulicy Stalowej. Na warszawskiej Pradze w najbliższy weekend pojawią się festiwalowe namioty. O tym, co w nich czeka, opowie Małgorzata Zawada.
12: Koncerty, wystawy, warsztaty i spacery. To tylko część atrakcji przygotowanych przez organizatorów festiwalu i mieszkańców warszawskiej Pragi. Duża festiwalowa scena stanie w okolicy stacji metra Szwedzka. Przygotowane koncerty ucieszą fanów rapu, alternatywnego rocka czy miejskiego folkloru. Tak mówi Klaudyna Desperat-Krawczyńska, jedna z organizatorek święta.
0: W sobotę na festiwalowej scenie zagra orkiestra Wichajster z naszą praską legendą Henkiem Małolepszym, więc będzie to gratka dla fanów miejskiego folkloru, ale także w niedzielę zagości miejski folklor, bo mała orkiestra dancingowa zabierze nas na dancing do przedwojennej Warszawy. Ale nie tylko, fani miejskiej kultury znajdą coś dla siebie, bo fanów hip-hopu i jazzu z pewnością ucieszy sobotni występ projektu Łona Konieczny Krupa. Nie jest to właśnie ani hip-hop, ani jazz, jest to widowisko oparte na słowie, rytmie i emocjach. Zresztą Łona jest znanym artystą, więc na pewno też przyciągnie wiele osób, nie tylko z Pragi. Z kolei wielbicieli alternatywnego rocka ucieszy niedzielny koncert Spiętego, czyli Huberta Dobaczewskiego, znanego oczywiście zespołu Laocze. To jest jego solowy projekt, bardzo już w tym momencie popularny. Jeśli chodzi o najmłodszych, to będzie koncert popularnych czereśni. Ten koncert był w ubiegłym roku na święcie ulicy Stalowej, jednak rodzice i dzieci wypisywali do nas i prosili o to, żeby zrobić powtórkę, więc uznaliśmy, że musimy to zrobić. A jest to taka dziecięca odsłona twórczości Andrzeja Zagajewskiego, czyli frontmana folk-punkowej grupy Hańba. I jest to zespół, który śpiewa o ważnych rzeczach, o ochronie przyrody, o różnorodności, o miłości do innych ludzi, poszanowaniu innych ludzi. Oczywiście są to teksty skierowane do najmłodszych, ale nie infantylne.
12: Na festiwalowiczów czeka kilkanaście namiotów z atrakcjami przygotowanymi przez mieszkańców.
0: Mieszkańcy wychodzą ze swoimi pomysłami, spotykamy się z nimi regularnie przed festiwalem, wysłuchujemy, jakie jest zapotrzebowanie w tym roku, ale też to nie są tylko rozmowy, tylko również konkrety, bo ogłaszamy program Inigranty i to jest taki program, który ma na celu zaangażowanie mieszkańców, lokalnych twórców, artystów w tworzenie święta ulicy Stalowej i podkreślamy ten charakter sąsiedzki wciąż, mimo że festiwal się tak bardzo rozrósł, to festiwalowe namioty, które będą rozstawione wzdłuż ulicy, będą wypełnione właśnie działaniami mieszkańców. Namioty

0: Dla tych, których interesuje właśnie Gwara Warszawska, pokaz mody studentów ASP, więc to wszystko będzie się działo w międzyczasie, również koncerty, małe koncerty na ulicy, a koncerty główne na scenie festiwalowej odbywają się w sobotę od 18.30 do 21.30, czyli orkiestra Wichajster, Łona Konieczny, Krupa, a od 22.00 do 1.00 nocy Silent Disco z trzema kanałami tematycznymi, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, bo pozwala na przedłużenie festiwalu w sobotni wieczór, jednocześnie nie przeszkadza to mieszkańcom.
1: Festiwal organizowany jest od 5 lat. Jak sama nazwa wskazuje, pomysł narodził się z chęci zwrócenia uwagi na wyjątkowość ulicy Stalowej.
0: Znajduje się na niej wiele pracowni artystycznych, wiele ciekawych miejsc, restauracji, kawiarni. Ulica Stalowa w XIX wieku to była ulica Nowopraska, wtedy tętniła życiem, jednak po II wojnie światowej bardzo straciła na swoim znaczeniu. Tak jak te okolice, Stara Praga, Nowa Praga, być może przez jakiś czas nie miały dobrej sławy, ale teraz to się zmienia. Praga bardzo pięknieje, właśnie szczególnie ulica Stalowa i te okolice. W pobliżu cieszy oczy zrewitalizowany Pałacyk Konopackiego, czyli siedziba Domu Kultury Praga, w której się znajdujemy. A na samej ulicy Stalowej jest bardzo dużo ciekawych miejsc, do których warto zajrzeć także podczas święta. Festiwal myślę, że zdążył już zyskać miano takiej nowej praskiej tradycji. Na początku było to święto stricte sąsiedzkie i nadal takie jest, tylko coraz więcej mieszkańców nie tylko Pragi, ale także lewobrzeżnej Warszawy i nie tylko Warszawy przyjeżdża właśnie zobaczyć ulicę Stalową, Nową Pragę i skorzystać z naszej bogatej oferty. Tegoroczne hasło Stara Praga, Nowa Praga ukazuje różnorodne oblicza dzielnicy, bo Praga, bardzo, jak już wspomniałam, bardzo się zmienia. Z miejsca, które było uznawane za niebezpieczne, staje się miejscem, gdzie wiele osób chce mieszkać, gdzie wielu artystów tworzy i ma swoje pracownie.
1: Na święto ulicy Stalowej dojedziecie specjalnym zabytkowym tramwajem oznaczonym literą S. Cały harmonogram i szczegóły festiwalu znajdziecie na Facebooku i stronie internetowej Domu Kultury Praga.
2: SK Warszawa News.
3: Agata Kluściak, zapraszam. Bez tęczy na Placu Zbawiciela. Replika słynnej instalacji miała powstać w ramach budżetu obywatelskiego. Miasto musiało zrezygnować z projektu ze względu na prawa autorskie. Zamiast tego postanowiono posadzić klomb z kwiatami, tłumaczy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Skoro nie mamy praw autorskich, no to trudno było tutaj o realizację innego pomysłu. Mam nadzieję, że on będzie bardzo estetyczny i nie będzie budził żadnych kontrowersji.
3: Tęcza na Placu Zbawiciela powstała w 2012 i została rozebrana 3 lata później. Budziła sporo kontrowersji, a w 2013 doszło do jej podpalenia.
2: SK Warszawa.
3: Zespół działa na rekomendacje, co dalej z problemem dzików w Warszawie. Jest jeszcze za wcześnie, przyznaje prezydent Warszawy, a chodzi o pracę nowo powołanego zespołu do spraw dzikich zwierząt w stolicy. Ma się on zajmować m.in. walką z rosnącą populacją dzików w granicach miasta. Zespół składa się z ponad 30 osób. Według danych leśników w Warszawie żyją 3000 dzików. Pojawiają się na osiedlach, a już nie tylko na obrzeżach miasta. Wśród rozważanych scenariuszy znajdują się m.in. rozwiązania utrudniające dzikom poruszanie się po gęsto zabudowanych obszarach, a także weryfikacje konieczności ich ewentualnego odstrzału. Warszawskie powitanie lata, koncerty największych gwiazd i nawiązanie do słowiańskich tradycji. Już 20 czerwca do multimedialnego parku Fontan wrócą Wianki nad Wisłą, jedno z największych plenerowych wydarzeń w stolicy. A w programie znalazły się zarówno rodzinny piknik świętojański, jak i wieczorne koncerty z udziałem czołowych polskich artystów. O tegorocznej edycji opowiada dyrektor stołecznej estrady Andrzej Matusiak, z którym rozmawiała nasza reporterka Marta Radio.
5: Wianki nad Wisłą 2026 to jest wydarzenie, którego historia liczy już ponad 30 lat. Co na nas czeka w tym roku?
6: W tym roku czeka nas, jak zwykle, mnóstwo atrakcji. Przede wszystkim, pamiętając o naszej tradycji, staramy się, aby kolejna edycja tego wydarzenia była lepsza niż poprzednia. To oczywiście wielkie wyzwanie dla nas, organizatorów, dlatego Od kilku miesięcy już pracujemy i nad programem, nad koncepcją, nad tym, co pokażemy warszawiakom, do czego zapraszamy i dlaczego ta impreza ma być lepsza od pozostałych. Oczywiście mówię to z lekkim przymrużeniem oka, ale nasza praca polega na tym, że skupiamy się na programie, chcemy zaprezentować innych artystów, jakiś inny pomysł, jeśli chodzi o koncerty, te wielkie, w tym również koncert telewizyjny, który jest transmitowany live, nie ma tutaj nawet sekundy poślizgu, wszystko się może zdarzyć, ale no, taka jest koncepcja, żebyśmy pokazywali prawdziwą sytuację i nic już tutaj nie zmieniali. Natomiast w ciągu dnia sam piknik, to co się dzieje w Wiosce Świętojańskiej, plecenie wianków, te kolory, ludzie, którzy stają się bardziej kolorowi, bo dziewczyny z kwiatami na głowie, pięknymi wiankami, najczęściej robionymi własnoręcznie. No i współpraca z naszymi florystkami, które pomagają robić te osobiste wianki, ale i też ten wielki, który popłynie Wisłą. Wieczorem jest wodowanie, jest to połączone z korowodem barwnym, z muzyką, głównie muzyką folkową, która cały czas króluje na naszej imprezie w różnych odmianach. No i oczywiście wiele, wiele atrakcji kulinarnych, które są nie bez znaczenia, dlatego, że na takim pikniku ludzie wędrują czasami godzinami po różnych stoiskach, które tam na nich czekają. No i oczywiście można spotkać się z kuchnią głównie mazowiecką, przygotowaną przez koła gospodyń wiejskich, i to te najlepsze, które w konkursie, który jest organizowany przez Mazowsze, wygrały, stają się częścią naszej imprezy. Jest to też fajna atrakcja, ludzie chętnie z tego korzystają. Tak więc staramy się, żeby nawiązać do pewnej tradycji Nocy Świętojańskiej, ale też wiemy i pamiętamy o tym, że warszawiacy w ten pierwszy weekend lata chcą się dobrze bawić, a naszą rolą jest przygotowanie jak najlepszej miejskiej, współczesnej, połączonej z tradycją imprezy, która zapisuje się później w pamięci. Ludzie wracają dlatego między innymi, że poprzednia edycja w minionych latach przypadła im do gustu, spodobała się i chcą dalej w tym uczestniczyć, tym bardziej, że wiele osób tworzy też tą imprezę. Występy, które tam następują w ciągu dnia, to są zespoły amatorskie. Przychodzą znajomi tychże artystów, którzy się prezentują, czy to są zespoły muzyczne, folklorystyczne, taneczne, mamy teatry uliczne, więc tych atrakcji jest bardzo, bardzo wiele. Oczywiście jest to adresowane do całej rodziny, właściwie każdy znajdzie coś dla siebie, no i wydaje się, że ta lokalizacja, czyli blisko Starówki, blisko bulwarów, blisko Wisły, jest tą ulubioną. To jest taki szlak warszawiaków i turystów ulubiony i oni dlatego też chętnie zaglądają na naszą imprezę i czekają na wieczór, który niesie bardzo, bardzo wiele emocji, no głównie muzycznych, ale tak wielka impreza, mówię wielka, bo gromadząca naprawdę, naprawdę wielkie tłumy odbiorców, część osób znajduje się już poza naszym zasięgiem wzroku, ale słyszą, coś widzą, twierdzą, że są już na wiankach, nie chcą podchodzić bliżej, chcą swobodnie gdzieś w przestrzeni Starego Miasta.

0: na nas czeka wieczorem i kto w tym roku dla nas zagra?
1: Tak, wieczorny koncert, który rozpocznie się o godzinie 21.45 na dużej scenie, transmitowany przez telewizję TVN. To wydarzenie muzyczne, które zatytułowaliśmy Miasto Gra. Muzyka, miłość, marzenia. I usłyszymy utwory, które mówią o tych naszych hasłach. Na scenie topowej gwiazdy polskiej sceny muzycznej, a więc Beata Ibaim, Nosowska, Piotr Cugowski, OSTR, Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Reni Jusis, Bowska, Alicja Szemplińska, Hania Kuzimowicz, to tylko niektórzy artyści, którzy wykonają koncert, który jest nie tylko prezentacją ich własnych piosenek, ale też usłyszymy utwory, które pamiętamy z repertuaru innych wykonawców. Wszystko musi mówić ze sceny o muzyce, miłości i marzeniach. I taki jest nasz cel, żebyśmy zanurzyli się w tym obszarze i wysłuchali pięknych utworów w świetnych aranżacjach. Próby już trwają, wszyscy już wiedzą, jak to będzie wyglądało tutaj z naszej strony produkcyjnej i zapewniam, że to będzie porywający koncert. Na pewno warto być z nami, jeśli ktoś nie może, zapraszam przed telewizory. Natomiast to nie koniec atrakcji. W tym roku zaprosiliśmy DJ-a, DJ Satori, holenderski producent, muzyk, człowiek, który jest takim guru w obszarze muzyki, połączenia muzyki elektronicznej, muzyki tanecznej i folku. I to jest niezwykle dynamiczny set, który już słyszałem. Wiem, jak to działa na ludzi. Po prostu jest jedno wielkie zaproszenie do tańca. No i do tego dokładamy sporo efektów świetlnych, laserowych. Także taki mocny akcent na zakończenie i powitanie lata w Warszawie.
0: Mówił Pan o tej rosnącej co roku frekwencji. O jakich liczbach możemy mówić?
1: Co roku spotykamy się z dużą ilością widzów. To się rozkłada na cały dzień. Wydaje się, że jest to kilkadziesiąt tysięcy osób, które odwiedzają Wianki nad Wisłą. Jest to po prostu impreza lubiana, po prostu Wianki nad Wisłą. Jest to już tak mocna tradycja i ludzie wiedzą mniej więcej, czego się spodziewać, więc nie ma obawy, że stracą czas, że nie będzie to udany wieczór. Dlatego też jesteśmy przygotowani na to, żeby przyjąć tak dużą ilość osób. Nasze wieczorne koncerty są wyposażone w drugą strefę nagłośnieniową, stawiamy dodatkowy ekran w oddaleniu od sceny, tak żeby ci, którzy są dalej, nie musieli naciskać i poruszać się w kierunku sceny. Właściwie w każdym miejscu, w którym człowiek się zatrzyma, dobrze widać, dobrze słychać i dobrze można się bawić.
0: I tak na koniec, to powiedzmy jeszcze parę słów o historii Wianek. Z czego się zaczynało? Wiemy też, że ta historia jest bardzo ciekawa, bo były takie okresy, w których Wianki odbywały się nie obok Wisły, a na przykład pod pałacem. Jak to było przez te ponad 30 lat?
1: Wianki mają rzeczywiście bardzo długą tradycję, którą ja doskonale pamiętam, ponieważ organizowałem wszystkie edycje Wianków, łącznie z pierwszą. Można chyba powiedzieć, że ten pomysł zrodził się w mojej głowie z poczuciu tego, że miejsce, w którym obecnie odbywają się te Wianki, że ma duży potencjał, że to jest miejsce troszeczkę zapomniane gdzieś z boku Starego Miasta, ale na tyle blisko z kolei i Wisły, że trzeba to wykorzystać, że trzeba tam zapraszać ludzi. To nie może być tak, że tam nikt nie chce pójść, bo jest to troszkę takie zapyziałe miejsce.

0: czasem oczywiście ono diametralnie się zmieniło. Miejsce to ma przeogromną tradycję. To kiedyś była starówka. Po prostu tej części Warszawy nie odbudowano. Ale tuż po wojnie, w latach 50. pamiętamy takie obrazki chociażby z filmu Andrzeja Munka z 53 roku, Spacerek staromiejski, gdzie widać ruiny starówki w tym miejscu, gdzie dzisiaj są fontanny lub stoi scena, ale wśród nich sznury z bielizną. Ludzie wrócili, mieszkają, czekają, aż Warszawa się odbuduje. I to jest bardzo piękne. Nasza kawiarnia, która tam funkcjonuje w pobliżu fontan, jest w miejscu dawnej gospody przy ulicy Rybaki 3. Więc to jest takie ładne połączenie, o którym mało kto wie, mało się o tym mówi, ale warto chyba przypomnieć. Natomiast ta nowa era tego miejsca no jest absolutnie imponująca. Te wspaniałe fontanny, pokazy, które też przyciągają tłumy warszawiaków, turystów, że to miejsce ożyło, bo został wykorzystany ten potencjał. I te pierwsze wianki były naprawdę bardzo skromne, inaczej to wyglądało niż dziś, absolutnie. No ale od tego momentu, po tej pierwszej edycji, i samo miasto, i wcześniej dzielnica zaczęli zwracać uwagę, że warto coś w tym miejscu dla ludzi przygotowywać, i znalazły się środki na to finansowe, znalazło się chęć wsparcia, pomagania, żeby to miejsce ożyło, żeby przynajmniej raz w roku odbywały się spotkania mieszkańców Warszawy, właściwie wszystkich pokoleń, że adresujemy to do każdego odbiorcy, głównie do rodzin, ale każdy tam się dobrze czuje. Nawet obecność cudzoziemców na tej naszej imprezie też sprawia nam wielką satysfakcję, jest dowodem na to, że ta impreza jest dla każdego po prostu. Co nie jest takie łatwe, przygotować ofertę dla każdego. Wiele osób z branży mówi dla każdego, czyli dla nikogo. No tutaj zadajemy kłam tej teorii i warto zajrzeć i zobaczyć, jak warszawiacy świetnie się bawią, jak dużo uśmiechniętych twarzy, no i jak znakomite zwieńczenie wieczoru w postaci wspaniałych, profesjonalnych, dobrze przygotowanych koncertów.
1: SK Warszawa News.
2: Agata Chluściak, zapraszam. Na Warszawę Wschodnią czeka duża przebudowa. Zmodernizowane zostaną perony, pojawią się też windy i ruchome schody. Także zmiany dotyczyć będą stacji Warszawa Stadion, gdzie pojawi się łącznik kolei z metrem. Szczegóły inwestycji na konferencji prasowej przedstawił minister infrastruktury Dariusz Klimczak, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
3: Podpisaliśmy umowę na przebudowę stacji kolejowej Warszawa Wschodnia. Teoretycznie to się nazywa przebudowa, ale w praktyce to jest całkowita metamorfoza tego miejsca pod względem funkcjonalnym, organizacyjnym i także estetycznym. Zmieni się tutaj prawie wszystko. Zaczynamy wielki projekt, który jest warty 3 miliardy 600 milionów złotych. Takich pieniędzy w jeden projekt jeszcze tutaj na kolei nie inwestowaliśmy. Przede wszystkim modernizacja dotknie wszystkich peronów, ale wreszcie pojawią się ruchome schody. Będzie ich 7 par, będzie 14 wind, będzie wielka estakada, ale także przebudujemy ponad 46 km torów, ponad 50 km sieci trakcyjnej, ale wybudujemy także nowy tunel, łącznik, który będzie służył pieszym. Nasza inwestycja także dotyczy miasta w innych części miasta, przede wszystkim stacji Warszawa Stadion. Dzięki naszej inwestycji wreszcie będzie możliwe bezpośrednie połączenie stacji z metrem. Szanowni Państwo, Nasza inwestycja rozpoczyna się w tym roku. Warta jest ponad 3 miliardy 600 milionów złotych i jej finał zaplanowany jest na rok 2029. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ jest to taki główny etap zamknięcia najbardziej potrzebnych inwestycji.
4: To dla nas bardzo ważne, dlatego że dzięki temu powstanie też hub przesiadkowy. To się komponuje ze wszystkimi zmianami tutaj w otoczeniu tego dworca. I to, co najważniejsze, dzięki tej idealnej współpracy pomiędzy rządem a samorządem też będziemy mogli realizować inwestycje towarzyszące. Bardzo dużo było rozmowy o tunelu pomiędzy ulicą Kijowską a Żółkniczą, który połączy Pragę Północ z Pragą Południe. Również przejście dla mieszkańców podziemne, również połączenie tej infrastruktury z Warszawą Stadion. To wszystko się będzie działo w synchronizacji. Ta wielka, prawie 4-miliardowa inwestycja, która tutaj będzie realizowana przez Polskie Koleje i przez rząd, będzie idealnie skoordynowana z tymi zmianami, które są w okolicy Warszawy Wschodniej potrzebne. I o to dokładnie chodzi, żeby tworzyć tego typu synergię, żeby stawiać na transport szynowy, dlatego że kolej aglomeracyjna będzie oczywiście używać tych torów i tego dworca i aglomeracja będzie z tego korzystać, to dla nas niesłychanie istotne. To nie tylko pociągi dalekobieżne, w związku z tym bardzo się z tego cieszę. No i jedziemy dalej.
5: To głos Piotra Wyborskiego, prezesa Polski.
6: Polskie Linie Kolejowe kontynuują wielką modernizację warszawskiego węzła kolejowego. W ubiegłym roku uruchomiliśmy stację Warszawa Zachodnia. Od wielu

firmą Torpol na modernizację stacji Warszawa Wschodnia. Ta modernizacja potrwa do roku 2029. Będzie podzielona na dwie fazy. W ciągu najbliższych kilku miesięcy wykonawca będzie przygotowywał się do realizacji robót, będzie mobilizował swoje zasoby. Na przełomie roku 2026 i roku 2027 zostanie zamknięta część dalekowieży, czyli perony od 1 do 4. Natomiast w fazie drugiej, która nastąpi w roku 2028, zostaną zamknięte perony od peronu 5 do 7. Przez cały czas modernizacji do roku 2029 priorytet w ruch

0: modernizacji. Aktualnie kończymy budowę kolejnego przejścia podziemnego na stacji Warszawa Gdańska. To przejście będzie oddane w ciągu kilku tygodni. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy szybkie prace modernizacyjne na stacji Warszawa Centralna. Myślimy również, prowadzimy prace, aby wybudować przystanek Ulrychów przed rozpoczęciem modernizacji stacji Warszawa Wschodnia. Po roku 2029 planujemy przejście na Średnicę Warszawską po tym, jak zakończymy pracę na stacji Warszawa Wschodnia.
1: SK Warszawa.
2: Deklaracja dla ESA podpisana w Warszawie. Europejska Agencja Kosmiczna planuje utworzyć w Polsce swoje centrum technologiczne. Przedstawiciele miasta i województwa podpisali deklarację poparcia dla utworzenia siedziby w regionie miasta. Byliśmy tam z mikrofonem.
3: Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy.
4: Europejska Agencja Kosmiczna szuka miejsca dla swojego centrum technologicznego. To jest olbrzymia szansa dla Polski, ale to jest już olbrzymia szansa dla Warszawy i dla Mazowsza. I dlatego z panem marszałkiem tutaj jesteśmy i podpisujemy to porozumienie, dlatego że staramy się właśnie o to, żeby to centrum było w Warszawie, na Mazowszu. Nie muszę państwu mówić o tym, że mamy mnóstwo atutów, ale to też nie bez kozery z nami jest dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, dlatego że tylko w Warszawie mamy tego typu placówkę. Drodzy państwo, Centrum ESA ma obsługiwać 22 państwa członkowskie agencji i zatrudniać kadrę z całej Europy. My w Warszawie mamy doświadczenia w tym zakresie. Mamy agencję Frontex, która odpowiada za bezpieczeństwo granic Unii Europejskiej, ODIHR również, których międzynarodowe zespoły przez cały czas korzystają z całej miejskiej infrastruktury. W Warszawie mamy mnóstwo uczelni, mnóstwo szkół z językami obcymi, 250 tysięcy zagranicznych mieszkańców. To wszystko dla nas bardzo ważne. Oczywiście również współpracę z całym Mazowszem. W związku z tym Centrum ESA działałaby wśród firm, instytutów, uczelni, z którymi będzie współpracować, ale przede wszystkim z którymi, od których może czerpać wiedzę i tworzyć bardzo ważne środowisko, hub technologiczny dla tej części Europy. W moim przekonaniu jesteśmy naprawdę rewelacyjnie przygotowani do tego, żeby być siedzibą tej agencji z zyskiem dla całego kraju, z zyskiem dla miasta, regionu i dla całej Unii Europejskiej. Dlatego dzisiaj podpisujemy te deklaracje poparcia i dlatego od wielu, wielu miesięcy zabiegamy o to, aby to właśnie Warszawa stała się siedzibą tej instytucji. Zabiegamy zarówno w Unii Europejskiej, jak również w Polsce, dlatego że mamy także konkurentów w naszym kraju.
3: Proszę o głos Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego.
5: Mazowsze od wielu lat jest aktywne, jeżeli chodzi o ten obszar działalności gospodarczej, działalności badawczo-naukowej. Przypomnę, że jesteśmy współzałożycielem takiego elitarnego stowarzyszenia regionów europejskich wykorzystujących technologie kosmiczne. To wzięło się stąd, że już od roku 2005 praktycznie korzystamy z tych technologii, jeżeli chodzi o system informacji przestrzennej, który jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Ta sieć Nereus to jest bardzo elitarna grupa regionów europejskich, z którymi mamy współpracę. Dzisiaj Mazowsze jest liderem rozwoju, właściwie liderem nie tylko polskim, ale też europejskim. PKB za 2025 rok to jest 860 miliardów złotych, czyli ponad 215 miliardów euro i to jest czołówka europejska. Więc mamy oczywiście znaczącą ilość firm, ale też startupów, spin-offów, tych, które właśnie w tej dziedzinie, w dziedzinie badań kosmicznych, technologii kosmicznych, też obronnych, no dzisiaj stanowią olbrzymi potencjał. No dlatego też bardzo popieramy tę decyzję, mamy nadzieję korzystną dla nas, żeby Centrum Technologiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej właśnie znalazło się w metropolii warszawskiej. Mazowsze jest naprawdę bardzo dużym już dzisiaj hubem, jeżeli chodzi o instytucje naukowo-badawcze, ale też firmy.
1: i też te firmy na początkowym fazie rozwoju, które właśnie w tym sektorze kosmicznym mają bardzo duże osiągnięcia.
6: Piotr Orlański, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek ESY, który jest dedykowany bezpieczeństwu, który ma być dedykowany bezpieczeństwu. Czyli będą w nim rozwijane te technologie, które w jakiś sposób pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa Europy za pomocą środków satelitarnych czy środków związanych z przestrzenią kosmiczną. Ośrodek, który ESA w tej chwili chce powołać, byłby kolejnym krokiem zwiększającym te same, znaczy powiększającym aktywność w tym kierunku. Natomiast jakie tam będą konkretnie technologie dodatkowo rozwijane, to mi jest w tej chwili trudno powiedzieć. Proszę pamiętać, że istnieje bardzo wiele ośrodków ESA w Europie i każdy by chciał, żeby mu nie zabierano kawałka technologii i nie przenoszono do Polski. Wiem, że kilka innych ośrodków z całej Polski zgłosiło swój akces. Bardzo się cieszę, że wśród nich jest Mazowsze. Region mazowiecki to jest dokładnie przykład tego, co jest potrzebne dla takiego ośrodka. Ja sobie kiedyś policzyłem, mamy w sumie dobrze ponad 30% całego potencjału sektora kosmicznego w Polsce, tutaj na Mazowszu. I to jeśli chodzi o ilość firm. Natomiast gdyby policzyć nakłady czy wysokość projektów, które są realizowane przez te firmy, to na pewno byłoby dobrze ponad połowę całych nakładów w Polsce. Mamy kilka istotnych firm, które rzeczywiście stanowią podstawę w tej chwili rynku, znaczy sektora kosmicznego przemysłowego w Polsce. Mamy kilka uczelni, które bardzo intensywnie działają w tej chwili, zarówno jeśli chodzi o kształcenie inżynierów, jak i o kształcenie naukowców, którzy badają kosmos. Mamy wiele instytutów, chyba nigdzie w Polsce nie ma takiego nagromadzenia instytutów naukowych, które zajmują się, ja nie chcę powiedzieć podbojem kosmosu, eksploracją kosmosu, to może jest lepsze słowo. No i mamy Centrum Badań Kosmicznych, które od prawie 50 lat działa w tej dziedzinie i które rzeczywiście jest chyba w tej chwili najbliższe, jeśli chodzi o docelowe działania tego ośrodka ESOSkiego. To znaczy ośrodek ma zajmować się bezpieczeństwem. Uzyskanie bezpieczeństwa Europy za pomocą działań satelitarnych.
7: Adam Okniński, Łukasiewicz, Instytut Lotnictwa. Bez wątpienia jest to dostęp do nowych technologii, to znaczy do miejsca, gdzie decydować się będą kształt i postać prac dedykowanych do rozwoju sektora kosmicznego, a sektor kosmiczny oddziałuje tak naprawdę nasze życie codzienne, tak? Nie tylko w Warszawie, nie tylko w Polsce, ale wszystkich na świecie, bo tutaj wszystkie dane, czy satelitarne, i to mówimy nie tylko o zdjęciach, czyli danych zobrazowania, czy nawigacji satelitarnych, czy komunikacji satelitarnej, to wszystko się opiera na segmencie satelitarnym, tak? Natomiast lokalizacja tego w Warszawie bądź w metropolii mazowieckiej, lokalizacja właśnie ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej, to bez wątpienia też szansa na to, żebyśmy też te polskie interesy przekładali bezpośrednio na nasze projekty, gdzie ten komponent zarówno badawczy, jak i przemysłowy Polski będzie tylko rósł.
2: A warto dodać, że o lokalizacji centrum Europejska Agencja Kosmiczna zdecyduje w najbliższych miesiącach. Święto ulicy Stalowej. Rusza Festiwal Warszawskiej Pragi. Tegoroczna edycja odbędzie się dziś i jutro, a wszystko pod hasłem Stara Praga, Nowa Praga. W specjalnych festiwalowych namiotach na uczestników czekać będzie wiele atrakcji.
8: Będzie strefa praskiego relaksu, gdzie będą wystawy, będą gry wielkoformatowe, warsztaty malarskie, pokaz breakdance'u.
2: Mówi Klaudyna Desperat-Krawczyńska z Domu Kultury Praga. Pierwsze warsztaty ruszają o 12, a całą ich listę znajdziecie na stronie wydarzenia. Japonka Józefa Pankiewicza trafi na aukcję. Sensacyjne dzieło polskiego malarza spędziło kilkadziesiąt lat w prywatnej kolekcji. Teraz ma szansę stać się jednym z najdrożej sprzedanych obrazów w historii polskiego rynku sztuki.
9: Japonka jest estymowana na 12-20 milionów złotych. Spodziewam się, że trafi do jakiejś wybitnej polskiej kolekcji prywatnej.
2: Mówił nam Tomasz Dziewicki z domu aukcyjnego DESA. Obraz z początku XX wieku można obejrzeć bezpłatnie w domu aukcyjnym jeszcze do 18 czerwca.
10: SK Music News.
11: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.
12: Baby, can't you

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły. A może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

0: pranek kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Pranek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji, a właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Sokół i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć się już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcy, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.
1: News.
0: Ja ten festiwal w swojej głowie nazwałam polską Coachellą i to jest duży, uważam, komplement i mam nadzieję, że oczekiwania zostaną spełnione. Mowa o Warsaw Music Festival, którego pierwsza edycja rusza. Ze mną Aneta Łyczkowska z TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, cześć.
0: Mówię o tej Coachelli, dlatego że ten festiwal też jest podzielony na części. Może nie mamy powtórzonych weekendów, ale mamy trzy zdecydowanie różne części dla wielbicieli różnych gatunków muzycznych.
5: Tak, to zdecydowanie jest nowa formuła festiwalu. Dużo festiwali się przebranżowiło, przearanżowało, żeby tworzyć właśnie taki rodzaj festiwalu. My tak zaczynamy, czyli w ramach jednego festiwalu łączymy międzynarodowe marki, stąd też właśnie rozstrzelony festiwal na 3 dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca.
0: I tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jest coś dla fanów wielkich hitów, czyli The Black Eyed Peas, jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin van Buuren, no i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
5: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
0: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
5: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Buurena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Buurenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin van Buuren ma niesamowitą energię.
5: To prawda.
0: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
5: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina van Buurena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest absolutnym królem transu. Jest niekwestionowaną gwiazdą. I to, co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty, łączy pokolenia.
0: I myślę, że to też będzie widać pod sceną. I jak tak sobie myślę o Warsaw Music Festivalu, to też będzie widać przez te 3 dni. Że to jest trochę taka impreza, która może odpowiadać na oczekiwania różnych grup muzycznych, ale też różnych grup wiekowych.
5: Dokładnie tak. 17 czerwca, czyli podczas koncertu Black Eyed Peas, mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
0: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
5: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwback Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
0: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
5: Mamy Upper Grand Poland i tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
0: I tyle ich przyjedzie do Polski.
5: Tak.
0: Czyli to już na dzień dobry, przy pierwszej edycji stał się de facto festiwal trochę międzynarodowy.
5: Trochę tak. Myślę, że to jest zasługa line-upu i różnorodności tego line-upu i tego, że tak naprawdę dla ludzi przyjeżdżających za granicą zapraszamy ich do Warszawy na tydzień i mają przestrzeń też na to, żeby zobaczyć i pozwiedzać trochę stolicę Polski.
0: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy trzy różne dni imprezowe.
5: Chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowanym sukcesem.
0: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festival.
5: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
0: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałaś. Przyjeżdżamy do Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym, właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
5: Pogoda dopisuje, jak widać słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli Stadion Miejski Legii Warszawa, jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowany, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z transportu pod tytułem samochód, może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
0: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych. O której najlepiej być? W co się zaopatrzyć, wchodząc na Warsaw Music Festival? Na co się przygotować i jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać?
5: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. Pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę. Na pewno tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok Legii, obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
0: No myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum miasta, mieć po prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
5: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa, a my jako TMI tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
0: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
5: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
0: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają i które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?
5: Żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
0: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
5: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
0: Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
5: Tak. Mamy, nie zaczynamy, mamy nowy festiwal na mapie Polski, tak, Warsaw Music Festival, który odbywa się na Stadionie Warszawskiej Legii.
0: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy, jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w Towarzystwie Muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
5: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego. Dla nas z perspektywy organizatorów i promotorów ten termin był optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce, w Warszawie. Jest ciepło, są najdłuższe dni i krótkie noce, bo przecież 20 mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Mamy noc kupały 20 podczas State of Trance i myślę, że to jest optymalna data na festiwal. To jest taka optymalna data, dlatego że ludzie już czują trochę wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
0: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
5: Tak.
0: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło. Choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
5: Zamówiliśmy pogodę. Przywiozłam.
0: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała do końca Warsaw Music Festivalu. Trzy festiwalowe dni, na które też was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy będą mogli spotkać się z Black Eyed Peas.
5: Tak, to prawda.
0: i trzymamy kciuki za to, żebyście sobie zrobili z nimi fajne zdjęcia, a potem nam te zdjęcia pokazali. Aneta Łyczkowska, TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję i nie ostatnią, jak powiedziała, Warsaw Music Festivalu, była z nami, to widzimy się tam pod sceną.
5: Widzimy się pod sceną.
0: Warsaw Music Festival się zaczyna teraz w magazynie muzycznym. Czas na mój pierwszy raz. W roli głównej tym razem Zalia. Rozmawiał z nią Michał Hanczak.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
6: Mój pierwszy raz na scenie, okej. W podstawówce brałam udział w Mam Talent podstawówkowym i to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście, jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania Czesława Mozilla.
3: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
6: O, to jest dobre pytanie. Może sobie przypomnieć, jaki mój pierwszy koncert? Ja lubiłam jako dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki lady punk chyba? Z mamą byłam? To miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, za 12, 13, 12 lat chyba, no.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
6: To model. Pierwszy ever i to było tak, że ja, słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane, w ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba i szukałam, wiesz, jakieś, ja myślałam, że tam I'm not alone, on śpiewa, tam jest Another Love. Ale wiesz, no ja miałam, nie wiem, z 13 lat, 12-13 lat i pamiętam, że ja szukam tej piosenki rok i ona wyleciała w radiu i ktoś powiedział nagle To Model Another Love. I ja, okej. Okay. I po roku znalazłam tę piosenkę. To była najbardziej wyczekana piosenka, żeby znaleźć.
3: Mój pierwszy instrument.
6: Skrzypce. Gram na skrzypcach 2 lata, prawie. Do szkoły muzycznej się dostałam na skrzypce, chciałam być skrzypaczką, ale tam ze względów zdrowotnych musiałam zmienić na fortepian.
3: Mój pierwszy raz, gdy napisałam piosenkę.
6: Taki pierwszy ever, miałam z 7 lat. Ja bardzo lubiłam się bawić lalkami i bardzo się lubiłam bawić lalkami w musicale, więc ja zawsze do każdego musicalu musiałam napisać piosenkę. I pierwszy wiersz raz to właśnie napisałam jakąś piosenkę, która mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem, jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakichś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu, coś takiego jak Waitress.
3: Mój pierwszy raz jako Zalia.
6: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja, no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia. Jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku, może coś, więc to nie może być Julia Zarzecka. I tak szukałam i wiesz, były te brytyjskie wokalistki Ella May, Cleo Sol, Georgia Smith, więc ja tak szukałam, może jakaś zbitka, jakieś coś tam. I mój ówczesny chłopak był ze swoim przyjacielem w kawiarni, no i ja z nimi rozmawiałam, jadąc w aucie, im czytam te wszystkie, które tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Zalia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super. No i nagle się okazało, że Zalia.

0: Mój pierwszy album.
1: Mój pierwszy album, mój, Kocham i tęsknię, a pierwszy album, który w życiu dostałam, taki fizyczny, to był Jonas Brothers.
0: Mój pierwszy raz z Michałem Szczygłem.
1: My się poznaliśmy z Michałem w studio u Francisa, w ogóle świetnego producenta, super człowieka przede wszystkim. I poznaliśmy się tam przypadkowo, ja akurat jakoś przyjeżdżałam, Michał tam był, my wtedy tam z Francisem robiliśmy, tam próbowaliśmy robić jakieś rzeczy, też się bardzo zakolegowaliśmy od razu. I pamiętam, że jakoś tak my się poznaliśmy i zaraz było, bo Michał w ogóle ma taką piosenkę i on szuka wokalistki i czy ty byś nie chciała. I pamiętam, że mi się mega spodobał ten numer, jakoś tak to wszystko płynnie wyszło i zaraz to powstało i zaraz była też premiera płyty Michała.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój utwór w radiu.
1: Ojej, pamiętam, to było tak, że ja wróciłam, wszyscy już go słyszeli, bo ja, tylko że ja byłam w Londynie, więc ja automatycznie nie miałam go jak słyszeć i sobie wróciłam do domu na święta i dostałam COVID-a i leżałam taka chora, tak na maksa chora w łóżku i moja mama zawsze ma włączone radio i sobie ja leżę taka z gorączką, 39 stopni gorączki i nagle słyszę, a teraz przed państwem Zalia Bezsensownie. I nagle, wiesz, po prostu zerwałam się z tego łóżka, mówię, Jezu, Jezu, moja piosenka. I to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że to leci i że nie tylko ja to słyszę.
2: Mój pierwszy raz.
3: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej State of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia State of Trance.
2: SK Music News.
3: Cześć Armin, dobrze cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miło i nawet trochę mnie zawstydza, nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć, ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja, i kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby State of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol, czy brał różnego rodzaju używki, albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole, miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat, to było na Dzień Mamy z koleżanką, zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa, ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
0: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27, była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec, o, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
0: Miałeś kasetę, plakat?
4: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję,

0: Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle, i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i na żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo. Pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła, i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace, i ja tam zostałem Ralf Kamiński, i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy, i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc m.in. Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce! To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
1: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
0: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
1: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
0: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieje jakieś, coś się rozwala, coś komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl. Tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4: Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
5: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami. Na przykład, że to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiejś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
4: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość. Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
5: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
4: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
5: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
4: trochę ma mrok.
5: Ale ma dużo mroku w sensie, tak, ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
4: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
5: Tak.
4: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
5: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
4: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
5: właśnie
4: to czasami
5: się, że jest
4: jeden
5: odwrotnie,
4: do jednego i jest odwrotnie.
5: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
4: Body, Voice and Mind,
5: tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
4: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
5: W ogóle
4: czasem
5: centrum.
4: Rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
5: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle gdzie to centrum jest, znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam, że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie, no że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
4: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
5: dużo
4: dają.
5: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
4: A to czym jest teraz to twoje centrum?
5: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
4: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną, a wiesz, bo to się pojawia w głowie.
5: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
4: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię
5: cyklem.
4: Coś nowego.
5: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
4: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu.
5: Tak.
4: I chyba można od tego trochę oszaleć.
5: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje w życiu, bo to nie
4: emocji.
5: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej, więc to jest trochę
4: terapeutyczne.
5: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frikiem social mediowym i wiesz, i tutaj
4: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
5: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
4: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
5: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
4: A to jest bardzo trudne.
5: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
4: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
5: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
4: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
5: I to mnie stresuje.
4: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
5: tak,
4: mediów społecznościowych
5: i
4: YouTube'a?
5: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
4: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę.
5: Tak,
4: zobacz, Małgosia, jest tak.
5: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
4: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
5: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
4: Jakieś dziecko dodajesz,
5: jest jakieś dziecko
4: światło.
5: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
4: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji, dla własnego dobrostanu.
5: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, wszyscy super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
4: Najgorsze
5: jest
4: to. I to jest
5: zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
6: Muzyka się żyje. Wystartował Warsaw Music Festival. To 3-dniowa impreza z międzynarodowymi gwiazdami z różnych gatunków muzycznych. Za nami pierwszy dzień. No, wczoraj było coś dla fanów mocniejszych elektronicznych brzmień. Co działo się na stadionie Legii Warszawa, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A w środę, drugi dzień Warsaw Music Festivalu, wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia, między innymi Where Is Love czy I Got A Feeling.
7: Hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
6: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizacyjnej Warsaw Music Festival. Ciekawie zapowiada się też ostatni dzień, czyli 20 czerwca. Wtedy na żywo zobaczymy legendę muzyki klubowej.
7: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
6: Ja nie mogę się już doczekać, a na Warsaw Music Festival oczywiście zaprasza Radio SK, będziemy bawić się tam razem z wami. A Dawid Podsiadło numerem jeden wśród polskich słuchaczy Radia SK. Jego hit, zagranicznych też, jego hit Sezon trafił właśnie na szczyt gorącej dwudziestki. To kawałek z nadchodzącego albumu, który ma się ukazać jesienią. Teraz Dawid Podsiadło ma na głowie stadionową trasę koncertową. Za tydzień, w sobotę, gra w Gdańsku, a potem dwa razy na PGE Narodowym w Warszawie. A teraz sprawdźmy, które hity jeszcze są na czasie. czasie na miejscu drugim. Gorącej dwudziestki umieściliście kawałek, który podbija media społecznościowe, to Just the Way You Are, czyli zespół Milky sprzed kawałek sprzed ponad 20 lat, tylko że w remiksie Davida Guetty. Na miejscu trzecim listy hitów w Radiu SK spadł hymn męskiego grania. Głosujecie na wasze ulubione kawałki na sk.pl, no i słuchajcie Gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Oczywiście zapraszam w imieniu Micha Sopkowskiego. A ja nie będę ukrywał, że ten mundial daje trochę w kość, jeśli chodzi o niewyspanie. Brazylia-Maroko, początek o północy, mecz skończył się 1-1. No, jeśli usłyszycie dzisiaj jakieś ziewnięcie, no to proszę o wyrozumiałość. No, w niedzielny poranek ziewanie jest wręcz wskazane. Wskazane są też hity na czasie, na początek 9:00 gram wam coś od Miley Cyrus. Paweł Bogaj, zapraszam razem do 13:00.

Diamenty od Rihanny w Radiu SK. No bardzo dobry prezent dla żony. Jakbyście się panowie zastanawiali, co kupić na przykład na urodziny. 20 minut po godzinie 9. Hubert wysłał nam zdjęcie na Messengerze pustej siłowni i pisze tak: pusta, cicha siłownia w Turcji. Pozdrawiam, dobrze, że jest wasza aplikacja. No oczywiście ja polecam pobierać. Wtedy możecie zabrać SK na przykład na wakacje. A słuchajcie, ja chciałem też powiedzieć, że no, człowiek ledwo co otworzył oczy. Przed chwilą wstałem. Przed chwilą też otworzyłem internet, zaglądam, oglądam, no i wpadł mi filmik Blanki, naszej baby, tej pani, kojarzycie, na którym tańczy z Jasonem Derulo, to jest ten pan, też wszyscy znają, no i fani przewidują wspólny duet, a niektórzy piszą, że to może być nawet coś więcej, wyobrażacie to sobie? Blanka Derulo, albo Jason Stajkow. Bardzo ładnie. No tego w moim bingo na 2026 jeszcze nie było, ale dajcie znaka, co jest u was. Dajcie znaka 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał? Mamy niedzielę. 21 minut po 9.

0: Tate McRae, uzdolniona wokalistka, a także bardzo, bardzo zdolna baletnica. Jak miała 13 lat, zdobywała wiele nagród. No ja też kiedyś chodziłem na hip-hop, na tańce, ale u mnie się było bez nagród.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale teraz coś, za co nagrodę ten gość pewnie dostanie. Jeremy Sikorski właśnie powiedział sakramentalne tak, Adze Podsiadle. A przy okazji ślubu wypuścił też bardzo osobisty singiel, Tylko My, taki nosi tytuł. To jest piosenka o bliskości i o tym, że razem jest po prostu w życiu łatwiej. Posłuchajmy, Jeremy Sikorski, Tylko My. Gramy to teraz w Radiu SK.

0: September zagrał. No i pogoda też jak w September, 17 stopni praktycznie w całej Polsce. Jeśli planowaliście dzisiaj opalanie, no to niestety, ale może być z tym bardzo leciutki problem. W niektórych regionach przewidywany jest deszcz, w niektórych nawet dość mocne burze. Dzisiaj no, może się okazać, że będzie trzeba zostać w domu. Ja poprosiłem sztuczną inteligencję, żeby się wypowiedziała na ten temat, co można robić w domu, ale w deszczową niedzielę. I napisała na przykład: możesz posprzątać mieszkanie, wyprasować ubrania na poniedziałek albo coś ugotować. No nie wiem jak wy, ale ja już od samego czytania tej listy się zmęczyłem. A w niedzielę to trzeba odpoczywać.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanen o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazdy Straty. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Warszawie. 7-8 sierpnia, Tor Służewiec. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino.

0: Roots. New Vibe.
1: Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Idealna do miasta i w trasę. A teraz masz jeszcze lepszy powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X na cały rok. Wybierz nową Toyotę i zyskaj więcej. Szczegół i regulamin w salonach Grupy Chodzeń w Warszawie i Piasecznie oraz na chodzeń.pl/50 lat. Zespół Herz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
2: Chcesz tylko studiować, czy budować przyszłość na własnych zasadach? Wybierz studia, które dają realne możliwości rozwoju. Kosmetologia, podologia, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne oraz nowoczesne kierunki chemiczne. Praktyczne zajęcia i umiejętności, które liczą się na rynku pracy. Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych. Masz ambicje? Mamy dla niej miejsce. wamt.edu.pl.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To będzie ostatnia reklama. W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
5: I po reklamie.
6: SK.

Tezi. Na zakończenie 9 w Radiu SK dzisiaj prezydent Karol Nawrocki będzie brał udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa, ale to nie jest jedyny Polak, który tam poleci. Janek Błachowicz, czyli nasz mistrz UFC, też będzie w Waszyngtonie. Ja tak sobie myślę, że ja im w ogóle nie zazdroszczę. Pewnie będą musieli dusić się w garniturach, dłubać widelcem jakieś takie miniaturowe homary czy tam krewetki. Na prawdziwego polskiego niedzielnego schabowego to też nie ma co liczyć.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje?
9: To w euro!
8: Emocje rosną!
7: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Jedziemy!
11: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
13: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Piasecznie robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 18 czerwca. Piaseczno, Kniaziewicza 8.
14: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
15: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
16: Doktorze, syn znowu kaszle.
17: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
16: Co mogę zrobić?
17: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
18: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
19: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
20: Zapraszam. Kuba Przygoński.
19: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
21: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
22: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
21: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
22: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
21: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
23: Lexus to nie tylko samochód, to także chwile, które zostają w pamięci. Dlatego przy zakupie nowego Lexusa otrzymasz voucher na wyjątkowy pobyt w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zegrzyńskim. Wyobraź sobie podróż w ciszy i komforcie, a potem relaks w miejscu stworzonym do odpoczynku. Oferta jest dostępna tylko do końca sierpnia. Odwiedź Lexus Warszawa Puławska przy ulicy Puławskiej 562 i poznaj szczegóły. Lexus. Zasługujesz na luksus.
24: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj. Na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
25: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
26: To będzie ostatnia reklama.
27: Fale, loki, koki. To wszystko czeka na Ciebie już 20 czerwca od 12 w Wola Parku. Przyjdź do sklepu Fale, loki, koki i zobacz efekt na własnych włosach. Darmowe stylizacje i urodzinowe promocje. Fale, loki, koki. Zrobimy Ci loki. 20 czerwca w Wola Parku.
28: I po reklamie.
29: Warszawa na czasie.
0: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeżeli szukacie atrakcji na niedzielę dla całej rodzinki, możecie spędzić rodzinną niedzielę w klubie Hula Kula. Start już o godzinie 12. Na początek taneczna rozgrzewka, później klockomania, czyli wielki świat budowania i nieograniczonej wyobraźni, a na koniec będzie też bajka na dużym ekranie. A na popołudnie pamiętajcie, że na plaży Wilanów trwa trzecia edycja Grillfest. Są degustacje, pokazy i warsztaty grillowe. Wstęp wolny.
1: Muzyką się żyje.
2: Łatwo Gang znowu pokazał wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki właśnie z Łatwo Gangiem. No i udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
3: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesel.
2: No właśnie, trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer w Radiu SK razem z Łatwo Gangiem. Odwiedziliśmy też Maję w szpitalu. Matti Fuczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki było stresujące.
4: Luzik.
6: Arbuzik.
4: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
6: Poluszaki pomagały. A. Takie i dodawały otuchy, jak się śpiewało.
8: Ja też się super bawiłem.
9: Się dobrze bawiłam.
6: Tymi nagrywkami, wideo.
4: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk, czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
6: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
4: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
6: Tak.
4: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
6: Tak, bardzo.
4: Jesteś za?
6: Tak, że wszyscy słuchali.
2: No i pięknie. I wszyscy słuchali, jak wyglądała wizyta u Mai. Możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. Cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancel Fighters. Słuchajcie uważnie Eski, no bo dzisiaj na pewno też zagramy wam ten kawałek. Jeszcze kilku artystów dołączyło do line-upu tegorocznego openera. To przede wszystkim polscy wykonawcy, m.in. Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz czy Ralf Kamiński. A całą listę znajdziecie na sk.pl. No a opener startuje w Gdyni 1 lipca. Wśród najważniejszych gwiazd są Kevin Harris, Teddy Swing, Zara Larsson, The Cure, Florence and the Machine, Jenny czy Martin Garrix. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Mundial, no, zaczął się od muzycznych emocji. Za nami już trzy ceremonie otwarcia w trzech krajach organizujących piłkarskie mistrzostwa świata, a na ceremonii w Meksyku wystąpiła Shakira, która wykonała hymn tegorocznej imprezy. To kawałek Die Die. Na otwarciu w Kanadzie wystąpił m.in. Michael Bublé czy Alanis Morissette. No, a w USA grała Katy Perry. Muzyka rządzić będzie też 19 lipca podczas finału mundialu. Piłkarskie mistrzostwa będą miały coś na kształt halftime show znanego z finału Super Bowl. Wiadomo już teraz, że wystąpią wtedy Madonna, Shakira oraz BTS. No a wszystkie szczegóły mamy dla was na sk.pl. 10 już na zegarach, tu Radio SK, tu hity na czasie. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kąpieli i tak sobie myślę, że no to jest jedno z niewielu świąt, które można świętować codziennie, szczególnie w okresie letnim. Paweł Bogaj, zapraszam, budzimy się, mamy niedzielę. No to teraz numer 3 gorącej dwudziestki.
28: Ja się

co dwóch Jakubów to nie jeden. Kuba i Kuba Wessel, 18 już minut po godzinie 10. To jest oczywiście niedziela. Mateusz prosił mnie na eskowym messengerze, żebym obudził jego żonę. Podobno żona leży i drzemie z zamkniętymi oczami. No to proszę wstawać, tutaj przekaz dla żony. Mateusz, jak coś, to łaskotki skutecznie potrafią postawić człowieka na nogi. Nie żeby coś, ale warto spróbować. Teraz uwaga, pytanie z innej puli. Kto dzisiaj sprawdzał, czy mamy niedzielę handlową? Ja się przyznaję, sprawdziłem, już wiem, nie mamy. Sprawdziłem też, kiedy będzie najbliższa. Najbliższa handlowa już 28 czerwca. I ja nie wiem, oni to chyba robią specjalnie. No, kto robi niedzielę handlową tuż przed wypłatą? Nie, no my nie.

0: to trzeba mieć gruby portfel. Miliony monet od Mroza, 33 minuty po godzinie 10, to jest Radio SK. To jest, to są niedzielne hity. Ela napisała na Messengerze, że już nie śpią, jadą do mamusi, czyli jego teściowej. Cytuję wiadomość. Dajcie znać, kto już nie śpi. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Kto już wstał, kto już pracuje, kto już jest na pełnych obrotach, a może po prostu leniwie przeciągacie się przy stole, jedząc śniadanie. Halo, halo!
1: No to się ska, a ja pociskam dzisiaj na studia tylko 3 egzaminy i 1 zaliczenie. Mam nadzieję, że będzie do przodu. Pozdrawiam.
0: No, no to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, żebyś wszystko zaliczył, ale słuchacze też mają coś ci do powiedzenia.
2: Cześć SK, tu Radek. Dobra rada dla wszystkich obecnych i przyszłych studentów. Nie ma spiny, są drugie terminy. Pozdrawiam.
0: Radio SK. Mądrego to aż miło posłuchać.
3: Autopromocja.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
6: Czas na zabawę w Radiu SK.
7: Napisz na sk.pl, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
6: Słuchaj Eski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Wszystko brzmi lepiej
14: w harmonii.
13: Dwa głosy współgrają
14: ze sobą,
13: przekazują z lekkością
14: trudne wiadomości,
13: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
14: betonowy mur.
13: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
14: zostać influencerką.
13: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
14: Harmonizer.
15: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Warszawie to najlepsze miejsce do studiowania. 8 piętro w Pałacu Kultury i Nauki. Wybierz kierunek dla siebie. Filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, rachunkowość, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz zarządzanie w języku angielskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Akademia WSB w Warszawie. Więcej na www.wsbedu.pl/Warszawa.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
19: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
20: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
19: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
20: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj bez mnie.
19: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
21: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.

zdaniem wszystkie niedziele powinny być wolne, bo kiedyś trzeba spędzać czas z rodziną. W Niemczech na przykład w niedzielę tylko i wyłącznie pracują na niektórych stacjach benzynowych. A tak to jest wszystko fajnie pozamykane, czas dla rodziny. Pozdrawiam.

0: bardzo przyjemny kawałek. Marisa, odkochaj w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 11. Słuchaczka informuje, że u niej dzisiaj święto truskawki i jedzie właśnie na festyn. No, bawcie się dobrze. Święto futbolu też cały czas trwa. Jeśli nie sprawdzaliście jeszcze wyników mundialowych meczów, to uwaga, podaje: Brazylia remis z Maroko, Szkocja 1, Haiti 0, Australia 2, Turcja 0. Dzisiaj mecz Niemiec z Curaçao. Co niektórzy mówią, Curaçao.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: Jak widzicie, Sławek Peszko też dużo mówi. Jeśli wiecie, co na koniec powiedział, jakie słowo padło na końcu tego zdania, podajcie już teraz SK Karniaki Cup. Szukajcie tego na sk.pl. Zgłaszajcie się już teraz. 10 tysięcy. 10 tysięcy do zgarnięcia. Radio SK. Jakie słowo powiedział pan Sławek?
2: SK.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram Cię do Loft Polish Neo Bistro.
4: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
3: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
4: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
3: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
5: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jeszcze raz!
9: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Cztery znane influencerki w jednym numerze do studia Radia SK z nowym hitem wpadły Fausti, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko. Dziewczyny razem nagrały piosenkę Hoodie Oversize, która zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground. Dziewczyny mówią, że to trochę takie męskie granie, ale dla młodych ludzi.
14: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
15: Co tam się będzie działo?
14: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo. No to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
13: A festiwal Playground rusza w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie. Potem odwiedzi Chorzów, Gdańsk i Warszawę. A na miejscu pojawią się koncerty, strefy tematyczne i różne zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów. A trasa SK Music Tour trwa w najlepsze. Nasza letnia trasa koncertowa jedzie dalej, no i czas na kolejne miasta. W ten weekend jesteśmy w Czeladzi. Dzisiaj na scenie pojawi się m.in. Beata Kozidrak z zespołem Baim, a za tydzień będziemy w dwóch miejscowościach. W Zduńskiej Woli i Buczku. W Zduńskiej Woli zagra m.in. Maciej Skiba i Wiktor Dyduła, a w Buczku scenę przyjmuje Kuba i Kuba, Kleo czy Julia Żugaj. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy, a już 10 lipca do Polski przyjeżdża ekipa, której piosenki zna cały świat. Przed nami zespół Hordes, który wystąpi na letniej scenie progresji w Warszawie. Hordes zabłysnęli m.in. hitem Wonderful Life, który na pewno usłyszycie na żywo. A teraz muszę zasmucić wszystkie fanki Jeremiego Sikorskiego. Artysta, którego znacie z hitu Wracam, nie jest już kawalerem. Sikorski wczoraj wziął ślub, a jego wybranką jest modelka Ada Posiadała. Zdjęcia z imprezy jak zwykle czekają na was na sk.pl. 11 na zegarze, witam, zapraszam, to jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, a jak jest niedziela, no to trzeba troszeczkę odpocząć, zrelaksować się, a jak jest ktoś, kto pomasuje ramiona, plecki, to już w ogóle raj na ziemi. Hity na czasie dba Radio SK, Paweł Bogaj, zapraszam na początek, Joe.

11,5 minuty po godzinie 11? Nie, 18 minut, co ja mówię? 18 minut po godzinie 11. To jest oczywiście Radio SK Hity na czasie, niedzielny poranek. Proszę wstawać, już jest dość późno. Sprawdzam sobie internet, co się dzieje. Maja Chwalińska pojechała na zasłużony wypoczynek po finale Roland Garros. No to są dźwięki teraz, przy których się budzi. Wrzuciła do sieci kilka fotek z wakacji, no i na jednej z nich widać, że Maja bardzo lubi wolną chwilą rozwiązywać krzyżówki. Tak sobie pomyślałem. Uwaga, zadanie dla wszystkich, krzyżówka dla wszystkich w Polsce. Najlepsze radio w Polsce, grające tylko hity na czasie. Nawet nie musiałem mówić, że na cztery litery. Oczywiście, że Radio SK. Gramy już teraz Dawid Podsiadło, jego nowość, tytuł, sezon. No to gra.

0: Pijany, wesoły, Bruno Mars, I Just Mind w Radiu SK, czyli po prostu mogę. No i są tacy, co mogli się ostrzyc. Czytam o niezwykłym wyczynie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. I to jest na razie jeszcze nieoficjalny, ale nowy rekord Guinnessa. Każdy musiał stracić przynajmniej 2 cm włosów. No już widzę, jak w tym rekordzie biorą udział Jankę z Wiktorem z poranka. 2 centymetry.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Piasecznie robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 18 czerwca. Piaseczno, Kniaziewicza 8.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
12: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
11: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
12: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
11: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje, to w euro.
16: Mistrzowskie okazje w grze.
14: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

6 minut zostało nam do godziny 12. To był Martin Garrix z Edem Sheeranem. Bardzo specjalne połączenie. Martin to jest jeden z królów muzyki elektronicznej. A jeśli takową kochacie, zapraszam wszystkich w każdy piątek na SKA Live Remix. No, fani klubowego grania będą w siódmym niebie. Ale uwaga, jeśli coś przegapiliście, no to powtórki znajdziecie w naszej eskowej aplikacji. Pobierajcie na swojego smartfona.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanen o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
6: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Warszawie. 7-8 sierpnia, Tor Służewiec. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
8: Zapraszam, Kuba Przygoński.
7: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
9: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
10: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
11: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
10: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
11: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
10: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
15: I po reklamie.
16: Warszawa na czasie.
17: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Kolejna trasa night skatingu już w kolejną sobotę. 20 czerwca start przy Arenie Legionowo. Będzie to trasa na 18,5 km w dwóch rundach. Pierwsza na 3, kolejna na 15, także każdy znajdzie coś dla siebie. Start o 19, zapiszcie w kalendarzu. A jeśli lubicie antyki, bibeloty i starocie, to pamiętajcie, żeby dziś do godziny 15 odwiedzić Falenicką Giełdę Staroci. To przy Trocinowej 1.
18: Muzyką się żyje.
19: Taylor Swift wchodzi do świata Toy Story. Artystka nagrała piosenkę do piątej części tej kultowej produkcji. Jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Know You.
15: It's called I Knew It, I Knew You.
19: Premiera Toy Story 5 już 17 czerwca, czyli w najbliższą środę. No a kawałek Taylor Swift mogliście usłyszeć premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK, a jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w SK-owej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek, no i mówi, co tam się dzieje, gdy nikt nie patrzy. A Katy Perry zaskoczyła kibiców podczas otwarcia mundialu, kiedy wszyscy patrzyli. Pojawiła się na scenie z 10-letnim chłopcem. Artystka była jedną z gwiazd ceremonii w Los Angeles w USA, no a podczas występu towarzyszył jej młody wokalista, który kilka lat temu zainspirował ją do stworzenia piosenki Wonder. Dlatego Katy Perry postanowiła, że wykona ją razem z nim na stadionie. Nagranie z tego występu mamy dla was na sk.pl. Mamy też kolejną okazję, żeby zobaczyć Matę na scenie. Przed nami festiwal Rapstacja. To w miejscowości Sława w województwie lubuskim. Oprócz Maty na scenie wpadnie też PZ, BDOS, White, Kizo, Kuba, Gibbs czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To jest amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, no bo będziemy mieli dla was wyjściówki właśnie na tą imprezkę. 12 na zegarach, jeśli ktoś nadal nie wstał, no to znaczy, że wczoraj było bardzo grubo. W naszej playliście też jest grubo, jeśli chodzi o hity Bauza i jego Magnetic. To już za chwilę, zostańcie razem z Radiem SK. Zostańcie z hitami na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam. W powietrzu chyba już się unosi zapach obiadu.

Kate i Perry w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Sprawdzam, co się dzieje teraz w sieci. Proszę bardzo, taki tytuł trafiłem. Polacy coraz chętniej stawiają na triatlon. No ja chyba nie jestem Polakiem w takim razie.

0: Shakira w Radiu SK. Mamy, uwaga, tajne nagranie, jak Shakira brzmi bez tych wszystkich filtrów, efektów dźwiękowych. Posłuchajcie. Poważnie, nie zmyślam, tak to brzmi. Widzę też, że pisze do nas, nie Shakira, ale Aga z Rzeszowa pisze na Messengerze. Witam, pozdrówcie najlepszego faceta na świecie, Tomka, za którym tęsknię. Kocham go bardzo mocno. No, pozdrawiamy Tomka gorąco. No, my w SC kochamy hity na czasie. Za chwilę Oskar Cyms. Warto z nami zostać.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to co?

0: dogrywki od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram Cię do Loft Polish Neo Bistro.
8: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
7: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
8: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
9: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. Jeszcze
15: raz! W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą... A w czerwcu czeka na Was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
16: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskie targi obronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Łap okazję w RTV.

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: dosłownym tłumaczeniu Mowa Ciała. Taki tytuł ta piosenka. 6 minut już niecałe zostało nam do godziny 13. Łukasz Duńczyk, poczekaj, włączam ci mikrofon.
1: Jestem, cześć. Moja jest. Mowa Ciała mówi, że mi się podoba, bo kiwam głową.
0: Bardzo dobrze, ty dzisiaj do 18 jesteś.
1: No oczywiście, że tak. I dużo hitów na czasie w tym czasie.
0: Jaka szkoda, że ja muszę już iść do domu, jeść obiad.
1: No, jak ja ci współczuję. Jak chcesz, możesz zostać śmiało.
0: Nie no, nie będę ci tutaj, wiesz, robił, nie będę szpącił po prostu w studiu. Ja widzę, że Justin Bieber, Nicki Minaj, oni czekają po 13.
1: A ja słyszałem, że tam w kuchni po obiedzie musisz posprzątać.
0: Dziękuję bardzo. Paweł, kłaniam się. No ten Łukasz dowciapny. Warto zostać.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Ło, widzisz to co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
11: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam technikum i nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 16 czerwca. Warszawa, Łódzka 13.
12: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram Cię do Loft Polish Neo Bistro.
15: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
14: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
15: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
14: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.
22: Muzyką się żyje.
23: Jedna krótka piosenka spełniła ogromne dziecięce marzenie. Łatwo Gang znowu pokazał swoje wielkie serce. Pomógł spełnić marzenie małej Mai Gadowskiej, która choruje na raka i na co dzień mieszka w szpitalu. Dziewczynka marzyła o nagraniu wspólnej piosenki z Łatwo Gangiem. No i słuchajcie, udało się. Maja nagrała piosenkę Wszystkie Marzenia, w której padają takie słowa.
24: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
23: Oczywiście, że tak, że trzeba spełniać marzenia, dlatego zagraliśmy ten numer na antenie Radia SK i zrobimy to po raz kolejny. W piątek razem z Łatwo Gangiem odwiedziliśmy Maję w szpitalu. Matif Uczyło zapytał, czy nagrywanie piosenki z Łatwo Gangiem jest stresujące.
25: Luzik.
26: Arbuzik.
25: Luzik, arbuzik. To jak to poszło? To szybka chyba historia.
26: Poluszaki pomagały. Takie jej dodawały. Od
0: tuchy, jak się śpiewało.
1: Ja też się super bawiłem.
2: Ja się dobrze bawiłam.
0: Nie, tymi nagrywkami, wideo.
3: To co bardziej, co fajniejsze, teledysk czy bardziej nagrywanie samej piosenki?
0: Wszystko było fajne. Będą TikToki z tymi testingami gniotków.
3: No tak, bo Maja kolekcjonuje gniotki.
0: Tak.
3: Ale słuchajcie, bo w tej piosence padają bardzo ważne słowa. Takie słowa, jak będzie trzeba, to zagramy ją w Esce. To co wy na to, żeby zagrać, Maja?
0: Tak, bardzo.
3: Jesteś za?
0: Tak, żeby wszyscy słuchali.
18: My też jesteśmy za. Słuchajcie uważnie Eski, bo jeszcze dzisiaj na pewno ten numer na antenie Radia Eska się pojawi. A jak wyglądała wizyta u Mai i te wszystkie jej pluszaki, które ma ze sobą na łóżku, możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A cały dochód z tej piosenki trafi na konto Fundacji Cancer Fighters, która wspiera dzieci chorujące na raka. A Warszawa to aktualnie imprezowa stolica Polski. Stadion Legii Warszawa przejęły światowe gwiazdy. Za nami pierwszy dzień Warsaw Music Festivalu. Wczoraj było coś dla fanów mocnych elektronicznych brzmień. Zagrał m.in. Steve Angelo, Benny Benassi czy Artbat. Jeśli przegapiliście, zaglądajcie na eskowego Instagrama, a w środę drugi dzień Warsaw Music Festivalu. Wtedy gwiazdą wieczoru będzie prawdziwa ikona światowego popu, zespół The Black Eyed Peas. Usłyszymy hity, które łączą pokolenia. Na przykład Where is the Love czy I Got a Feeling.
21: To hity, przy których my starsi się bawili, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. No jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego. Mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties.
18: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival, a w sobotę wielki finał tej imprezy i wielkie show Armina van Burena. A my do finału weekendu mamy chyba jeszcze, słuchajcie, dużo czasu. Dopiero 2 minuty po godzinie 13. Łapiemy luz, odpoczywamy. Jeśli idziecie na obiad, tak jak Paweł Bogaj, który mówił to przed chwilą, to smacznego życzę. A jeżeli na przykład zmierzacie na poprawiny po weselu, wiem, że są wśród nas tacy, to ja dodam energii hitami na czasie. I tu jest naprawdę dobry zestaw do niedzielnego ładowania baterii. Justin Bieber i Nicki Minaj. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie, a Robert Lewandowski dostał ofertę pracy za grube miliony. Tym teraz żyją fani piłki nożnej, no bo wszyscy się zastanawiają, co z tym Lewandowskim dalej będzie po odejściu z Barcelony. No i on, słuchajcie, w ten weekend poleciał do Chicago na rozmowę z zespołem Chicago Fire i podobno dostał taką ofertę, że mu szczena opadła. Amerykanie zaoferowali 15 milionów euro rocznie plus premię, co da łącznie 20 milionów euro rocznie. I słuchajcie, to nie jest wszystko. Amerykanie podobno pokazali nawet Lewandowskiemu budynek, w którym jego żona Ania mogłaby otworzyć swoje kolejne studio fitness. No bo to oni nie z Lewem, tylko z Anią powinni rozmawiać. Jakby jeszcze udało się załatwić Hiszpanów tańczących baciatę, to już mogą wyciągać długopis i podpisywać kontrakt.

0: wolne niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P. Takie przyjemne dźwięki z głośników, można sobie pomruczeć. No ale dobra, słuchajcie, skoro sobie odpoczęliśmy z Sanach i Dawidem Podsiadło, teraz pora włączyć ładowanie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my jesteśmy jak babcia podczas niedzielnego obiadu. Cały czas wam dokładamy więcej i więcej. I nie tylko w niedzielę, codziennie na naszej antenie. Najlepsze nowości. I teraz jeden z tych numerów, który ekspresowo wchodzi do głowy i po prostu silnie uzależnia. Bas jest tam taki dobry, słuchajcie, że cały samochód za chwilę będzie chodził. Ja bym dał głośniej na waszym miejscu. Na moją odpowiedzialność. David Guetta, Alok i Stick Figure, Run Run River. Już teraz w Esce.

0: Didi Dirty Money w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. A ja przed chwilą, słuchajcie, przeglądałem internet i znalazłem receptę na szczęśliwe życie. Profesor z Harvardu jakiś tam to przygotował. I tutaj są takie trzy główne punkty. Odnajdź sens w pracy, dbaj o bliskie przyjaźnie, nie zaniedbuj rodziny. To trochę takie ogólne te punkty, prawda? Dlatego stwórzmy swoją alternatywną listę, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co wam poprawia humor w niedzielne popołudnie? Co wam dzisiaj w tym momencie daje szczęście? Albo dało szczęście? Bo możecie nagrać głosówkę w stylu: hej SK, ja dzisiaj wypiłam kawkę na tarasie, taką dobrą z mlekiem i jestem teraz bardzo szczęśliwa. A może przed chwilą druga połówka z kuchni krzyknęła: dobra, chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. O, wtedy to poziom szczęścia osiąga maksymalny poziom. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co humor poprawia, co wam daje szczęście w to niedzielne popołudnie, a ja dobrze zagram.
1: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Szukasz miejsca z klimatem w sercu Warszawy? Poznaj restaurację Ale Sztuka na krakowskim Przedmieściu 5. Ale Sztuka to świetna kuchnia oraz miejsce niezapomnianych wydarzeń. Kino plenerowe, stand-upy, koncerty. Szukasz miejsca na wyjątkowe przyjęcie czy event firmowy? Zorganizuj je w Ale Sztuka. Szczegóły na Instagramie, Facebooku i na restauracjaalesztuka.pl.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdym zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: 4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
4: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
3: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach i jeszcze ten chleb.

0: 20% taniej na tysiące produktów albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: Piasek, słońce i szum morza. I takie egzotyczne dźwięki z Radia SK. To nas czeka już niedługo. Użel, bardzo wakacyjny na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Paulina nagrała głosówkę na Messengerze Eski, bo my szukamy recepty na niedzielne szczęście. Dajecie znać, co wam humor poprawia.
1: Wiesz, co mi dzisiaj poprawiło humor?
0: No.
1: Że miałam już ostatni zjazd na studiach. Praca przeszła antyplagiat. Mam 0% i tylko teraz czekam na obronę.
0: Coraz lepszy ten chat GPT. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów, którzy kończą rok szkolny, znaczy semestr, rok szkolny to jest w podstawówce. Za uczniów też trzymamy kciuki. Z Eską pamiętajcie, głowa odpoczywa. Zaraz gramy dalej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje? To w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Warszawie to najlepsze miejsce do studiowania. 8 piętro w Pałacu Kultury i Nauki. Wybierz kierunek dla siebie. Filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, rachunkowość, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz zarządzanie w języku angielskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Akademia WSB w Warszawie. Więcej na www.wsbedu.pl/Warszawa.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Piasecznie robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 18 czerwca. Piaseczno, Kniaziewicza 8.
13: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
14: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
17: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
16: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
17: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
16: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
18: I po reklamie.
19: Warszawa na czasie.
20: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Coraz bliżej do kolejnych wianków nad Wisłą. To już 20 czerwca w Multimedialnym Parku Fontan. Będą pokazy, rękodzieło, regionalna kuchnia, a także oczywiście wspólne tworzenie wielkiego 4-metrowego wianka. Na miejscu będzie też scena, na której wystąpią gwiazdy polskiej muzyki, m.in. Baim, Nosowska czy Margaret. Wstęp jest bezpłatny. W międzyczasie dziś o 16.30 w Nutka Cafe przy Obozowej kolejne kino na poduchach.
0: Na zegarach 14 zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień pojawił się w wieżowcu przy ulicy Katowickiej. 3 osoby podtruły się dymem. Mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Burze, grad i silny wiatr. Są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Burze w tej chwili występują na Mazowszu, w Łódzkiem i na Podlasiu. W etap do wymiorku koszykarze New York Knicks zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. Tym sposobem Jeremy Sochan został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA. A Knicks finałową serię z San Antonio Spurs wygrali 4-1.
18: Ale wy też jesteście szczęśliwi. Nagrywacie o tym głosówki na Messengerze Radia SK. Kamila daje znać, że przed chwilą wypiła kawkę i słuchajcie, to się zaczyna. Właśnie zaczyna pakować się na wakacje. To do tych wszystkich dodatkowych par majtek i skarpetek SK dokłada hity na czasie. Time Impala i Jenny już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wy też nagrywajcie głosówki. Co wam daje szczęście w tę niedzielę?

0: Rihanna w Radiu SK. Gramy hit na czasie i dzisiaj razem tworzymy przepis na szczęście w niedzielę. Chwalicie się, dlaczego dzisiaj macie dobry humor. Oliwia.
1: Hej SK, właśnie wracamy z nadmorza, zjedliśmy pyszną rybkę, a teraz pada deszcz.
0: A to idealna pogoda na powrót, bo wtedy nie jest szkoda wracać do domu. Wszystkich w trasie SK zaopatruje w hity.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje antenę Radia SK i gra swój set w programie SK Live Remix, a już w najbliższą sobotę zobaczymy go na żywo na stadionie Legii Warszawa. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Z nami można poczuć klimat tej imprezy, dlatego zostańcie ze mną, bo po krótkiej przerwie gram Where is the Love od The Black Eyed Peas i ta ekipa też na tej imprezie się pojawi. W środę zagra na Warsaw Music Festivalu.
1: Radio SK. A to promocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
4: Czas na zabawę w Radiu SK.
1: Napisz na sk.pl, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
4: Słuchaj SK od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
5: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje?
8: To w euro.
9: Emocje rosną.
8: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wspólnie przywitajmy lato podczas kolejnej edycji Wianków nad Wisłą. Już w sobotę 20 czerwca w multimedialnym parku Fontanen o godzinie 13 rozpocznie się pełen atrakcji Piknik Świętojański, a wieczorem zapraszamy na koncerty Gwiazd Estrady. Miasto gra, muzyka, miłość, marzenia. Bądźcie z nami!
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
13: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
12: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
4: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
15: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
14: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
15: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
14: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
16: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Warszawie robi dni otwarte.
17: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
16: Mają tam technikum i nowość. Oddział przygotowania wojskowego. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
17: Kiedy to?
16: Już 16 czerwca. Warszawa, Łódzka 13.
17: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
16: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 3 dni studiujesz, 2 dni pracujesz. Stypendia od pierwszego semestru studiów. Akademia WSB w Warszawie to najlepsze miejsce do studiowania. 8 piętro w Pałacu Kultury i Nauki. Wybierz kierunek dla siebie. Filologia angielska, bezpieczeństwo wewnętrzne, rachunkowość, administracja, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz zarządzanie w języku angielskim. Rekrutacja trwa. Zgłoś się już dziś. Akademia WSB w Warszawie. Więcej na www.wsbedu.pl/Warszawa.
21: I po reklamie.
22: Eska.

0: wow! Taki okrzyk radości będzie po tym, co za chwilę wam powiem. Katy Perry w Radiu SK, gramy hity na czasie i to jest taki news, który naprawdę poprawia humor i sprawi, że nie będziemy mogli się doczekać przyszłego weekendu. Słuchajcie, w końcu to się wydarzy, w końcu do Polski nadciąga prawdziwe, upalne lato. Idzie powietrze z Afryki i w przyszły weekend prawie w całym kraju 30-stopniowe upały, a na zachodzie nawet 35 stopni. Także to jest dobry moment, żeby umawiać się ze znajomymi na grilla, sprawdzić, czy tam klima w samochodzie nabita, bo za tydzień, mniej więcej o tej porze, będziemy mówić tak.
1: Ale paruwa, co?
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację. Nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Jest 15, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek na Krajowej 50. Pod Mińskiem Mazowieckim motocyklista uderzył w bariery.
6: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
5: Relacjonuje Paula Antolak z policji w Mińsku. 50 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W pobliżu Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. A drużyna sił powietrznych NATO lepsza od drużyny gwiazd. W Atlas Arenie w Łodzi odbył się kolejny charytatywny mecz koszykówki organizowany przez Marcina Gortata. Na trybunach zasiadło ponad 8 tysięcy widzów.
7: Lexi, jak emocje po meczu?
8: Ojej, było super, bardzo mi się podobało.
7: Jak to jest grać z taką ekipą? Free.
9: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a co najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
5: Mówili Lexi i Frisa w drużynie gwiazd, zagrali też m.in. BDOS, Mateusz Damiński czy Tomasz Fornal.
10: Coś pięknego, niesamowicie wzruszającego. Spełniło się marzenie małej Mai chorej na raka, która nagrała numer z Łatwogangiem. Oczywiście, że trzeba i my to zagramy po raz kolejny na antenie Radia SK. Już w tej godzinie bądźcie z nami, bo cały dochód z tego kawałka trafia na konto Fundacji Cancer Fighters. Majko i Łatwogang, wszystkie marzenia za mniej więcej pół godziny na antenie Radia SK, może 20 minut. A teraz odpoczywamy z Justinem Bieberem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Narcotic Trust z hitem zawsze na czasie w Radiu SK 16 po 15. A teraz wszyscy pogratulujmy cierpliwości naszej słuchaczce Paulinie, u której wszystko naprawdę zaczęło się dobrze, tylko że potem coś się popsuło.
1: Cześć, słuchajcie, ja dzisiaj miałam naprawdę świetny humor. Niedziela, relax, chill.
0: Jak myślicie, co poszło nie tak? Nie wiem, pogoda się popsuła, może kotlet się spalił? Otóż nie.
1: A teraz się okazało, że syn, klasa pierwsza szkoła podstawowa, ma zrobić na jutro dwa rysunki, wypełnić kartę pracy o dinozaurach i jeszcze zrobić własnoręcznie jakiś instrument muzyczny. Ale do końca nie jest tak źle, znaleźliśmy tubę po chipsach, wymalowaliśmy farbą kredową, będziemy kolorować, wrzucimy ryżu i będzie grzechotka.
0: Paulina, słowa uznania dla twojego syna, no bo on równie dobrze, prawda, mógł ci powiedzieć o tym o 21 przed spaniem, prawda? A jednak powiedział wcześniej, odpowiedzialny młody człowiek. No i szacun dla twojego faceta, że w tym wszystkim nie oberwał rykoszetem.

0: Shawn Mendes i Camila Cabello. A teraz na antenie Radia SK pojawi się czyste, dziecięce szczęście.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I naprawdę przepiękne, wzruszające momenty. Mała Maja, chora na raka, marzyła o tym, żeby zostać gwiazdą, żeby nagrać numer z Łatwogangiem. I jest numer, jest, bardzo szybko to się udało zrobić. Łatwogang nagrał numer z Mają Gadowską, w którym nawijają tak.
2: Wszystko co zechce, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
0: Trzeba spełniać dziecięce marzenia i my po raz kolejny zagramy ten numer na antenie Radia SK. Warto posłuchać, bo cały dochód z tego kawałka trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. Robimy to. Łatwogang i Majko. Wszystkie marzenia ponownie na antenie Radia SK.

0: hit zawsze na czasie. Rihanna i Calvin Harris na antenie Radia SK. To jest dobry numer, ale przyznajcie, nie jest aż tak dobry jak ten, który leciał wcześniej. To powtórzmy jeszcze raz refren. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda twarz dziecka szczęśliwego, kiedy spełniło się jej marzenie, polecam zajrzeć na SK-owego Instagrama, bo Mati Fuczyła razem z Łatwo Gangiem odwiedzili Maję w szpitalu. I Maja na przykład pochwaliła się kolekcją swoich pluszaków. Jest naprawdę bogata? Zobaczcie to na SK-owym Instagramie. I polecam też obejrzeć teledysk do tego numeru, bo przypomnę, cała kasa z numeru Wszystkie Marzenia, które przed chwilą usłyszeliście na antenie Radia SK, trafi na konto Fundacji Wspierającej Dzieci Walczące z Rakiem.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren! Voltaren!
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
16: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
4: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

jeśli potrzebowaliście czegoś na rozbudzenie w niedzielne popołudnie, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Jazzy za nami, no i słuchajcie, za nami też historyczny sukces polskiej koszykówki. Polak, Jeremy Sochan, jako pierwszy Polak w historii zdobył mistrzostwo NBA. Jego drużyna New York Knicks po raz pierwszy od 53 lat zdobyła mistrzostwo amerykańskiej ligi koszykówki. Co prawda Jeremy się tam za bardzo w finale nie napracował, bo wyszedł na 8 ostatnich sekund finału, ale to były kluczowe sekundy, słuchajcie. Jego drużyna prowadziła tylko jednym punktem i Jeremy Sochan musiał kryć kluczowego zawodnika. I to się udało, mistrzostwo jest w jego rękach, także gratulujemy serdecznie. No to rodzice w Polsce teraz mają niezłą zagwozdkę, prawda? Posłać dziecko na tenisa jak Maja Chwalińska? Czy może spróbować koszykówki?

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem skręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
14: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14 T5G. Bo w Play płacisz mniej.
16: Play. Wszystko brzmi lepiej
17: w harmonii.
16: Dwa głosy współgrają
17: ze sobą.
16: Przekazują z lekkością
17: trudne wiadomości,
16: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
17: betonowy mur.
16: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
17: zostać influencerką.
16: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
17: Harmonizer.
18: Fale, loki, koki, to wszystko czeka na ciebie już 20 czerwca od 12 w Vola Parku. Przyjdź do sklepu Fale, loki, koki i zobacz efekt na własnych włosach. Darmowe stylizacje i urodzinowe promocje. Fale, loki, koki, zrobimy ci loki. 20 czerwca w Vola Parku.
19: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
22: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
23: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
22: Wspaniale się to ogląda.
23: A jak smakuje?
22: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
26: I po reklamie.
27: Warszawa na czasie.
28: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli chcecie poćwiczyć trochę taneczne ruchy, to już dziś o godzinie 21 macie darmową lekcję salsy w Teatro Cubano. To przy Fredry 6. Wstęp jest bezpłatny, możecie przyjść sami albo zabrać znajomych i poćwiczyć razem kroki. A jeśli w nadchodzącym tygodniu chcecie się wybrać na jakieś ciekawe widowisko wraz ze swoimi pociechami, wybierzcie się jutro o 10 do Teatru Capitol na multimedialny musical Ekipa Świata.
0: Jest 16, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znamy wstępne wyniki referendum w Szwajcarii. Te wskazują, że wyborcy odrzucili propozycję ograniczenia populacji kraju do 10 milionów. Z podliczonych do tej pory głosów wynika, że 55% uczestników referendum głosowało przeciw, a 45% za. Teraz Kraków. Policja zajmuje się incydentami z udziałem kibiców Krakowi. Ci świętowali 120-lecie klubu. Na murach Wawelu wywiesili sektorówki, odpalili też race, a wylegitymowano 125 osób. 3 zostały ukarane mandatami za zakłócanie porządku, ale to nie koniec.
1: W stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
0: A zapowiada Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Funkcjonariusze sprawdzają teraz monitoring i przesłuchują świadków. A już za tydzień warszawskie targi obronne. Pojawi się na nich blisko 100 wystawców. Będzie sprzęt wojskowy, ale będą też
2: punkty rekrutacyjne zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
0: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Targi odbędą się w sobotę i niedzielę w warszawskim Expo 21.
3: Ostrzegam, od teraz do końca dnia będziemy nucić Turu Turu, silnie uzależniający numer, który opanował media społecznościowe. Milki i David Guetta na początek. No i SK wraca razem z wami do domu po weekendzie, pracuje i sprzątamy razem kuchnię, też po obiedzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I ten piękny czas jeszcze się nie kończy. Do końca weekendu jeszcze dużo czasu. Dopiero 17 minut po godzinie 16, a na antenie Radia SK gra teraz Wiktor Waligura. A dzisiaj wieczorem na Mundialu szykują się, słuchajcie, wielkie piłkarskie emocje. No, starcie prawdziwych gigantów. Niemcy o 19 zagrają z Curaçao. Co to jest Curaçao? Też do tej pory nie wiedziałem. To jest, słuchajcie, kraj autonomiczny Holandii. Mała wysepka na Morzu Karaibskim. Powierzchnia mniejsza niż Warszawa. Liczba ludności 156 tysięcy. Mniejsza niż Bytom czy Bielsko-Biała. I oni na Mundialu grają, a my nie. Co poszło nie tak? Nasi piłkarze po prostu chcieli w wakacje wypocząć. Należy im się. I tego się trzymajmy. A poza tym, po co nam Mundial? Piłkarskie emocje mamy w domu. Mamy w Radiu SK. SK Karniaki Cup. Możecie rywalizować ze Sławkiem Peszko. Do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Ale zanim finał, to musicie odgadywać, co Sławek Peszko powiedział.
1: Ja swoje już się nabiegałem. Teraz jedyne, co mogę robić, to podawać piłki albo...
0: A no właśnie, co zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, macie jakiś pomysł, wpadajcie na SK.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. No i już od jutra słuchajcie uważnie Radia SK.
2: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Imagine Dragons w Radiu SK, a teraz podrzucamy wam kolejną nowość i naszą antenę przejmuje dziewczyna z niesamowitym głosem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze, świeże numery i teraz na naszą antenę wskakuje Bebe Rexha. Ona ma masę hitów na koncie. Było I'm Good z Davidem Guettą, ostatnio często gramy też New Religion. I teraz Bebe Rexha wydała cały nowy album i my z tego albumu wyciągamy hit, przy którym fajnie można się wyluzować w niedzielne popołudnie, odpocząć, wyciszyć, pokołysać. Bebe Rexha i One Day już teraz w SC.

0: i się można bujać z hitem zawsze na czasie w samochodzie. To oczywiście Eminem na antenie Radia SK. Wcześniej was zapytałem, dlaczego dzisiaj jesteście szczęśliwi i u Natalii. To jest naprawdę przepiękna niedziela.
1: Ej, SK, jestem dzisiaj szczęśliwa, bo właśnie wracam z lasu. 10 kilometrów, grzybów nie było, ale las piękny.
0: Czujecie to? Spokój, świeże leśne powietrze, słuchawki, eseczka. No i tak to można spędzać niedzielę. Polecamy się, do spacerów za chwilę będzie m.in. Swedish House Mafia. A wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze, dlaczego jesteście zadowoleni, w dobrym humorze, szczęśliwi generalnie. Nagrywajcie się tak jak Natalia.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: Kaufmana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Łap okazję w RTV

0: Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
1: Fale, loki, koki, to wszystko czeka na Ciebie już 20 czerwca od 12 w Vola Parku. Przyjdź do sklepu Fale, loki, koki i zobacz efekt na własnych włosach. Darmowe stylizacje i urodzinowe promocje. Fale, loki, koki, zrobimy Ci loki. 20 czerwca w Vola Parku.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

Wschodząca gwiazda polskiej muzyki, Marisa w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a wydajecie znać, dlaczego jest wam dobrze, dlaczego jesteście uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Ola pisze na Messengerze Eski: hej SK, jadę z mężem po dzieci do dziadków. No to ja trzymam kciuki, żeby was tam dziadkowie jakimś obiadem dobrym ugościli, bo coś czuję, że w ten weekend wy akurat głowy do gotowania nie mieliście. Dawajcie znać, dlaczego dzisiaj jest wam dobrze. Czekam na głosówki na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Comarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Comarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Comarché. Nasze ceny rządzą.
5: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Warszawie. 7-8 sierpnia, Tor Służewiec. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: Ło, widzisz to co ja?
7: A, nie widzisz.
6: No to słuchaj,
7: na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram Cię do Loft Polish Neo Bistro.
13: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
12: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
13: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
12: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
20: Jest 17, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kamil Majchrzak walczy właśnie w swoim pierwszym finale turnieju ATP w karierze. O końcowy triumf polski tenisista w Herzogenbosch walczy właśnie z Aleksem De Minorem. Pierwszego seta wygrał pewnie Majchrzak, drugiego Australijczyk. Trwa właśnie końcówka decydującej partii, jest 5-6. Prąd śmiertelnie poraził 3 konie na wybiegu w Zalesiu niedaleko Konina. Zwierzęta zabiła uszkodzona przez burzę linia energetyczna. Tragedia mogła być jeszcze większa.
21: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
20: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W Poznaniu ewakuowane zwierzęta nie odniosły obrażeń. A dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Wśród nich są prawdziwi rekordziści. Na przykład pan Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi.
0: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. Około 700-728. Mogło skorzystać z mojej krwi.
20: A w Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób.
19: Jak już Kamil Majchrzak wygra ten pierwszy tytuł w karierze, to oczywiście dam wam znać. A teraz wracamy do grania, do hitów na czasie. Kasia wysłała zdjęcie z plaży i pisze, że opalają się, a w tle leci Eska. No to słuchajcie, zagram coś, żebyśmy wszyscy poczuli się jak na plaży. Za chwilę będzie bardzo wakacyjny Kaigo. Łukasz Zdończyk, witajcie.

0: I jeśli komuś po weekendzie jeszcze brakowało energii, to właśnie od tego macie Radio SK. Gramy hit zawsze na czasie od Pink. No i słuchajcie, mamy to, jest tenisowy sukces. Kamil Majchrzak po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP. W wielkim finale po tiebreaku pokonał Alexa de Minora 2-1. No i słuchajcie, to jest przeciwnik dużo wyżej notowany, także jest to wielkie osiągnięcie. Kamil prawdopodobnie jest prawie tak bardzo szczęśliwy jak nasza słuchaczka Magda.
1: To jest cudowny dzień, bo właśnie przejechałam 700 km i dojeżdżam do Zakopanego. I jak patrzę na te szczyty z daleka, to czuję, że będę ostro tutaj szczytować.
0: To w takim razie trzymamy kciuki, że po tym wszystkim będzie jeszcze siła na chodzenie po górach. Radio SK. Dla tych wszystkich, którzy są już blisko celu podróży, gramy hity na czasie w Radiu SK. Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: mamy bardzo dobry mood. Jonathan Bledka i Gibbs w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie i dla niektórych to jest finał bardzo udanego weekendu. Paulina?
1: Hej SK, dzisiaj jest mi świetnie, bo właśnie wracamy z mężem ze spontanicznego wypadu z nadmorza bez dzieci. Także pozdrawiamy i trzymajcie się.
0: No w końcu nikt wam nie przeszkadzał i mogliście tylko we dwoje zagrać w tego cymbergaja.
2: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
7: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
6: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
7: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
8: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Fale, loki, koki. To wszystko czeka na ciebie już 20 czerwca od 12 w Wola Parku. Przyjdź do sklepu Fale, loki, koki i zobacz efekt na własnych włosach. Darmowe stylizacje i urodzinowe promocje. Fale, loki, koki. Zrobimy ci loki. 20 czerwca w Wola Parku.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
13: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Jeszcze raz!
16: W Majaland dobra zabawa nigdy się nie kończy. Karuzele, rollercoastery i atrakcje, po których dzieci krzyczą. A w czerwcu czeka na was promocja 2 plus 1. 3 bilety w cenie 2. Bilety na majaland.pl.
17: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: I po reklamie.

To może być hitem tegorocznych wakacji. Bibi Rexha i David Guetta. A wszystkie hity zaczynają się wiadomo gdzie, w Radiu SK. A w USA za kilka godzin zaczynają się wielkie urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Na miejscu jest m.in. polski prezydent Karol Nawrocki. Będzie gala UFC, ale podobno też ważne polityczne rozmowy. A skoro to są urodziny, prawda, to wiadomo gdzie te rozmowy będą się toczyły. Prawdopodobnie w kuchni. W czasie imprezki tam są zawsze najciekawsze rozmowy. Co dokładnie będzie się działo na urodzinach prezydenta USA? O tym usłyszycie już za kilka minut w newsach Radia SK.

0: to promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje? To w euro! Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
16: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
15: Oraz bekonu i syropu klonowego.
16: Trudno wskazać faworyta.
15: Spróbuj, może Tobie się uda.
16: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
17: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Piasecznie robi dni otwarte.
18: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
17: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
18: Kiedy to?
17: Już 18 czerwca. Piaseczno, Kniaziewicza 8.
18: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
17: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
19: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
20: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
19: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
0: To będzie ostatnia reklama.
21: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
22: I po reklamie.
23: Warszawa na czasie.
4: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Wszyscy prawdziwi imprezowicze, rezerwujcie czas na 20 czerwca na kolejną imprezę Hospital. Zagrają m.in. Martin Rosa, znani z Esky Diviners, czy Dorian Newman, wcześniej znany jako Tom Swoon. Wszystko to na skwerze Kisiela w Piasecznie, start 20 czerwca o godzinie 18. A jeśli jeszcze dziś chcecie poćwiczyć niektóre kroki, to o godzinie 20 rusza Zumba na Wilanowie, to przy Wiertniczej 26A.
11: Zbliża się 18, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Wielki sukces Kamila Majchrzaka, polski tenisista, wygrał swój pierwszy turniej ATP w karierze. Na trawiastych kortach w Herzogenbos nie miał sobie równych. W finale pokonał w trzech setach Alexa de Minora, czyli szóstego zawodnika rankingu. Karol Nawrocki już w Stanach Zjednoczonych. Dziś weźmie udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa. Będzie to też okazja do rozmowy z amerykańskim prezydentem.
22: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu.
11: Informował reporter eski Mateusz Gołębiewski, a przed Białym Domem zaplanowano 7 walk MMA. Zostajemy za oceanem, bo tam przyspieszają piłkarskie mistrzostwa świata. Za godzinę Niemcy zagrają z debiutującym na mundialu Curaçao. Z kolei o 22:00 starcie Holandii z Japonią. Natomiast w nocy wybrzeże Kości Słoniowej zmierzy się z Ekwadorem, a Szwecja z Tunezją.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Money, money, money!
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money!
15: Cherry Money?
14: Nowy Ekspres Los!
15: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: O nie! Gdzie moja kasa?
17: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
19: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
22: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
21: Czekamy na pierwszy gwizdek.
22: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
23: I po reklamie.

0: Uwaga!
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram Cię do Loft Polish Neo Bistro.
5: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
4: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
5: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
6: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
7: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Jedziemy!
15: Dziś ja prowadzę!
16: Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry!
17: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
18: Disney Plus.
19: To jest mój czas.
18: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
20: Mam propozycję.
21: To nie jest jakaś wkrętka?
18: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
22: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
25: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
26: I po reklamie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Festiwal Erste Letnie Brzmienia 2026 w Warszawie. 7-8 sierpnia, Tor Służewiec. Zagrają Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu Big Band, Brodka Gra Grande, Grzegorz Turnał z Orkiestrą Symfoniczną, Ewa Farna, Julia Wieniawa i inni. Bilety dostępne na eventim.pl.
8: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
9: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
10: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
9: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
10: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
9: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
13: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: I po reklamie.

0: Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram Cię do Loft Polish Neo Bistro.
2: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
1: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
2: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
3: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane Bemowo przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca Bemowo Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
4: Zapraszam. Kuba Przygoński.
3: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
5: I po reklamie.
6: Warszawa na czasie.
7: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli chcecie już teraz zaplanować najbliższy wolny czas, to lecimy z propozycjami. Jeśli poniedziałkowy wieczór chcecie spędzić na aktywnie, jutro o 20 rusza bezpłatny cross-training w Osir Jabłonna. We wtorek możecie się wybrać na kolejne eko-warsztaty w pół na pół na Mokotowie, to o 18 wstęp wolny. Będziecie mogli stworzyć koszyki z gałązek. Z kolei fani kinematografii mogą już się szykować na ostatni weekend czerwca na kolejne kino plenerowe w Bibliotece Uniwersyteckiej, czyli prawie kinoletnie.

0: Music News.
1: Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
2: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you, cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
2: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
2: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam że to na przykład przy Tańcz Głupia, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
2: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi? I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
2: tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy -10 wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
2: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
2: właśnie
1: to czasami
2: się, że jest
1: do jednego i jest odwrotnie.
2: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś, a później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym zdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
2: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
2: W ogóle
1: czasem rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
2: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... no, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
2: dużo
1: dają.
2: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
2: Moje centrum, no właśnie, o, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugi byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną, a wiesz, bo to się pojawia w głowie.
2: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę teraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
2: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
2: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej, więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
2: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę, można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
2: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
2: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
2: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
2: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera to jest takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
2: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych
2: ja
1: i YouTube'a?
2: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
2: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
2: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: No jakieś dziecko oddajesz,
2: jest jakieś dziecko
1: światło.
2: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem, więc tak. Lubię na przykład sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
2: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, oni wszyscy są super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze jest to.
2: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
0: Music. News.
1: 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie, nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
0: SK Music News.
1: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza, nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć, ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja, i kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
0: Mój Pierwszy Raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole, miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat, to było na Dzień Mamy z koleżanką, zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa, ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27, była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec, o, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
3: Miałeś kasetę, plakat?
4: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważony przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc m.in. Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze. To jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieje jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści podajcie jak zawsze na sk.pl. Tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 20

0: Festiwal, którego pierwsza edycja rusza. Ze mną Aneta Łyczkowska z TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję Warsaw Music Festivalu właśnie w Warszawie. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Mówię o tej Coachelli, dlatego że ten festiwal też jest podzielony na części. Może nie mamy powtórzonych weekendów, ale mamy trzy zdecydowanie różne części dla wielbicieli różnych gatunków muzycznych.
1: Tak, to zdecydowanie jest nowa formuła festiwalu. Dużo festiwali się przebranżowiło, przearanżowało, żeby tworzyć właśnie taki rodzaj festiwalu. My tak zaczynamy, czyli w ramach jednego festiwalu łączymy międzynarodowe marki, stąd też właśnie rozstrzelony festiwal na 3 dni, czyli 13, 17 i 20 czerwca.
0: I tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, bo jest coś dla fanów wielkich hitów, czyli The Black Eyed Peas, jest coś dla fanów trance'u, czyli Armin van Buuren, no i jest też coś dla fanów muzyki klubowej.
1: Tak, zdecydowanie tak. Ten festiwal jest dla bardzo szerokiej grupy ludzi, ale to, o czym jeszcze warto wspomnieć, to budujemy od 2 dni, budujemy największy w Polsce ekran LED-owy, który będzie miał ponad 750 metrów kwadratowych. Nigdzie w Polsce nie został do tej pory zbudowany taki ekran, w związku z tym poza efektami i niezapomnianymi wrażeniami muzycznymi można liczyć też na show wizualne. Scena jest przebudowywana pomiędzy każdym dniem. Ten ekran na pewno będzie na Upper Grandzie pierwszego dnia, czyli 13 czerwca.
0: No, line-up jest imponujący, bo ściągnąć tak różnych artystów z różnych gatunków muzycznych, ale rzeczywiście top of the top, to nie była łatwa sztuka i zakładam, że to były nie miesiące, tylko lata przygotowań.
1: Trwało to bardzo długo, natomiast tutaj taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Buurena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Buurenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
0: I to jest coś, co zobaczyć warto. Mówię dlatego, że częściowo widziałam State of Trance w Rotterdamie jako taką zapowiedź tego, co wydarzy się właśnie podczas Warsaw Music Festivalu. No i Armin van Buuren ma niesamowitą energię.
1: To prawda.
0: I myślę, że ją tutaj przyniesie.
1: Zdecydowanie jest to jeden z większych występów Armina van Buurena w Polsce, który tutaj w naszym kraju jest absolutnym królem transu. Jest niekwestionowaną gwiazdą. I to, co jest najciekawsze i chyba najfajniejsze dla każdego artysty, łączy pokolenia.
0: I myślę, że to też będzie widać pod sceną. I jak tak sobie myślę o Warsaw Music Festivalu, to też będzie widać przez te 3 dni. Że to jest trochę taka impreza, która może odpowiadać na oczekiwania różnych grup muzycznych, ale też różnych grup wiekowych.
1: Dokładnie tak. 17 czerwca, czyli podczas koncertu Black Eyed Peas, mamy też mnóstwo innych polskich artystów, m.in. Trips, Kacperczyk czy Alien i Mighties. I to jest dzień, który jest all ages, czyli tam jest w każdej grupie wiekowej.
0: Bo wszyscy znamy na przykład Black Eyed Peas i hity z początku lat 2000.
1: Tak, to hity, przy których my starsi się bawiliśmy, jak byliśmy młodzi, a teraz młodzież odkrywa utwory Black Eyed Peas przez różne platformy typu TikTok. Zresztą myślę, że bez powodu Black Eyed Peas odebrało właśnie tydzień temu American Music Awards za Throwback Song, więc no jest to zdecydowanie zespół, który łączy pokolenia i jest dla każdego.
0: No i mamy jeszcze trzecią odsłonę Warsaw Music Festivalu.
1: Mamy Upper Grand Poland i tutaj zdecydowanie jest dużo więcej elektroniki, dużo mocniejsze brzmienie. No i tutaj mamy Ardziego, mamy Steve'a Angelo, członka Swedish House Mafia, mamy Artbatów, ukraiński duet, który podbija serca Polaków i nie tylko Polaków. To, co jest najciekawsze przy Warsaw Music Festival, to dane demograficzne z bileterii pokazują, że bilety na nasz festiwal kupili ludzie w ponad 60 krajach na całym świecie.
0: I tyle ich przyjedzie do Polski.
1: Tak.
0: Czyli to już na dzień dobry, przy pierwszej edycji, stał się de facto festiwal trochę międzynarodowy.
1: Trochę tak. Myślę, że to jest zasługa line-upu i różnorodności tego line-upu i tego, że tak naprawdę dla ludzi przyjeżdżających za granicą zapraszamy ich do Warszawy na tydzień, i mają przestrzeń też na to, żeby zobaczyć i pozwiedzać trochę stolicę Polski.
0: No i do tego to wszystko odbywa się w przestrzeni trochę już sprawdzonej, no bo na Legii odbywały się różnego rodzaju imprezy, ale jeszcze nigdy nie aż w takim systemie tygodniowego festiwalu, podczas którego mamy trzy różne dni imprezowe.
1: Chyba nie było takiego setupu festiwalowego do tej pory na Legii, natomiast my już w zeszłym roku na Legii robiliśmy Upper Grand, który był niekwestionowany

0: planowanym sukcesem.
1: I dlatego teraz jest powtórzony podczas Warsaw Music Festival.
0: I dlatego powtarzamy teraz Upper Grand Poland jako część Warsaw Music Festival.
1: I to jest, uważam, też lokalizacyjnie coś, co będzie sprzyjało temu, o czym powiedziałaś. Przyjeżdżamy do Warszawy, niezależnie od tego, czy mieszkamy w Polsce, czy poza nią, idziemy na koncerty, a w międzyczasie mamy dobrą przestrzeń do tego, żeby odkryć Warszawę w samym, właściwie środku, a właściwie tuż na początku lata.
0: Pogoda dopisuje, jak widać, słoneczko pięknie świeci i oby została taka do 20 czerwca. Sama lokalizacja stadionu, czyli Stadion Miejski Legii Warszawa, jest też dobrą lokalizacją, jeśli chodzi o organizację festiwalu, ponieważ jest świetnie skomunikowane, jest praktycznie w centrum. Nawet jeśli ktoś nie chce skorzystać z transportu pod tytułem samochód, może dojechać metrem do centrum i resztę drogi przebyć hulajnogą lub spacerkiem.
1: No dobra, to jeszcze w takim razie trochę technicznych danych, o której najlepiej być, w co się zaopatrzyć wchodząc na Warsaw Music Festival, na co się przygotować i jak mocno zbierać energię, żeby wytrwać.
0: O której najlepiej być? Od początku. Dlatego, że zaczynamy grać na głównej scenie już 30 minut po otwarciu bram. Pojawia się pierwszy artysta. Przygotować się na super zabawę. Na pewno tego nie zabraknie. Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok Legii, obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
1: Bo myślę, że będzie sporo osób, które będzie stało 7 godzin pod sceną, ale będą też tacy, którzy będą chcieli poczuć się w środku miasta jak na festiwalu i to też jest pewna nowość, żeby aż w tak centrum, rozumianym przez centrum miasta, mieć po prostu wielki festiwal, który nas trochę przeniesie w te letnie rejony, do których się festiwalowo przyzwyczailiśmy.
0: Tak, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze na festiwal się wyjeżdża i to jest wyprawa. A my, jako TMI, tworzymy Warsaw Music Festival w sercu miasta Warszawa i tak naprawdę tworzymy klimat festiwalowy, czyli koncerty koncertami, ale też klimat festiwalowy.
1: Na kogo ty najbardziej czekasz? Na czyj koncert, na który dzień, na jaki moment tego festiwalu?
0: Na Black Eyed Peas i na Johna Samita.
1: No tak, myślę, że wiele osób, które nas słuchają, które wybierają się na Warsaw Music Festivalu, też mają to na swojej checkliście zapisane, żeby się tam pojawić. A czego jako twórcy tego festiwalu życzylibyście sobie od waszych gości, czyli od słuchaczy, którzy przyjdą na tę imprezę?
0: Żeby się świetnie bawili i żeby ten festiwal był dla nich niezapomnianym czasem, który będą wspominać do przyszłego roku, czyli do drugiej edycji.
1: I o to też chciałam zapytać, czy jest opcja, czy w waszych głowach są plany na to, żeby Warsaw Music Festival stał się cyklicznym wydarzeniem na mapie Warszawy?
0: To nie są plany. Prace nad drugą edycją już trwają.
1: Czyli tak naprawdę zaczynamy mieć nowy punkt na festiwalowej mapie Polski.
0: Tak. Mamy, nie zaczynamy, mamy nowy festiwal na mapie Polski, tak, Warsaw Music Festival, który odbywa się na Stadionie Warszawskiej Legii.
1: I to zdanie twierdzące bardzo nam się podoba, bo lubimy, jak nowe festiwale dołączają do tej mapy i mamy więcej czasu na to, żeby właśnie poświętować w Towarzystwie Muzyki. Tak naprawdę prawie otwieracie ten sezon festiwalowy.
0: Ciężko wyczuć, co jest dobrym momentem na rozpoczęcie czy zakończenie sezonu festiwalowego. Dla nas z perspektywy organizatorów i promotorów ten termin był optymalny, ponieważ czerwiec jest zawsze przepięknym miesiącem w Polsce. W Warszawie jest ciepło, są najdłuższe dni i krótkie noce, bo przecież 20 mamy najdłuższy dzień i najkrótszą noc. Mamy noc kupały 20 podczas State of Trance i myślę, że to jest optymalna data na festiwal. To jest taka optymalna data, dlatego że ludzie już czują trochę wakacje, a jeszcze nie do końca są te wakacje.
1: To najtrudniejsze pytanie zostawiam na koniec. Zamówiliście pogodę?
0: Tak.
1: Trzymam za słowo, aby to się sprawdziło, choć patrząc na prognozy, chyba naprawdę zamówiliście pogodę.
0: Zamówiliśmy pogodę, przywiozłam.
1: To w takim razie trzymamy kciuki za to, żeby pogoda wiedziała, że jest zamówiona i żeby w takiej formie dotrwała do końca Warsaw Music Festivalu. 3 festiwalowe dni, na które też was jako Radio SK zabieramy, bo będą szczęśliwcy, którzy będą mogli spotkać się z The Black Eyed Peas.
0: Tak, to prawda.
1: I trzymamy kciuki za to, żebyście sobie zrobili z nimi fajne zdjęcia, a potem nam te zdjęcia pokazali. Aneta Łyczkowska, TME Entertainment, które tworzy pierwszą edycję i nie ostatnią, jak powiedziała, Warsaw Music Festivalu, była z nami, to widzimy się tam pod sceną.
0: Widzimy się pod sceną.
2: Warsaw Music Festival się zaczyna. Teraz w magazynie muzycznym czas na mój pierwszy raz. W roli głównej tym razem Zalia. Rozmawiał z nią Michał Hanczak.
3: Mój pierwszy raz.
4: Mój pierwszy raz na scenie.
5: Mój pierwszy raz na scenie. Okej. W podstawówce brałam udział w Mam Talent podstawówkowym. I to był mój pierwszy raz taki rzeczywiście, jak śpiewam na scenie. I śpiewałam wtedy Maszynkę do ćwierkania Czesława Mozilla.
4: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
5: O, to jest dobre pytanie. Może sobie przypomnieć, jaki był mój pierwszy koncert? Ja lubiłam jako dziecko chodzić, ale wydaje mi się, że w ogóle jakiś taki Lady Punk chyba? Z mamą byłam? To miałam jakieś, wiesz, tam, no nie wiem, za 12, 13, 12 lat chyba, no.
4: Mój pierwszy muzyczny idol.
5: To model. Pierwszy ever i to było tak, że ja, słuchaj, byłam na obozie i była piosenka, do której ktoś tańczył duet i były takie beznadziejne głośniki. Ja nie wiedziałam, co tam jest śpiewane, w ogóle nie wiedziałam, co tam śpiewa ta osoba. I szukałam, wiesz, jakieś, ja myślałam, że tam I'm Not Alone on śpiewa, tam jest Another Love. Ale wiesz, no ja miałam, nie wiem, z 13 lat, 12-13 lat i pamiętam, że ja szukam tej piosenki rock i ona poleciała w radiu i ktoś powiedział nagle to model Another Love. I ja okej. I po roku znalazłam tę piosenkę. To była najbardziej wyczekana piosenka, żeby znaleźć.
4: Mój pierwszy instrument.
5: Skrzypce. Grałam na skrzypcach 2 lata, prawie. Do szkoły muzycznej się dostałam na skrzypce, chciałam być skrzypaczką, ale tam ze względów zdrowotnych musiałam zmienić na fortepian.
4: Mój pierwszy raz, gdy napisałam piosenkę.
5: Taki pierwszy ever, miałam z 7 lat. Ja bardzo lubiłam się bawić lalkami i bardzo się lubiłam bawić lalkami w musicale, więc ja zawsze do każdego musicalu musiałam napisać piosenkę. I pierwszy wiersz raz to właśnie napisałam jakąś piosenkę, którą mam wrażenie po czasie, że była jakimś plagiatem, jeszcze nie doszłam do tego jakim, ale była o jakimś tam ciasteczkach i była o jakimś takim kuchennym musicalu, coś takiego jak Waitress.
4: Mój pierwszy raz jako Zalia.
5: Mój pierwszy raz jako Zalia. Zalia powstała w 2020 roku. Pierwszy raz jako Zalia byłam na wyjeździe, gdzie publikowałam piosenkę In My Heart Again, którą źle w ogóle wstawiłam do internetu, bo myślałam, że tam wystarczy dzień wcześniej sobie to załadować i to się wstawi. I pamiętam, że zrobiłam całą premierę, która nie wyszła. I wiesz, wszyscy czekają, a ja no już zaraz, dzisiaj o 20. Słuchaj, ten numer wszedł po 3 dniach czy 4. I to był mój pierwszy raz jako Zalia i pamiętam, że pierwszy raz w życiu jako Zalia, że stała się, w ogóle powstało Zalia, jechałam w aucie i szukałam właśnie pseudonimu, bo ja wiedziałam, że ja chcę też wydawać kiedyś po angielsku, może coś, więc to nie może być Julia Zarzecka. I tak szukałam i wiesz, były te brytyjskie wokalistki Ella May, Cleo Sol, Georgia Smith, więc ja tak szukałam, może jakaś zbitka, jakieś coś tam. I mój ówczesny chłopak był ze swoim przyjacielem w kawiarni, no i ja z nimi rozmawiałam, jadąc w aucie, im czytam te wszystkie, które tam znalazłam pseudonimy i w końcu mówię, no dobra, no to może jakieś połączenie mojego imienia i nazwiska. I mówię, Julza, Lia, Liaza, Zalia. I nagle, o, Zalia. Oni, ej, super. No i nagle się okazało, że Zalia.

0: Mój pierwszy album.
1: Mój pierwszy album, mój, Kocham i tęsknię, a pierwszy album, który w życiu dostałam, taki fizyczny, to był Jonas Brothers.
0: Mój pierwszy raz z Michałem Szczygłem.
1: My się poznaliśmy z Michałem w studio u Francisa, w ogóle świetnego producenta, super człowieka przede wszystkim. I poznaliśmy się tam przypadkowo. Ja akurat jakoś przyjeżdżałam, Michał tam był. My wtedy tam z Francisem robiliśmy, tam próbowaliśmy robić jakieś rzeczy, też się bardzo zakolegowaliśmy od razu. I pamiętam, że jakoś tak my się poznaliśmy i zaraz było, bo Michał w ogóle ma taką piosenkę i on szuka wokalistki i czy ty byś nie chciała. I pamiętam, że mi się mega spodobał ten numer i jakoś tak to wszystko płynnie wyszło. I zaraz to powstało i zaraz była też premiera płyty Michała.
0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój utwór w radiu.
1: Ojej, pamiętam, to było tak, że ja wróciłam, wszyscy już go słyszeli, bo ja, tylko że ja byłam w Londynie, no więc ja automatycznie nie miałam go jak słyszeć i sobie wróciłam do domu na święta i dostałam COVID-a i leżałam taka chora, tak na maksa chora w łóżku i moja mama zawsze ma włączone radio i sobie ja leżę taka z gorączką, 39 stopni gorączki i nagle słyszę, a teraz przed państwem Zalia bezsensownie i nagle wiesz, po prostu zerwałam się z tego łóżka, mówię, Jezu, moja piosenka i to był taki pierwszy raz mój, gdzie rzeczywiście do mnie dotarło, że to leci i że nie tylko ja to słyszę.
2: Mój pierwszy raz. Eska Music News.
3: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.
4: Baby, can't you

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej. To znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a dlatego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: ubranek kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna, także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Notes przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcy, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.
1: SK Warszawa News.
5: Agata Chruściak, zapraszam. Na Warszawę Wschodnią czeka duża przebudowa. Zmodernizowane zostaną perony, pojawią się też windy i ruchome schody. Także zmiany dotyczyć będą stacji Warszawa Stadion, gdzie pojawi się łącznik kolei z metrem. Szczegóły inwestycji na konferencji prasowej przedstawił minister infrastruktury Dariusz Klimczak, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i prezes PKP PLK Piotr Wyborski.
6: Podpisaliśmy umowę na przebudowę stacji kolejowej Warszawa Wschodnia. Teoretycznie to się nazywa przebudowa, ale w praktyce jest całkowita metamorfoza tego miejsca pod względem funkcjonalnym, organizacyjnym i także estetycznym. Zmieni się tutaj prawie wszystko. Zaczynamy wielki projekt, który jest warty 3 miliardy 600 milionów złotych. Takich pieniędzy w jeden projekt jeszcze tutaj na kolei nie inwestowaliśmy. Przede wszystkim modernizacja dotknie wszystkich peronów, ale wreszcie pojawią się ruchome schody. Będzie ich 7 par, będzie 14 wind, będzie wielka estakada, ale także przebudujemy ponad 46 km torów, ponad 50 km sieci trakcyjnych, ale wybudujemy także nowy tunel, łącznik, który będzie służył pieszym. Nasza inwestycja także dotyczy miasta w innych części miasta, przede wszystkim stacji Warszawa Stadion. Dzięki naszej inwestycji wreszcie będzie możliwe bezpośrednie połączenie stacji z metrem. Szanowni Państwo, nasza inwestycja rozpoczyna się w tym roku, warta jest ponad 3 miliardy 600 milionów złotych i jej finał zaplanowany jest na rok 2029. Bardzo się z tego cieszę, ponieważ jest to taki główny etap zamknięcia najbardziej potrzebnych inwestycji.
7: To dla nas bardzo ważne, dlatego że dzięki temu powstanie też hub przesiadkowy. To się komponuje ze wszystkimi zmianami tutaj w otoczeniu tego dworca. I to, co najważniejsze, dzięki tej idealnej współpracy pomiędzy rządem a samorządem też będziemy mogli realizować inwestycje towarzyszące. Bardzo dużo było rozmowy o tunelu pomiędzy ulicą Kijowską a Rzutniczą, który połączy Pragę Północ z Pragą Południe. Również przejście dla mieszkańców podziemne, również połączenie tej infrastruktury z Warszawą Stadion. To wszystko się będzie działo w synchronizacji. Ta wielka, prawie 4-miliardowa inwestycja, która tutaj będzie realizowana przez Polskie Koleje i przez rząd, będzie idealnie skoordynowana z tymi zmianami, które są w okolicy Warszawy Wschodniej potrzebne. I o to dokładnie chodzi, żeby tworzyć tego typu synergię, żeby stawiać na transport szynowy, dlatego że kolej aglomeracyjna będzie oczywiście używać tych torów i tego dworca i aglomeracja będzie z tego korzystać, to dla nas niesłychanie istotne. To nie tylko pociągi dalekobieżne, w związku z tym bardzo się z tego cieszę. No i jedziemy dalej.
8: Polskie linie kolejowe kontynuują wielką modernizację warszawskiego węzła kolejowego. W ubiegłym roku uruchomiliśmy stację Warszawa Zachodnia. Od wielu miesięcy trwają prace pomiędzy stacją Warszawa Wawer a Otwockiem. Jesteśmy w trakcie, czy kończymy odbiory systemów dynamicznej informacji pasażerskiej na kilkudziesięciu stacjach w obrębie aglomeracji warszawskiej. Podpisaliśmy umowę z firmą Torpol na modernizację stacji Warszawa Wschodnia. Ta modernizacja potrwa do roku 2029. Będzie podzielona na dwie fazy. W ciągu najbliższych kilku miesięcy wykonawca będzie przygotowywał się do realizacji robót, będzie mobilizował swoje zasoby. Na przełomie roku 2026 i roku 2027 zostanie zamknięta część dalekobieżna, czyli perony od 1 do 4. Natomiast w fazie drugiej, która nastąpi w roku 2028, zostaną zamknięte perony od peronu 5 do 7. Przez cały czas modernizacji do roku 2029 priorytet w ruchu

0: realizacji. Aktualnie kończymy budowę kolejnego przejścia podziemnego na stacji Warszawa Gdańska. To przejście będzie oddane w ciągu kilku tygodni. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy szybkie prace modernizacyjne na stacji Warszawa Centralna. Myślimy również, prowadzimy prace, aby wybudować przystanek Kuryków przed rozpoczęciem modernizacji stacji Warszawa Wschodnia. Po roku 2029 planujemy przejście na Średnicę Warszawską po tym, jak zakończymy pracę na stacji Warszawa Wschodnia.
1: SK Warszawa.
2: Deklaracja dla ESA podpisana w Warszawie. Europejska Agencja Kosmiczna planuje utworzyć w Polsce swoje centrum technologiczne. Przedstawiciele miasta i województwa podpisali deklarację poparcia dla utworzenia siedziby w regionie miasta. Byliśmy tam z mikrofonem.
3: Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy.
4: Europejska Agencja Kosmiczna szuka miejsca dla swojego centrum technologicznego. To jest olbrzymia szansa dla Polski, ale to jest też olbrzymia szansa dla Warszawy i dla Mazowsza. I dlatego z panem marszałkiem tutaj jesteśmy i podpisujemy to porozumienie, dlatego że staramy się właśnie o to, żeby to centrum było w Warszawie, na Mazowszu. Nie muszę państwu mówić o tym, że mamy mnóstwo atutów, ale to też nie bez kozery z nami jest dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, dlatego że tylko w Warszawie mamy tego typu placówkę. Proszę państwa, Centrum ESA ma obsługiwać 22 państwa członkowskie agencji i zatrudniać kadrę z całej Europy. My w Warszawie mamy doświadczenia w tym zakresie. Mamy agencję Frontex, która odpowiada za bezpieczeństwo granic Unii Europejskiej, od IHR również, których międzynarodowe zespoły przez cały czas korzystają z całej miejskiej infrastruktury. W Warszawie mamy mnóstwo uczelni, mnóstwo szkół z językami obcymi, 250 tysięcy zagranicznych mieszkańców. To wszystko dla nas bardzo ważne. Oczywiście również współpracę z całym Mazowszem. W związku z tym Centrum ESA działałaby wśród firm, instytutów, uczelni, z którymi będzie współpracować, ale przede wszystkim z którymi, od których może czerpać wiedzę i tworzyć bardzo ważne środowisko, hub technologiczny dla tej części Europy. W moim przekonaniu jesteśmy naprawdę rewelacyjnie przygotowani do tego, żeby być siedzibą tej agencji z zyskiem dla całego kraju, z zyskiem dla miasta, regionu i dla całej Unii Europejskiej. Dlatego dzisiaj podpisujemy tę deklarację poparcia i dlatego od wielu, wielu miesięcy zabiegamy o to, aby to właśnie Warszawa stała się siedzibą tej instytucji. Zabiegamy zarówno w Unii Europejskiej, jak również w Polsce, dlatego że mamy także konkurentów w naszym kraju.
3: Proszę o głos Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego.
5: Mazowsze od wielu lat jest aktywne, jeżeli chodzi o ten obszar działalności gospodarczej, działalności badawczo-naukowej. Przypomnę, że jesteśmy współzałożycielem takiego elitarnego stowarzyszenia regionów europejskich wykorzystujących technologie kosmiczne. To wzięło się stąd, że już od roku 2005 praktycznie korzystamy z tych technologii, jeżeli chodzi o system informacji przestrzennej, który jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Ta sieć Nereus to jest bardzo elitarna grupa regionów europejskich, z którymi mamy współpracę. Dzisiaj Mazowsze jest liderem rozwoju, właściwie liderem nie tylko polskim, ale też europejskim. PKB za 2025 rok to jest 860 miliardów złotych, czyli ponad 215 miliardów euro i to jest czołówka europejska. Więc mamy oczywiście znaczącą ilość firm, ale też startupów, spin-offów, tych, które właśnie w tej dziedzinie, w dziedzinie badań kosmicznych, technologii kosmicznych, też obronnych, no dzisiaj stanowią olbrzymi potencjał. No dlatego też bardzo popieramy tę decyzję, mamy nadzieję korzystną dla nas, żeby Centrum Technologiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej właśnie znalazło się w metropolii warszawskiej. Mazowsze jest naprawdę bardzo dużym już dzisiaj hubem, jeżeli chodzi o instytucje naukowo-badawcze, ale też firmy.
1: i też te firmy na początkowym fazie rozwoju, które właśnie w tym sektorze kosmicznym mają bardzo duże osiągnięcia.
6: Piotr Orlański, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Ośrodek ESY, który jest dedykowany bezpieczeństwu, który ma być dedykowany bezpieczeństwu, czyli będą w nim rozwijane te technologie, które w jakiś sposób pozwalają na zwiększenie bezpieczeństwa Europy za pomocą środków satelitarnych czy środków związanych z przestrzenią kosmiczną. Ośrodek, który ESA w tej chwili chce powołać, byłby kolejnym krokiem zwiększającym te same, znaczy powiększającym aktywność w tym kierunku. Natomiast jakie tam będą konkretnie technologie dodatkowo rozwijane, to mi jest w tej chwili trudno powiedzieć. Proszę pamiętać, że istnieje bardzo wiele ośrodków ESA w Europie i każdy by chciał, żeby mu nie zabierano kawałka technologii i nie przenoszono do Polski. Wiem, że kilka innych ośrodków z całej Polski zgłosiło swój akces. Bardzo się cieszę, że wśród nich jest Mazowsze. Region mazowiecki to jest dokładnie przykład tego, co jest potrzebne dla takiego ośrodka. Ja sobie kiedyś policzyłem, mamy w sumie dobrze ponad 30% całego potencjału sektora kosmicznego w Polsce, tutaj na Mazowszu. I to jeśli chodzi o ilość firm. Natomiast gdyby policzyć nakłady czy wysokość projektów, które są realizowane przez te firmy, to na pewno byłoby dobrze ponad połowę całych nakładów w Polsce. Mamy kilka istotnych firm, które rzeczywiście stanowią podstawę w tej chwili rynku, znaczy sektora kosmicznego przemysłowego w Polsce. Mamy kilka uczelni, które bardzo intensywnie działają w tej chwili, zarówno jeśli chodzi o kształcenie inżynierów, jak i o kształcenie naukowców, którzy badają kosmos. Mamy wiele instytutów, chyba nigdzie w Polsce nie ma takiego nagromadzenia instytutów naukowych, które zajmują się, ja nie chcę powiedzieć podbojem kosmosu, eksploracją kosmosu, to może jest lepsze słowo. No i mamy Centrum Badań Kosmicznych, które od prawie 50 lat działa w tej dziedzinie i które rzeczywiście jest chyba w tej chwili najbliższe, jeśli chodzi o docelowe działania tego ośrodka ESOS-kiego. To znaczy ośrodek ma zajmować się bezpieczeństwem. Uzyskanie bezpieczeństwa Europy za pomocą działań satelitarnych.
7: Adam Okniński, Łukasiewicz, Instytut Lotnictwa. Bez wątpienia jest to dostęp do nowych technologii, to znaczy do miejsca, gdzie decydować się będą kształt i postać prac dedykowanych do rozwoju sektora kosmicznego, a sektor kosmiczny oddziałuje tak naprawdę nasze życie codzienne, tak? Nie tylko w Warszawie, nie tylko w Polsce, ale wszystkich na świecie, bo tutaj wszystkie dane, czy satelitarne, i to mówimy nie tylko o zdjęciach, czyli danych zobrazowania, czy nawigacji satelitarnych, czy komunikacji satelitarnej, to wszystko się opiera na segmencie satelitarnym, tak? Natomiast lokalizacja tego w Warszawie bądź w metropolii mazowieckiej, lokalizacja właśnie ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej, to bez wątpienia też szansa na to, żebyśmy też te polskie interesy przekładali bezpośrednio na nasze projekty, gdzie ten komponent zarówno badawczy, jak i przemysłowy polski będzie tylko rósł.
2: A warto dodać, że o lokalizacji centrum Europejska Agencja Kosmiczna zdecyduje w najbliższych miesiącach. Święto ulicy Stalowej. Rusza Festiwal Warszawskiej Pragi. Tegoroczna edycja odbędzie się dziś i jutro, a wszystko pod hasłem Stara Praga, Nowa Praga. W specjalnych festiwalowych namiotach na uczestników czekać będzie wiele atrakcji.
8: Będzie strefa praskiego relaksu, gdzie będą wystawy, będą gry wielkoformatowe, warsztaty malarskie, pokaz breakdance'u.
2: Mówi Klaudyna Desperat-Krawczyńska z Domu Kultury Praga. Pierwsze warsztaty ruszają o 12, a całą ich listę znajdziecie na stronie wydarzenia. Japonka Józefa Pankiewicza trafi na aukcję. Sensacyjne dzieło polskiego malarza spędziło kilkadziesiąt lat w prywatnej kolekcji. Teraz ma szansę stać się jednym z najdrożej sprzedanych obrazów w historii polskiego rynku sztuki.
9: Japonka jest estymowana na 12-20 milionów złotych. Spodziewam się, że trafi do jakiejś wybitnej polskiej kolekcji prywatnej.
2: Mówił nam Tomasz Dziewicki z domu aukcyjnego DESA. Obraz z początku XX wieku można obejrzeć bezpłatnie w domu aukcyjnym jeszcze do 18 czerwca.
10: SK Warszawa News.
2: Agata Huściak, zapraszam. Bez tęczy na Placu Zbawiciela. Replika słynnej instalacji miała powstać w ramach budżetu obywatelskiego. Miasto musiało zrezygnować z projektu ze względu na prawa autorskie. Zamiast tego postanowiono posadzić klomb z kwiatami, tłumaczy prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
11: Skoro nie mamy praw autorskich, no to trudno było tutaj o realizację innego pomysłu. Mam nadzieję, że on będzie bardzo estetyczny i nie będzie budził żadnych kontrowersji.
2: Tęcza na Placu Zbawiciela powstała w 2012 i została rozebrana 3 lata później. Budziła sporo kontrowersji, a w 2013 doszło do jej podpalenia.
10: SK Warszawa.
2: Zespół działa na rekomendacje, co dalej z problemem dzików w Warszawie. Jest jeszcze za wcześnie, przyznaje prezydent Warszawy, a chodzi o pracę nowo powołanego zespołu do spraw dzikich zwierząt w stolicy. Ma się on zajmować m.in. walką z rosnącą populacją dzików w granicach miasta. Zespół składa się z ponad 30 osób. Według danych leśników w Warszawie żyją 3000 dzików. Pojawiają się na osiedlach, a już nie tylko na obrzeżach miasta. Wśród rozważanych scenariuszy znajdują się m.in. rozwiązania utrudniające dzikom poruszanie się po gęsto zabudowanych obszarach, a także weryfikacje konieczności ich ewentualnego odstrzału. Warszawskie powitanie lata, koncerty największych gwiazd i nawiązanie do słowiańskich tradycji. Już 20 czerwca do multimedialnego parku Fontan wrócą Wianki nad Wisłą, jedno z największych plenerowych wydarzeń w stolicy. A w programie znalazły się zarówno rodzinny piknik świętojański, jak i wieczorne koncerty z udziałem czołowych polskich artystów. O tegorocznej edycji opowiada dyrektor stołecznej estrady Andrzej Matusiak, z którym rozmawiała nasza reporterka Marta Radio.
12: Wianki nad Wisłą 2026 to jest wydarzenie, którego historia liczy już ponad 30 lat. Co na nas czeka w tym roku?
13: W tym roku czeka nas, jak zwykle, mnóstwo atrakcji. Przede wszystkim, pamiętając o naszej tradycji, staramy się, aby kolejna edycja tego wydarzenia była lepsza niż poprzednia. To oczywiście wielkie wyzwanie dla nas, organizatorów, dlatego od kilku miesięcy już pracujemy i nad programem, nad koncepcją, nad tym, co pokażemy warszawiakom, do czego zapraszamy i dlaczego ta impreza ma być lepsza od pozostałych. Oczywiście mówię to z lekkim przymrużeniem oka, ale nasza praca polega na tym, że skupiamy się na programie, chcemy zaprezentować innych artystów, jakiś inny pomysł, jeśli chodzi o koncerty, te wielkie, w tym również koncert telewizyjny, który jest transmitowany live, nie ma tutaj nawet sekundy poślizgu, wszystko się może zdarzyć, ale no, taka jest koncepcja, żebyśmy pokazywali prawdziwą sytuację i nic już tutaj nie zmieniali. Natomiast w ciągu dnia sam piknik, to co się dzieje w Wiosce Świętojańskiej, plecenie wianków, te kolory, ludzie, którzy stają się bardziej kolorowi, bo dziewczyny z kwiatami na głowie, pięknymi wiankami, najczęściej robionymi własnoręcznie. No i współpraca z naszymi florystkami, które pomagają robić te osobiste wianki, ale i też ten wielki, który popłynie Wisłą. Wieczorem jest wodowanie, jest to połączone z korowodem barwnym, z muzyką, głównie muzyką folkową, która cały czas króluje na naszej imprezie w różnych odmianach. No i oczywiście wiele, wiele atrakcji kulinarnych, które są nie bez znaczenia, dlatego, że na takim pikniku ludzie wędrują czasami godzinami po różnych stoiskach, które tam na nich czekają. No i oczywiście można spotkać się z kuchnią głównie mazowiecką, przygotowaną przez koła gospodyń wiejskich, i to te najlepsze, które w konkursie, który jest organizowany przez Mazowsze, wygrały, stają się częścią naszej imprezy. Jest to też fajna atrakcja, ludzie chętnie z tego korzystają. Tak więc Staramy się, żeby nawiązać do pewnej tradycji Nocy Świętojańskiej, ale też wiemy i pamiętamy o tym, że warszawiacy w ten pierwszy weekend lata chcą się dobrze bawić, a naszą rolą jest przygotowanie jak najlepszej miejskiej, współczesnej, połączonej z tradycją imprezy, która zapisuje się później w pamięci. Ludzie wracają dlatego między innymi, że poprzednia edycja w minionych latach przypadła im do gustu, spodobała się i chcą dalej w tym uczestniczyć, tym bardziej, że wiele osób tworzy też tą imprezę. Występy, które tam następują w ciągu dnia, to są zespoły amatorskie. Przychodzą znajomi tychże artystów, którzy się prezentują, czy to są zespoły muzyczne, folklorystyczne, taneczne, mamy teatry uliczne, więc tych atrakcji jest bardzo, bardzo wiele. Oczywiście jest to adresowane do całej rodziny, właściwie każdy znajdzie coś dla siebie, no i wydaje się, że ta lokalizacja, czyli blisko Starówki, blisko bulwarów, blisko Wisły jest tą ulubioną. To jest taki szlak warszawiaków i turystów ulubiony i oni dlatego też chętnie zaglądają na naszą imprezę i czekają na wieczór, który niesie bardzo, bardzo wiele emocji, no głównie muzycznych, ale tak wielka impreza, mówię wielka, bo gromadząca naprawdę wielkie tłumy odbiorców, część osób znajduje się już poza naszym zasięgiem wzroku, ale słyszą, coś widzą, twierdzą, że są już na wiankach, nie chcą podchodzić bliżej, chcą swobodnie gdzieś w przestrzeni Starego Miasta czy Wisły z dystansem uczestniczyć. Wszyscy znajdują tam dla siebie miejsce, no i stąd ta rosnąca popularność, rosnąca frekwencja, a my jesteśmy zobowiązani nie zorganizować imprezy, która jest niegodna Warszawy, niegodna powitania lata. To musi być wszystko fantastyczne, wspaniałe, wpisujące się w tą wieloletnią tradycję wianków nad Wisłą.
12: I główny punkt programu, na który chyba czekają wszyscy, to jest wieczór. Co na nas czeka wieczorem i kto w tym roku dla nas zagra?
13: Tak, wieczorny koncert, który rozpocznie się o godzinie 21:45 na dużej scenie, transmitowany przez telewizję TVN. To wydarzenie muzyczne, które zatytułowaliśmy Miasto Gra. Muzyka, miłość, marzenia. I usłyszymy utwory, które mówią o tych naszych hasłach. Na scenie topowe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, a więc Beata Ibaim, Nosowska, Piotr Cugowski, OSTR, Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Reni Jusis, Bowska, Alicja Szemplińska, Hania Kuzimowicz. To tylko niektórzy artyści, którzy wykonają koncert, który jest nie tylko prezentacją ich własnych piosenek, ale też usłyszymy utwory, które pamiętamy z repertuaru innych wykonawców. Wszystko musi mówić ze sceny o muzyce, miłości i marzeniach. I taki jest nasz cel, żebyśmy zanurzyli się w tym obszarze i wysłuchali pięknych utworów w świetnych aranżacjach. Próby już trwają, wszyscy już wiedzą, jak to będzie wyglądało tutaj z naszej strony produkcyjnej i zapewniam, że to będzie porywający koncert. Na pewno warto być z nami. Jeśli ktoś nie może, zapraszam przed telewizory. Natomiast to nie koniec atrakcji. W tym roku zaprosiliśmy DJ-a, DJ Satori, holenderski producent, muzyk, człowiek, który jest takim guru w obszarze muzyki, połączenia muzyki elektronicznej, muzyki tanecznej i folku. I to jest niezwykle dynamiczny set, który już słyszałem. Wiem, jak to działa na ludzi. po prostu jest jedno wielkie zaproszenie do tańca. No i do tego dokładamy sporo efektów świetlnych, laserowych, także taki mocny akcent na zakończenie i powitanie lata w Warszawie.
12: Mówił Pan o tej rosnącej co roku frekwencji. O jakich liczbach możemy mówić?
13: Co roku spotykamy się z dużą ilością widzów. To się rozkłada na cały dzień. Wydaje się, że jest to kilkadziesiąt tysięcy osób, które odwiedzają Wianki nad Wisłą. Jest to po prostu impreza lubiana, po prostu Wianki nad Wisłą. Jest to już tak mocna tradycja i ludzie wiedzą mniej więcej, czego się spodziewać, więc nie ma obawy, że stracą czas, że nie będzie to udany wieczór. Dlatego też jesteśmy przygotowani na to, żeby przyjąć tak dużą ilość osób. Nasze wieczorne koncerty są wyposażone w drugą strefę nagłośnieniową, stawiamy dodatkowy ekran w oddaleniu od sceny, tak żeby ci, którzy są dalej, nie musieli naciskać i poruszać się w kierunku sceny. Właściwie w każdym miejscu, w którym człowiek się zatrzyma, dobrze widać, dobrze słychać i dobrze można się bawić.
12: I tak na koniec, to powiedzmy jeszcze parę słów o historii Wianek. Z czego się zaczynało? Wiemy też, że ta historia jest bardzo ciekawa, bo były takie okresy, w których Wianki odbywały się nie obok Wisły, a na przykład pod pałacem. Jak to było przez te ponad 30 lat?
13: Wianki mają rzeczywiście bardzo długą tradycję, którą ja doskonale pamiętam, ponieważ organizowałem wszystkie edycje Wianków, łącznie z pierwszą. Można chyba powiedzieć, że ten pomysł zrodził się w mojej głowie z poczuciu tego, że miejsce, w którym obecnie odbywają się te Wianki, że ma duży potencjał, że to jest miejsce troszeczkę zapomniane gdzieś z boku Starego Miasta, ale na tyle blisko z kolei i Wisły, że trzeba to wykorzystać, że trzeba tam zapraszać ludzi. To nie może być tak, że tam nikt nie chce pójść, bo jest to no, troszkę takie zapyziałe miejsce. I z czasem oczywiście ono diametralnie się zmieniło. Miejsce to ma przeogromną tradycję. To kiedyś była starówka. Po prostu tej części Warszawy nie odbudowano. Ale tuż po wojnie, w latach 50. pamiętamy takie obrazki chociażby z filmu Andrzeja Munka z 53 roku, Spacerek Staromiejski, gdzie widać ruiny starówki w tym miejscu, gdzie dzisiaj są fontanny lub stoi scena, ale wśród nich sznury z bielizną. Ludzie wrócili, mieszkają, czekają, aż Warszawa się odbuduje. I to jest bardzo piękne. Nasza kawiarnia, która tam funkcjonuje w pobliżu fontan, jest w miejscu dawnej gospody przy ulicy Rybaki 3. Więc to jest takie ładne połączenie, o którym mało kto wie, mało się o tym mówi, ale warto chyba przypomnieć. Natomiast ta nowa era tego miejsca no jest absolutnie imponująca. Te wspaniałe fontanny, pokazy, które też przyciągają tłumy warszawiaków, turystów, że to miejsce ożyło, bo został wykorzystany ten potencjał. I te pierwsze Wianki były naprawdę bardzo skromne. Inaczej to wyglądało niż dziś, absolutnie. No ale od tego momentu, po tej pierwszej edycji i samo miasto i wcześniej dzielnica zaczęli zwracać uwagę, że warto coś w tym miejscu dla ludzi przygotowywać i znalazły się środki na to finansowe, znalazły się chęć wsparcia, pomagania, żeby to miejsce ożyło, żeby przynajmniej raz w roku odbywały się spotkania mieszkańców Warszawy, właściwie wszystkich pokoleń, że adresujemy to do każdego odbiorcy, głównie do rodzin, ale każdy tam się dobrze czuje. Nawet obecność cudzoziemców na tej naszej imprezie też sprawia nam wielką satysfakcję, jest dowodem na to, że ta impreza jest dla każdego po prostu. Co nie jest takie łatwe, przygotować ofertę dla każdego. Wiele osób z branży mówi dla każdego, czyli dla nikogo. No tutaj zadajemy kłam tej teorii i warto zajrzeć i zobaczyć, jak warszawiacy świetnie się bawią, jak dużo uśmiechniętych twarzy, no i jak znakomite zwieńczenie wieczoru w postaci wspaniałych, profesjonalnych, dobrze przygotowanych koncertów.
10: SK Warszawa News.
2: Agata Chruściak, zapraszam. Fort Bema bez wody, długotrwająca susza i niewielka ilość opadów niszczą lokalny krajobraz. Mieszkańcy proszą o pomoc.

0: Wypokaczka, które lata tutaj było bardzo dużo, obecnie to sporadycznie, kiedy napada, to jakaś większa kałuża jak się trafi, to wtedy się pojawiają, więc myślę, że może być z tym problem.
1: Bardzo widać. Szkoda kaczek, jest mało małych kaczek, nie ma ryb, nie ma kajaków, nie ma wody.
2: Znaczy generalnie burmistrz powinien się wziąć do roboty, nie? Od tego bym zaczął.
3: Kaczki się skumulowały w jednym miejscu, nie mają wody. I to noszą płatki owsiane i dokarmią. Chowają się jakieś słońce po tych krzakach. Myślę, że przetrwają, ale deszcz nie musi być kiedyś.
4: Do burmistrza dzielnicy skierowane zostało pismo żądające natychmiastowej interwencji. Petycję podpisało już prawie 2000 osób. Mieszkańcy czekają na nowe pozwolenie wodoprawne, które zwiększy limit poboru wody ze studni w okresach suszy. Liczą też, że do zbiornika zostaną przekierowane wody odpadowe z okolicznych osiedli oraz pobliskiej trasy S8, a cała fosa zostanie poddana technicznemu zabezpieczeniu, aby woda z niej nie uciekała. Jak mówi Maciej Kmita, rzecznik prasowy dzielnicy Bemowo, urząd rozumie troskę mieszkańców i szuka sensownych rozwiązań.
5: Mieszkańcy są zatroskani o los gatunków przede wszystkim, o los kaczek. I chwała im za to i tak naprawdę całkowicie to rozumiemy. My również pochylamy się nad tym problemem. Tam są zawarte pewne rozwiązania, tak jak powiedziałem, które są już realizowane. Tylko no, przyczynę suszy hydrologicznej niestety kładą się cieniem na te działania. Tego nie możemy już ominąć. Tak jak to pismo do Wód Polskich, ono już wcześniej zostało przesłane. Chociażby w tej petycji pojawia się kwestia zrzutu wody opadowej. No tylko ten zrzut już jest od lat. Tylko tej wody po prostu nie ma. Bo my zrzucamy wodę opadową z pobliskich osiedli czy z ośrodka piłki nożnej. Natomiast wody opadowej nie ma, więc siłą rzeczy te rozwiązania nie są już efektywne. Jaka będzie przyszłość tego zbiornika, czas pokaże. Na pewno przeanalizują wszystkie rozwiązania. Natomiast nawet jak pójdziemy na Łosiowe Błota, czyli rezerwat przyrody, również znajdujący się na Bemowie, to tam mamy taką kładkę, która kiedyś była w środku wody. W tym momencie jest w środku pola, pastwiska. Dlatego no, to najlepiej pokazuje, jaką mamy w tej chwili suszę. Musimy pamiętać, że zbiornik przy forcie Bema, on jest zbiornikiem sztucznym. On został utworzony w 2000 roku. Tam po prostu były samosiejki, było pastwisko. I to połączenie z tych wód opadowych z pobliskich osiedli zostało wówczas wykonane. Ta woda jest oczyszczana przez separatory i jest tam wtłaczana. Natomiast teraz mamy po prostu problem z suszą i z opadami. Analizujemy, sprawdzamy i bardzo dziękujemy mieszkańcom za to, że podejmują takie swoje oddolne inicjatywy. Myślę, że takim wspólnym wysiłkiem uda nam się coś w tej sprawie zrobić.
4: Problem suszy pojawia się nie tylko w forcie Bema.
5: My to już tak naprawdę obserwujemy od kilku lat, ponieważ no, susza hydrologiczna postępuje. Niski poziom opadów przede wszystkim. Widzimy to właściwie w całej Warszawie. W całej Warszawie mamy bardzo niski poziom wód, więc siłą rzeczy dotknęło to też naszych fortów Bema i naszych zwierząt. My oczywiście cały czas się konsultujemy, czy to z hydrologami, czy to z ornitologami. W tym momencie znaleźliśmy już rozwiązania. Planujemy wygrodzić część tego zbiornika, tak by móc tam zrzucić określoną ilość wody, żeby te kaczki, bo je chcemy chronić w tym przypadku, miały możliwość korzystania z tego akwenu w jakikolwiek sposób i przeżycia. My tak naprawdę musimy przeprowadzić inwentaryzację gatunków, dlatego że pojawiły się pomysły, czy to w petycji, która gdzieś tam funkcjonuje w przestrzeni publicznej w internecie, dotyczące tego, żeby na przykład pogłębiać dno. Jeżeli przystąpilibyśmy w ogóle do pogłębienia dna, to musielibyśmy przede wszystkim dokonać inwentaryzacji gatunków. Natomiast w tym momencie najbardziej poszkodowane są kaczki. Szczególnie młode, które nie przelecą sobie na inne zbiorniki. Są atakowane przez wrony, więc my tutaj musimy je przede wszystkim ochronić. Dlatego podjęliśmy działania. Właśnie w tym momencie wykonawca szacuje koszty wybrudzenia. I jest duża szansa, że w tym tygodniu jeszcze rozpocznie pracę. Będziemy szukać jakichś rozwiązań, dlatego że zależy nam na zachowaniu przede wszystkim unikalności przyrodniczej tego terenu, no i ochronie gatunków. Więc tutaj nasz Wydział Ochrony Środowiska podejmuje wszelkie starania, działania,

0: Wystąpiliśmy między innymi do Wód Polskich o stosowne dokumenty. Również to było ujęte w tej petycji. My to już zrobiliśmy. Natomiast musimy pamiętać, że jeżeli chcielibyśmy napełnić cały zbiornik przy Forcie Bema wodą, to musielibyśmy to zrobić z ujęcia wody oligoceńskiej czwartorzędowej. To jest w tej chwili infrastruktura krytyczna dla mieszkańców. Czyli w przypadku, kiedy coś by się wydarzyło. Mieszkańcy już dzisiaj nawet korzystają z tej wody w przypadku awarii wody. Ale korzystają też na co dzień normalnie. Biorą tę wodę z ujęcia. Więc musimy pamiętać, że szczególnie w takich niepewnych czasach, można powiedzieć geopolitycznych, ta infrastruktura krytyczna jest nam krytycznie potrzebna.
1: Jak reagować w sytuacji kryzysowej i unikać zagrożeń? O tym mówili najmłodszym ratownicy i policjanci podczas pikniku Wiedza ratuje życie. Imprezę zorganizowano w siedzibie głównej lotniczego pogotowia ratunkowego na warszawskim lotnisku Bemowo. Uczniowie oprócz pokazu akcji służb po pozorowanym wypadku mogli zobaczyć też sprzęt wykorzystywany przez podniebnych medyków. Tłumaczy dr Marcin Podgórski, dyrektor LPR-u.
2: Elementy związane z ubraniami ochronnymi, z kaskami, ale również chcielibyśmy zwrócić uwagę, w jaki sposób udzielać pierwszej pomocy, bo niejednokrotnie to dzieci są świadkami zdarzenia. Wspólnie ze służbami podjęliśmy taką aktywność i taką inicjatywę. Mogę powiedzieć przekornie, po to, żebyśmy mieli mniej roboty. I taka jest główna tego idea, żebyśmy dbali o wspólne bezpieczeństwo.
3: I największą uwagę chyba na dzień dobry przykuwa śmigłowiec od środka.
2: Pewnie śmigłowiec jest takim elementem, który jest rzadziej dostępny w różnego rodzaju aktywnościach i może rzadziej widziany. On jest jednym z elementów systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, czyli wykorzystanie tego statku powietrznego do tego, żeby skrócić czas dotarcia do szpitali specjalistycznych, jeżeli taka jest potrzeba.
3: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
4: Dużo guzików jest.
5: No, na pewno jest to ciekawe wrażenie dla mnie. Pierwszy raz w takim helikopterze właśnie ratunkowym i na pewno jest to bardzo fajne przeżycie. Chciałbym się przelecieć kiedyś takim helikopterem.
3: Ale chyba nie jako pacjent, co?
5: Nie. No, raczej nie jako pacjent. Po prostu, żeby tak przeżyć, jakby takie przeżycie.
6: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
3: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
6: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, to można odpalić. Chyba
3: to może nie klikajmy lepiej.
6: Mi nie przeszkadza, mogę lecieć.
3: Chcielibyście w tym zawodzie pracować kiedyś?
6: Na pewno byłoby to ciężkie, ale prawdopodobnie mógłbym.
5: Nie jest to jeden z najprostszych zawodów, ponieważ cały czas musisz być jakby w ruchu, tak jakby, bo jeżeli coś się stanie, to od razu zostajesz wezwany.
7: Jednak praca taka to też jest obciążenie psychicznej, też jest trochę, może być ciężka, no bo jednak ty się walczy o życie ludzi czasami, w większości miejsc i zdarzeń.
3: A czego się tutaj dzisiaj nauczyliście? Co jest najważniejsze, jak widzicie, że ktoś potrzebuje pomocy?
8: Na pewno zadzwonić po jakieś pogotowie, tak? Jak umie się udzielić pomocy, to też udzielić, no bo to jednak może uratować życie.
1: A na pikniku Wiedza ratuje życie był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun.
9: SK Warszawa.
1: Stara Praga, nowa Praga, tak brzmi hasło tegorocznej edycji Święta ulicy Stalowej. Na warszawskiej Pradze w najbliższy weekend pojawią się festiwalowe namioty. O tym, co w nich czeka, opowie Małgorzata Zawada.
10: Koncerty, wystawy, warsztaty i spacery. To tylko część atrakcji przygotowanych przez organizatorów festiwalu i mieszkańców warszawskiej Pragi. Duża festiwalowa scena stanie w okolicy stacji metra Szwedzka. Przygotowane koncerty ucieszą fanów rapu, alternatywnego rocka czy miejskiego folkloru. Tak mówi Klaudyna Desperat-Krawczyńska, jedna z organizatorek święta.
11: W sobotę na festiwalowej scenie zagra orkiestra Wichajster z naszą praską legendą Henikiem Małolepszym, więc będzie to gratka dla fanów miejskiego folkloru, ale także w niedzielę zagości miejski folklor, bo mała orkiestra dancingowa zabierze nas na dancing do przedwojennej Warszawy. Ale nie tylko fani miejskiej kultury znajdą coś dla siebie, bo fanów hip-hopu i jazzu z pewnością ucieszy sobotni występ projektu Łona Konieczny Krupa. Nie jest to właśnie ani hip-hop, ani jazz. Jest to widowisko oparte na słowie, rytmie i emocjach. Zresztą Łona jest znanym artystą, więc na pewno też przyciągnie wiele osób, nie tylko z Pragi. Z kolei wielbicieli alternatywnego rocka ucieszy niedzielny koncert Spiętego, czyli Huberta Dobaczewskiego, znanego oczywiście zespołu Laocze. To jest jego solowy projekt, bardzo już w tym momencie popularny. Jeśli chodzi o najmłodszych, to będzie koncert popularnych czereśni. Ten koncert był w ubiegłym roku na Święcie ulicy Stalowej, jednak rodzice i dzieci wypisywali do nas i prosili o to, żeby zrobić powtórkę, więc uznaliśmy, że że musimy to zrobić. A jest to taka dziecięca odsłona twórczości Andrzeja Zagajewskiego, czyli frontmana folk-punkowej grupy Hańba. I jest to zespół, który śpiewa o ważnych rzeczach, o ochronie przyrody, o różnorodności, o miłości do innych ludzi, poszanowaniu innych ludzi. Oczywiście są to teksty skierowane do najmłodszych, ale nie infantylne.
10: Na festiwalowiczów czeka kilkanaście namiotów z atrakcjami przygotowanymi przez mieszkańców.
11: Mieszkańcy wychodzą ze swoimi pomysłami, spotykamy się z nimi regularnie przed festiwalem, wysłuchujemy, jakie jest zapotrzebowanie w tym roku, ale też to nie są tylko rozmowy, tylko również konkrety, bo ogłaszamy program Inigranty i to jest taki program, który ma na celu zaangażowanie mieszkańców, lokalnych twórców, artystów w tworzenie Święta Ulicy Stalowej i podkreślamy ten charakter sąsiedzki wciąż, mimo że festiwal się tak bardzo rozrósł, to festiwalowe namioty, które będą rozstawione wzdłuż ulicy, będą wypełnione właśnie działaniami mieszkańców. Namioty będą czynne od 12 do 18.

0: Stowarzyszeniem Gwara Warszawska, dla tych, których interesuje właśnie Gwara Warszawska, pokaz mody studentów ASP, więc to wszystko będzie się działo w międzyczasie, również koncerty, małe koncerty na ulicy, a koncerty główne na scenie festiwalowej odbywają się w sobotę od 18.30 do 21.30, czyli orkiestra Wichajster, Łona Konieczny, Krupa, od 22 do 1 w nocy Silent Disco z trzema kanałami tematycznymi, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, bo pozwala na przedłużenie festiwalu w sobotni wieczór, jednocześnie nie przeszkadza to mieszkańcom.
1: Festiwal organizowany jest od 5 lat. Jak sama nazwa wskazuje, pomysł narodził się z chęci zwrócenia uwagi na wyjątkowość ulicy Stalowej.
0: Znajduje się na niej wiele pracowni artystycznych, wiele ciekawych miejsc, restauracji, kawiarni. Ulica Stalowa w XIX wieku to była ulica Nowopraska, wtedy tętniła życiem, jednak po II wojnie światowej bardzo straciła na swoim znaczeniu. Tak jak te okolice, Stara Praga, Nowa Praga, być może przez jakiś czas nie miały dobrej sławy, ale teraz to się zmienia. Praga bardzo pięknieje, właśnie szczególnie ulica Stalowa i te okolice. W pobliżu cieszy oczy zrewitalizowany Pałacyk Konopackiego, czyli siedziba Domu Kultury Praga, w której się znajdujemy, a na samej ulicy Stalowej jest bardzo dużo ciekawych miejsc, do których warto zajrzeć także podczas święta. Festiwal myślę, że zdążył już zyskać miano takiej nowej praskiej tradycji. Na początku było to święto stricte sąsiedzkie i nadal takie jest, tylko coraz więcej mieszkańców nie tylko Pragi, ale także lewobrzeżnej Warszawy i nie tylko Warszawy przyjeżdża właśnie zobaczyć ulicę Stalową, Nową Pragę i skorzystać z naszej bogatej oferty. Tegoroczne hasło Stara Praga, Nowa Praga ukazuje różnorodne oblicza dzielnicy, bo Praga, bardzo, jak już wspomniałam, bardzo się zmienia. Z miejsca, które było uznawane za niebezpieczne, staje się miejscem, gdzie wiele osób chce mieszkać, gdzie wielu artystów tworzy i ma swoje pracownie.
1: Na święto ulicy Stalowej dojedziecie specjalnym zabytkowym tramwajem oznaczonym literą S. Cały harmonogram i szczegóły festiwalu znajdziecie na Facebooku i stronie internetowej Domu Kultury Praga.

0: Reklama.
1: Nowa Toyota RAV4. SUV, który łączy styl, komfort i niezawodny napęd hybrydowy. Idealna do miasta i w trasę. A teraz masz jeszcze lepszy powód, żeby ją wybrać. Weź udział w konkursie i świętuj 50-lecie Grupy Chodzeń. Kup Toyotę w salonach Grupy Chodzeń, odpowiedz na pytanie i wejdź do gry o Toyotę Aygo X na cały rok. Wybierz nową Toyotę i zyskaj więcej. Szczegóły i regulamin w salonach Grupy Chodzeń w Warszawie i Piasecznie oraz na chodzeń.pl/50 lat. Zespół Hertz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
2: Chcesz tylko studiować, czy budować przyszłość na własnych zasadach? Wybierz studia, które dają realne możliwości rozwoju. Kosmetologia, podologia, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne oraz nowoczesne kierunki chemiczne. Praktyczne zajęcia i umiejętności, które liczą się na rynku pracy. Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych. Masz ambicje? Mamy dla niej miejsce. WAMT.edu.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ruszaj w trasę pewnym autem. W Euro Samochody sprzedaż korzystnie stary i wybierzesz nowy spośród 500 aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy złotych. Wałmiedze Szyński 117. Euro Samochody.pl.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Eurosamochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Międzyszyński 117. www.eurosamochody.pl.
2: Chcesz tylko studiować, czy budować przyszłość na własnych zasadach? Wybierz studia, które dają realne możliwości rozwoju. Kosmetologia, podologia, pielęgniarstwo, dietetyka, zdrowie publiczne oraz nowoczesne kierunki chemiczne. Praktyczne zajęcia i umiejętności, które liczą się na rynku pracy. Warszawska Akademia Medyczno-Techniczna Nauk Stosowanych. Masz ambicje? Mamy dla niej miejsce. WAMT.edu.pl.
3: Lexus to nie tylko samochód. To także chwile, które zostają w pamięci. Dlatego przy zakupie nowego Lexusa otrzymasz voucher na wyjątkowy pobyt w hotelu Warszawianka nad Zalewem Zagrzyńskim. Wyobraź sobie podróż w ciszy i komforcie, a potem relaks w miejscu stworzonym do odpoczynku. Oferta jest dostępna tylko do końca sierpnia. Odwiedź Lexus Warszawa Puławska przy ulicy Puławskiej 562 i poznaj szczegóły. Lexus. Zasługujesz na luksus.
4: Twoja oaza relaksu nad Bałtykiem. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. 15 minut od koło brzegu. Komfortowe pokoje, korty tenisowe, strefa aqua. Pełen relaks w balijskim spa i strefie wellness. Hotel Skal w Ustroniu Morskim. Odpoczywasz tak jak lubisz. Rezerwuj na www.skal-hotel.pl, by zyskać najniższą cenę i pełne bezpieczeństwo. To będzie ostatnia reklama.
5: 20 czerwca zapraszamy na największy piknik motoryzacyjny tego lata. Stacja Samochody Używane BMW przy Serwisowej 1A. Od 12 do 18 czekają strefa driftingowa, atrakcje dla dzieci, poczęstunek, spotkanie z Kubą Przygońskim, z którym możesz zmierzyć się na symulatorze wyścigowym. I to nie wszystko. W konkursie do wygrania Toyota Corolla na rok. 20 czerwca BMW Grupa Cygan Serwisowa 1A. Wstęp wolny.
6: Zapraszam, Kuba Przygoński.
5: Zabierz rodzinę i spędź dzień pełen motoryzacyjnych emocji.
7: I po reklamie.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: zabawki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
5: I po reklamie.

0: SK Warszawa.
1: Chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...